0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry. Ja tylko wymienić opony. Szybko będzie? No pewnie.

0: Opony są, lecz jedna jakaś mała. Pan mówi,
1: to dojazdówka, ale żona pakowała.
0: Auto w górę, klucz na śrubę, wszystko pięknie gra. Nagle jedna śruba patrzy, ze mną łatwo nie ma. Pytam, gdzie jest kluczyk zabezpieczający felgę? On przeszukał pół samochodu, potem zadzwonił do teściowej.

0: bardzo.
1: Teściowa mówi, kluczyk w woreczku po rosole. Żona mówi, nie dotykałam, ja tym autem nie jeżdżę w ogóle. Syn przysyła zdjęcie klocka, córka emoji śruby. A pan pyta, czy nie można jakoś złapać tego z grubej. Mechanik patrzy w ciszy, potem zagląda w schowek. Tam rachunki od 2013, jeden gofli smoczek. Pod siedzeniem 3 złotówki, pilot, który nie wiadomo skąd. Kluczyk był w popielniczce,
2: chociaż nikt nie pari od lat.
1: Koła zdjęte, nowe wchodzą, teraz finał tej przygody. Pytam, jaki pan chce bieżnik? Najlepiej taki młody, mówię. Moment do kręcenia, a on kiwa głową.
2: Jasne.
1: Po czym pyta całkiem serio.
2: A te letnie będą tak.

nie opony, bo samochód jest chroniony. Ciśnienie ustawić fabryczne? Nie, nie, takie normalne. A jakie jest normalne? No żeby nie świeciła kontrolka. A zapas sprawdzamy? Nie trzeba, zapas jest nowy. Z którego roku? 2008.

wraca blady. Czy zostawiłem tu okulary? Nie ma jak pan na głowie. Do zobaczenia na wiosnę.

PRK, Polskie Radio Kierowców. PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: No i widzisz, już się śmieją. No i pięknie. I o to
1: się śmieje,
0: chodzi.
1: Co się śmieje, kto się śmieje.
0: No nie, no ale ten się śmieje, bo się śmieje, to się śmieje do piątku.
1: A, bo to się śmieje do weekendu.
0: No przecież,
1: dzień
0: człowieku,
1: dobry, piątek,
0: no.
1: Piąteczek, piątunio.
0: Wreszcie wjechał, wreszcie jest. O matko, jak dobrze. Jak cudownie dojechaliśmy do końca tygodnia. Minuta po godzinie 6, a cóż tam u was?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cóż tam u was pogodowo oczywiście, jak to dzisiaj wygląda? No dzisiaj ostatni dzień, tak na dobrą sprawę, takiej szarówki, takiej trochę jesieni, bo od jutra już piękne babie lato, piękna złota jesień. No i tak faktycznie będzie. Zachmurzenie dzisiaj duże, większe przejaśnienia na szczęście możliwe, przelotne opady deszczu na północy i na północnym wschodzie kraju, suma opadów miejscami nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy, czyli dużo. W Tatrach lokalnie słabe, słabe opady śniegu.
1: A zrób takie gorące usteczka, taki dziubek taki.
0: A ja nie umiem, ale życzę.
1: No, jakoś ci wyszło.
0: Ale taki do sąsiadka?
1: W ustce 15 stopni Celsjusza. Ojejku, cieplutko o poranku. No w Zakopanem chłodnie, 7,5 kreski powyżej zera, a w ciągu dnia mam dla was taką informację, że dzisiaj na przeważającym obszarze kraju od 13 do 17 stopni.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, nad morzem może być porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni.
1: Przez cały dzień dzisiaj stan stały ciśnienia atmosferycznego, w południe w Warszawie barometry pokażą 1006 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę, 2 minuty po godzinie 6, proszę pana.
1: A dlaczego my dzisiaj jesteśmy w Warszawie, a nie we Wrocławiu?
0: Co?
1: No, tam się coś dzieje.
0: Ale co się dzieje?
1: Posłuchaj.
3: Dobry o poranku. Tak zauważyłem w tym tygodniu, że zaczęło się szaleństwo na drogach wokół Wrocławia, więc bardzo chciałem pozdrowić tych wszystkich, którzy zjechali z całej Polski do Wrocławia. Przypomnieć im, że we Wrocławiu też obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Także wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam całą stonkę studencką, która tu zjechała, i szerokości
1: wiatr. Z całej Polski?
0: Stonka studencka.
1: Ale samochodami? Przecież student nawet chleb smaruje masłem z dwóch stron, żeby się najeść.
0: Dokładnie.
1: To skąd ma na samochód?
0: Ja słyszałem, że jest mieszanka studencka. Ale stonka studencka? To tego jeszcze nie grali.
1: I wszystko jasne. Pozdrawiamy Wrocław.
0: Słuchajcie, zbliżamy się do weekendu, a my po weekendzie, czyli już w przyszłym tygodniu, startujemy w niesamowitą wyprawę. To będzie niesamowite przeżycie dwóch samotnych jeźdźców, dwóch motocykli.

0: Pisów zresztą. Posłuchajcie sami.
1: Autopromocja. Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
2: To była autopromocja.
0: A no właśnie, będzie się działo,
3: zdecydowanie. Już w niedzielę startujemy do Lublina, słuchajcie, potem Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski i Toruń szlakiem Żużla.
0: Ale to mówiłeś przed chwilą.
4: A właśnie,
0: no. Ale będzie cudownie i mam nadzieję, że startujecie z nami i będziecie nas wspierać, będziecie nam pomagać, będziecie nam wyznaczać trasę, sprawdzać, monitorować, informować. No i będziemy w stałym kontakcie. To właśnie szykujemy dla was od poniedziałku w przyszłym tygodniu. Pogoda, no fantastyczna po prostu.
3: Napisane jest w co aplikacji. Jest? No. Piękne poranki, gdy witają nas dwa panki, pozdrowianki. No to uwaga, witają, witają. Patryk Kuliszewicz.
0: Tak jest i Kuba Marcinowicz.
3: I
0: jak zwykle.
3: Mówią.
0: Dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców. Monika Gniewaszewska do nas dołączyła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: I wy już to wiecie. Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
2: Panie Patryku, dzień dobry. I pani Moniko.
3: Dzień dobry.
2: Wszystkim państwu też będzie ciężko, ale lecimy zaraz weekend. Dobrego piątku i szerokości od Marosia z Warszawy.
0: Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego na trasie i nie tylko na trasie. Jak dzisiaj wygląda wasz poranek? Dokąd dzisiaj jedziecie? Jakie warunki drogowe? Jakie warunki pogodowe? Możecie absolutnie pisać i nagrywać o wszystkim, co tylko wpadnie wam do głowy. Jesteśmy ciekawi, jak zaczynacie ten piątek, 25 dzień września.
2: I jest do ciebie też, Monika, prośba.
3: Tak?
2: Żebyś sprawdziła A8.
3: A8? Mhm. Teraz?
2: W Kenii.
3: Czy za dwa...
2: A dobra, to ja się tym zaraz zajmę.
0: Czyli Kenia znowu.
2: Wróćmy do Polski.
3: A8 w Kenii jest.
0: Tak jest.
3: Wow.
0: No, ale to o szczegółach za chwilę, to teraz wracamy na polskie drogi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No a na tych trzeba przyznać, jeszcze dosyć pusto, nie wygląda na to, żeby gdzieś korkowało się jakoś specjalnie, troszkę spowolniej na S8, ale to standard, ale tym razem nie w okolicach węzła Łabiszyńska, ale za mostem na wysokości Marymontu na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, ale to naprawdę nie jest korek i o korku mówić raczej nie powinniśmy w tej sytuacji, zresztą w ogóle w tej chwili natężenie ruchu, tak jak wspomniałam, minimalne. Utrudnienia te już niestety są, tutaj drogowcy zgłaszają, że krajowa droga numer 19, to tu są kłopoty z przejazdem, to jest na Lubelszczyźnie. W nocy doszło do uderzenia, właściwie wypadku. Samochód osobowy potrącił pieszego, niestety jest to wypadek śmiertelny i tutaj na krajowej 19 była blokada zupełna. W tej chwili właśnie dostaliśmy przed chwilą właściwie informację o tym, że na trasie Kock-Lubartów w miejscowości Zagrody Łukowieckie 19 została odblokowana. No i właśnie też pojawiła się informacja, to jest też sprzed chwili, na A2 węzeł Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, trasa Warszawa-Łódź, więc miejscowość Brwinów, 443 km, uważajcie, stoi samochód ciężarowy, on się zepsuł na jezdni w stronę Łodzi. A2 bardzo mocno uczęszczana trasa, na razie nie widać specjalnie korka, malutkie spowolnienie, zobaczymy co z tego będzie. No i uważajcie, no bo ślisko na drogach, bo tak jesiennie się zrobiło, ale to na chwilę jak się okazuje.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To co, to lecimy.
2: Dalej. No mamy pozdrowienia z Kenii. I teraz tak, tutaj co widzę w aplikacji, panowie dla całej redakcji, wszystkich słuchaczy PRK, pozdrowienia z Kenii, z autostrady jedziemy na safari. No ja już sprawdziłem, że nie da się jechać B8 na północ, wzdłuż wybrzeża, ani A14 z Mombasy, bo tutaj też jedzie się na południe wzdłuż wybrzeża. Do Parku Narodowego jedzie się właśnie A8 na Maungu.
0: Na co?
2: Na Maungu.
0: Na Maungu.
2: Ale
0: ja
2: ważne,
0: wiem,
2: żeby w Woj skręcić w lewo.
0: I w a w Maungu?
2: Nie, to potem się jedzie na Mwatatę.
0: A i tam w prawo.
2: Skąd wiedziałeś? Czy byłeś na tym safari?
0: Wiesz,
2: ale to poczekaj, jeszcze będzie hit.
0: To się lata trochę.
2: Nie wiem, co nas czeka na safari, pisze Norbert. Tu na drogach to jest walka o przetrwanie. Paliwo po około, no niecałe 2 dolary. Jak przeżyję jazdę i nie zje mnie lew, to napiszę w poniedziałek, jak było. Norbercie, ty się niczym nie przejmuj, bo nawet jak cię zje, to my już mamy przygotowany utwór na twoją cześć.
0: O,
2: także udanego safari.
0: Dobrze, to jeszcze jeden komentarz od naszego słuchacza. Gdy witają nas dwa panki, będzie jazda bez trzymanki.

0: No ładnie, żeśmy wam zagrali, żeby wam się dobrze jechało. 19 minut po godzinie 6. Tak się trochę, co?
1: Jacy my skromni, jesteśmy. Ale,
0: a to teraz odkryłeś, że my jesteśmy skromniusieńcy?
1: Ale w poniedziałek było jednak skromniej. Im bliżej weekendu, to ja mam nadzieję, że my tacy rozbisurmanieni.
0: A to zobaczysz, co będzie w poniedziałek dopiero.
1: No ale liczymy, że wy też dzisiaj mało skromni będziecie. Będziecie się chwalić, jakie plany na weekend, jaka pogoda dzisiaj u was, jaki cudowny jest piątek. Ale będzie lingwistycznie. Przygotuj się na różne języki świata.
0: Naprawdę?
1: Mhm.
0: A to, ale proszę, nie każ mi powtarzać.
1: Nie, ale dobra. Posłuchaj.
2: Na dzień dobry, Wojta z Pawikiem meldują się na trasie Łuków, Białystok, później Biała Piska, Giżycko, Suwałki. Tak, meldujemy się z Brańska. My to w środę, to już od czwartej, z trzeciej na nogach, tak. W Brańsku, województwo podlaskie, 9 stopni. Coś tam kropić zaczyna chyba delikatnie, ale jakoś tak niechętnie jeszcze chce się mu padać, temu deszczykowi. Tak, lecimy sobie. Serdecznie pozdrawiamy, jak z Podlasia. Tutaj, my to na Podlasie. Dla nas to się podoba. Tak, tak. Najlepszego.
0: Zagraniczny język.
1: Słyszę, zrozumiał? No, dla mnie też się to podoba.
0: Dla mnie też, no. Fajne. No,
1: także pozdrawiamy.
0: I nawet napisy nie były potrzebne na dole.
1: Ale słyszałeś, co Wojtas powiedział? 9 stopni Celsjusza. Trochę chłodno.
0: Kropi coś tam.
1: Chcesz cieplej?
0: Chcę.
1: Proszę.
3: Witam. Z Górej Kawrydzi. Też fantastyczna pogoda. 12 stopni. Chmurny deszcz. Wszystkim dobrego piąteka. Walerek.
1: Walerek, to mnie te 19 stopni bardziej pasuje. Pozdrawiam bardzo gorąco.
0: To tak, to ja zdecydowanie wybieram te rejony niż te 9.
1: No chyba, że ktoś przebije. Nie wiem, ile w Kenii u Norberta, który już się do nas odezwał, a ile u was, dajcie znać.
0: A w aplikacji oczywiście. Można napisać, można się nagrać. Pamiętajcie także o numerze telefonu 22 513 11 11.

0: Nie wiem, czy wy też to zauważyliście, ale dzisiaj jakoś tak gramy romantycznie Robert Palmer przed chwilą.
1: A jaki ty masz głos przy okazji?
2: No tak romantycznie chciałem, no co?
3: Na Palmera.
2: No
3: dobrze, to widzicie, że u nas całkiem przyjemny piątek. Co u was?
4: Witam, witam serdecznie prowadzących, hej chłopaki, wszystkich słuchaczy najlepszego radia. Ja też się dołączę do powitania. Jestem w Zielonej Górze, dojeżdżam do Zielonej Góry. Na razie sucho, termometr pokazuje 11 stopni. Nie jest źle. Wszystkiego dobrego, Robert z Cysterny.
2: No proszę bardzo. I to mnie też tak zainspirowało na propos tego, że dołączę do powitania. Tak, pomyślałem tak po wojskowemu byśmy to zrobili. Do powitania, dołącz!
3: I wtedy...
2: Dobra?
1: Uśmiał się z ciebie.
2: Dobrze. No.
3: Na drogi.
2: O, wyjazd. O. To też było dobre.
1: Nie, to jest na drogi.
3: Czekajcie, jest zapowiedź komendy, a potem jest komenda.
1: Aha.
2: Czyli jest na
3: kierowcy?
1: Na drogi.
2: Jest zapowiedź?
3: Na drogi.
2: Dobra, proszę.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No a na tych drogach właściwie to przyjemnie, dość pusto, chociaż już oczywiście S8 daje o sobie znać. Tutaj zwalniamy w okolicach węzła Łabiszyńska przez most czysto przyjemnie, by potem wjechać w spowolnienie korek. To wszystko w stronę Wrocławia. Troszkę więcej samochodów już widać na Krajowej 7, czyli Łomianki Warszawa, na obu jezdniach zresztą. No i poza tym wygląda sytuacja naprawdę w porządku. To jest Mazowsza obwodnica Warszawy. No i wygląda na to, że ona najbardziej jest w sumie teraz obciążona. Choć jak się spojrzy na południe kraju, to dojazd do obwodnicy Krakowa. Tutaj za Podłężem widać spowolnienie, ale jeszcze takie, że jedziemy właściwie bez specjalnego takiego nadkładania powiedzmy czasu. Tu Patryk nawet zatańczył do tego. To było dobre. Podłęże Węgrzce Wielkie na tym odcinku w stronę Krakowa właśnie takie spowolnienia są. Krajowa 7, remont Gaj Libertów i w związku z tym też korek. Tutaj już taki regularny korek między Gajem a Libertowem w stronę Krakowa. No ale tutaj mamy zmienioną organizację ruchu. No i też przypominamy wam, uważajcie, bo na A2 węzeł Pruszków-Grodzisk Mazowiecki to jest trasa Warszawa-Łódź. Tutaj mamy w pobliżu Brwinowa na 443 kilometrze samochód ciężarowy. On się zepsuł, jeden pas zajęty w stronę Łodzi, ale tutaj specjalnie nawet nie widać spowolnienia.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sołtys pisze do nas z Kwidzyna. Proszę bardzo, witam Gdańsk, 12 stopni, a coś panowie wspominali, żeby się pochwalić planami na weekend. No to się chwalę, proszę bardzo. Żona wymyśliła remont. No i tak sobie myślę, jak się z tego wymigać? Może coś podsuniecie, jakiś pomysł? Oczywiście, proszę bardzo, sypiemy z rękawa takimi pomysłami, to nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o tego typu kwestie, to możesz zawsze na nas liczyć. Lesterstwo, leniuchowanie i obibocztwo to jest jakby w naszym DNA. Przede wszystkim... to za duża wilgotność na remont.
3: Zdecydowanie tak.
2: Ja to czuję tak.
3: Albo, tak. No bo
2: nie wyschnie.
3: Żona, remont, to się wyklucza, prawda? Więc mówisz jej tak, kochanie, to jedź sobie tam na weekend, nie? Ja się wszystkim tutaj zajmę. Wiesz, tu się będzie pyliło, to docieranie ścian, szpachla i wszystko. A potem do kolegów.
2: No ale dobra, ale, ja żona, muszę... ale, czekaj, ale żona kiedyś wróci i powie, że coś ty narobił, że tu nie ma remontu.
3: Tak, musimy wziąć ekipę.

0: Dobre.
1: Ja próbowałem, wiesz co, ale posłuchaj, tutaj nic nie trzyma pionu.
0: Tu
1: nawet poziomica wymiękała.
0: O, i to jest też ładne. Albo ewentualnie, żona mówi, że będziemy remontować mieszkanie, to mówisz, dobrze, kochanie, to musisz tutaj ogarnąć. Pozbieraj te wszystkie bibeloty, pozbieraj te swoje ciuchy, popakuj to w kartony.
1: I na wiosnę będzie remont.
0: I ona mówi,

0: a temperatura około 8 stopni, tak mi podaje w samochodzie na zewnątrz. Powodzenia i szerokości wszystkim życzę.
1: Hej, ho,
2: tobie też.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Co jeszcze u was? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Albo telefonicznie 22 513 11 11.

0: To jest w ogóle dziwny utwór, naprawdę. Ja
1: ten music? Padonny?
0: Tak.
1: Ale jest fajny.
0: No, ja nie powiedziałem, że jest niefajny, tylko powiedziałem, że jest dziwny. Jest pewna różnica między niefajny a dziwny. A dziwność tego utworu polega na tym, że nawet jeśli ktoś nie lubi, nie umie, nie chce, to i tak tańczy.
1: Fakt. A? Potwierdzam.
0: Widzisz?
1: Nóżka też tupta, no, jak się jest za kółkiem. To było z dedykacją dla Przemka ze Skody, bo on napisał, proszę, że poproszę o piosenkę i tutaj było napisane Kelly Marillion, ale my nie mamy. To była Madonna.
0: Ale może przyjdzie jeszcze, to wiecie.
1: Ale
0: to
1: brzmi nie... podobnie.
0: Tak, to też nie wiadomo, jakie gwiazdy nas odwiedzają, bo tu jedni wchodzą, drudzy wychodzą. Na przykład teraz mogę wam zdradzić, że w garderobie szykuje się Edyta Bartosiewicz.
1: Oj, tak.
0: Będzie jeszcze dzisiaj Wiktor Dyduła również powinien się pojawić.
1: Chyba, ale ma inną garderobę.
0: Chyba, że zwieje, bo to też tak różnie czasami bywa, że niby jest tutaj akcept nasz, żeby wystąpił, a on mówi, dobra, to później na przykład. Eminem się pojawi też.
1: Bo mam koncert w Gdańsku na przykład, ja musi już lecieć.
0: No, tilt i tak dalej.
1: Dlaczego dla Przemka ze Skody? Bo on napisał, że droga do pracy stałaby się tym sposobem bardziej znośna. No mam nadzieję, że tak wam gramy, że ona jest znośna, tym bardziej, że już wkraczamy w weekend. Przypominam, że jest piątek, piąteczek, piątunio. A do
0: Bartłomiej
1: tego...
0: Bartłomiej pisze jeszcze.
1: Proszę.
0: Dzień dobry, ekipa. Zaczynamy kolejny dzień. W Kaliszu ciepłe 12 stopni, a jadąc już do Łodzi, kropi. Miłego piątkowego dnia. Bardzo dziękujemy.
1: Pozdrawiamy bardzo gorąco. Tym bardziej, że my też się w trasę wybieramy. Mam nadzieję, że gdzieś tam na trasie machniemy sobie piątkę, przybijemy, kto wie, może na jakimś mopie.
0: Jest taka szansa.
1: Grane będą tak. S19, A4... Przy okazji też drogi wojewódzkie Podkarpacia, Śląska. Myślę, że zahaczymy o S5.
0: Możemy zahaczyć.
1: Z Ostrowa Wielkopolskiego do Torunia, jak będziemy jechali.
0: Mhm. Dobry plan.
1: Ruszamy motocyklem. Słuchajcie, żeby pokazać wam, że to nie jest tak, że sezon się kończy, tylko dla klasy Adventure jesienią sezon się tak naprawdę rozpoczyna.
0: I by pogoda usłyszała nasze prośby. To nie było tanie, ale jednak się udało. I właśnie w przyszłym tygodniu. Powrót lata, babie lato, piękna polska złota jesień, dużo słońca, przepięknie, przepięknie. Będzie cieplutko, będzie. No, będzie coś naprawdę wyjątkowego i będzie się dużo działo, więc zdecydowanie... No warto do nas dołączyć. Pierwszy będzie Lublin, później będzie Krosno, później będzie Rybnik.
1: Potem będzie Ostrów Wielkopolski i Toruń.
0: Dobrze.
1: A to wszystko szlakiem żużla, więc uwierzcie mi, naprawdę będzie się działo. A za tę pogodę zamówioną to nawet nie dziękujcie.
0: A i uwaga, bo idzie pani Edyta Bartosiewicz, już wyszła z garderoby.
1: Prosimy!

0: części.
1: No to mamy 10 minut jeszcze do godziny 7. To oczywiście znak, że trzeba sprawdzać, co się dzieje na drogach.
2: Tak.
3: Trzeba sprawdzać.
2: No. Zdecydowanie. Nie, bo wiecie, wydarzyło się coś, czego nawet i my się nie spodziewaliśmy. Że jesteśmy tak szybcy w załatwianiu spraw.
1: To prawda.
2: Przemek ze Skody poprosił o piosenkę Kylie Marillion.
1: Tak. I dosłownie w tym momencie, kiedy zdążyliśmy przeczytać tę wiadomość, wchodzi
2: oczom ich ukazał
1: Zbyszek
2: się
1: Zegler,
2: szef muzyczny PR.
1: Tak jest.
3: Aha.
1: I mówi, będzie.
3: No proszę bardzo.
2: Ja nawet
3: mówisz,
2: nie wiedziałem,
3: masz.
1: I bezwdzięcznie wyszedł w ogóle.
2: Ja nawet nie wiedziałem, że my niemożliwe załatwiamy od ręki.
3: Tak. Mówisz, masz.
1: Tak. A na te cuda.
2: Trzeba chwilę poczekać.
1: Ale parę minut dosłownie. No dobrze, to już teraz nie czekacie na wiadomości drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Coraz gęściej na naszych drogach. Widać to zwłaszcza oczywiście na S8 w Warszawie. Zwalniamy w okolicach węzła Łabiszyńska, a więc dzień jak co dzień, ale most czysty, przejezdny. Mijamy ten węzeł, dojeżdżamy do mostu i przejeżdżamy w komfortowych warunkach. W stronę Wrocławia mamy taką sytuację. W kierunku Białegostoku czysto, przyjemnie, przejezdnie. Na S8 w Warszawie na obwodnicy. Natomiast spory ruch mamy na Krajowej 7 między Łomiankami a Warszawą. A więc przyzwyczajeni jesteśmy do takiej sytuacji absolutnie właściwie codziennie. Poza tym na drogach no dość duży ruch już w tej chwili na południu kraju. Oczywiście obwodnica Krakowa, z tym, że tutaj między węzłami Krakowska Wina, Kraków-Tyniec, to w stronę Śląska. Dojazd też do obwodnicy, spory ruch od Podłęża po obwodnicę. No i też ten remontowany odcinek Krajowej Drogi nr 7, Gaj-Libertów. Tutaj ostrzegamy Was przed sporym spowolnieniem. Tutaj trochę trzeba sobie zarezerwować czasu, żeby przejechać tę 7. No bo mamy prace drogowe i spowalnia nas zmieniona organizacja ruchu. Prace drogowe są też w okolicach Myślenic, ale tutaj czysto przejezdnie, przynajmniej na razie wygląda sytuacja na 7, że nie stoimy ani w stronę Krakowa, ani w kierunku Zakopanego. Zresztą w ogóle ta Zakopianka o tej porze wygląda dobrze. S1 tu na wysokości, a właściwie między Węgierską Górką a Żywcem zwalnia nam. S1 jest też tu remontowana i zwalniają kierowcy jadący i w stronę Żywca, i w stronę Węgierskiej Górki. I jeszcze na koniec A2. Tutaj mamy samochód ciężarowy. On się zepsuł na 443 kilometrze, co oznacza, że stoi na trasie między Warszawą a Łodzią na jezdni w stronę Łodzi. I to jest w okolicach Brwinowa, między węzłami Pruszków, Grodzisk Mazowiecki. Ale można się trochę zdziwić, bo korka ani spowolnienia nie ma.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A teraz słuchajcie, witam moje kochane radyjko, witamy. Pisze Kasia z Oslo i prowadzących też witam. Nareszcie jest piąteczek, weekend, na spokojnie. Chciałbym podziękować mojemu mężowi za poświęcenie przez 3 dni, który mnie odwoził do pracy, bo mamy tutaj strajk pociągów. To się dopiero nazywa miłość, pisze Kasia. Życzę miłego i słonecznego dnia, u nas 12 stopni Celsjusza. Kasia, to nie jest miłość.
1: A to co to jest, jak nie miłość?
2: To jest natura, męska natura. My lubimy pomagać.
1: No, no.
2: My lubimy być
1: tak,
2: obok.
1: No, no.
2: A jak można nam podziękować?

0: Nie chcę nic mówić, ale 30 września jest okazja. To za jest 5 dni.
1: Totalne szaleństwo, czyli
0: dzień chłopaka.
1: Chłopaka, właśnie. Dobrze, co zamawiał Przemek ze Skody a propos tej piosenki?
2: Zamawiał Meridian.
1: No i proszę.

0: 7 punktualnie na zegarze Polskiego Radia Kierowców, ale tak się to cudownie składa, że na innych zegarach też. To nie jest tak, że mamy wyłączność na 7, żeby nie było.
1: Jak wasz piątek?
2: Dzień dobry Polskie Rady Kierowców, co u mnie? Dzień jak co dzień, czyli jedziemy z dostawami, a plany na weekend? No niestety, sobota pracująca, ale to co będzie jutro, to będzie się martwił jutrzejszy Piotrek. Miłego dnia, pozdrawiam, Piotrek Dziweko.
0: Dzisiejszy Piotrek, jutrzejszy, bardzo mi się to podoba.
1: A dzisiaj będzie naprawdę piękny dzień.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, mamy piątek, więc dzisiaj pogodowo zachmurzenie duże, większe przejaśnienia możliwe. Przelotne opady deszczu na północy i na północnym wschodzie kraju, suma opadów miejscami nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu.
4: No i w Kotlinach Karpackich dzisiaj około 11 stopni Celsjusza, a na przeważającym obszarze kraju od 13 do 17 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni.
4: Ciśnienie w Warszawie w południe 1006 hektopaskali, przewidywany jest stan stały ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To krótko i treściwie witamy się z wami, Kuba Marcinowicz,
4: Patryk Kuniszewicz
0: i mówimy jak zwykle
1: dzień dobry!

0: To już mamy 10 minut po godzinie 7.
1: A w PRK Polskim Radzie Kierowców co 20 minut informujemy Was i raportujemy, jak sytuacja na drogach wygląda. No to sprawdźmy, jaki jest poranek.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: No już od jakiegoś czasu mamy taką teorię, że w piątki to my mamy pracę zdalną i to widać na drogach, bo rzeczywiście specjalnie się nie korkuje. To jest chyba dobra wiadomość dla wszystkich tych, co pracy zdalnej nie mają. Małe spowolnienia korek związane z pracami drogowymi mamy przy zjeździe z A8, czyli to jest obwodnica Wrocławia, węzłem Wrocław Północ na S5. Prace drogowe toczą się na wysokości Kryniczna. To tutaj jest bardzo małe spowolnienie, ale w stronę Wrocławia, czyli przy dojeździe do węzła Wrocław Północ, jadąc od strony północy, dokładnie od strony Leszna. Także przed tym Was ostrzegamy. Sama obwodnica Wrocławia bardzo ładnie przejezdna, czysta, przyjemna. Wrocław Legnica. Tutaj widać spory ruch na drodze, ale bez korków. To z pewnością przed węzłem Pietrzykowice. Ten ruch troszkę się piętrzy w stronę Legnicy, ale też bez przesady. Na południu kraju Katowice, tutaj Ruda Śląska, Mysłowice, czysto przejezdnie, choć wiadomo, no, ruch jest spory, ale nie na tyle, żeby się korkowało jakoś specjalnie tu na obwodnicach śląskich miast. Obwodnica Krakowa, tutaj widać spowolnienie na wysokości węzła Kraków-Tyniec w kierunku Śląska. No i też uważajcie, bo wjazd na obwodnicę węzłem Krakowska-Wina zakorkowany jest, ale to wygląda na to, że to jest też dzień jak codzień, jadąc od strony Krakowa ulicą Skotnicką. Przy wjeździe na węzeł Krakowska-Wina kierowcy czekają w korku na ten wjazd właśnie. Sama obwodnica przyzwoicie, chociaż wspomniany węzeł Kraków-Tyniec w stronę Śląska nam zwalnia. No i ta siódemka, krajowa droga numer 7, Gai Libertów, remontowana, ona też w stronę Krakowa zwalnia. Przypominamy Wam jeszcze o A2. Na 443 kilometrze mamy samochód ciężarowy. Auto się zepsuło, to jest między węzłami Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, co oznacza, że to jest trasa Łódź-Warszawa, a może bardziej Warszawa-Łódź, bo w stronę Łodzi stoi ten pojazd. Ruch nie jest bardzo duży, bo nie widać tutaj nawet specjalnie spowolnienia, ale uważajcie, bo jest zwężenie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy pan już był na tyle spostrzegawczy, że
4: tak
0: dostrzegł...
4: Dobra, już po co to w ogóle już...
1: Tak, i widzę, że mamy i propozycje miasta, i propozycje powiatu. I już za chwilę Wam powiemy więcej o naszym konkursie.
0: A do wygrania 300 zł.

0: No to 21 minut już po godzinie 7. PRK, Polskie Radio Kierowców. Czy wiecie, co już teraz kryje się?
1: Ja wiem. No, na 3-4 to będzie.
0: 3-4.
2: Konkurs.
0: W Polskim Radiu Kierowców jak zwykle 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. No i tak na tym polega wasze zdanie, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, który z urzędów wydał daną tablicę rejestracyjną, i można to zrobić albo po 2 literach, albo można to zrobić po 3 literach, no różnie. Natomiast z tego co widzę, to jest zestaw i taki, czyli tak zwany miksik, czyli są 2 litery i 3 litery, a wasze zadanie polega na tym, żeby właśnie to odgadnąć. I zgarniacie za każdą tablicę 100 zł, czyli razem 300 zł do wykorzystania na motoryzacyjne przeżycie. Czyli możecie jeździć różnymi samochodami, od szybkich poprzez wolne, z dużymi kołami, z małymi kołami. Można wybrać pojazd z karoserią, bez karoserii, można motocykl. No różne dziwne, fajne
1: opcje. Sport, off-road, komfort, co tylko chcecie. Tylko tak, dziękujemy za propozycję, jesteście niesamowici, bo wyręczacie nas, ale my też potrzebujemy, żeby ktoś do nas zadzwonił. 22 139 29 29, otwieram linię telefoniczną i czekam na wasz telefon. 22 139 29 29, proszę bardzo. Halo, halo. O,
0: dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto po drugiej stronie jest?
3: Radosław.
0: Cześć Radku, witamy cię bardzo serdecznie. Radosław jest z nami. W takim razie, Radosławie, to ty będziesz walczył o nagrodę główną, czyli o 300 zł, talon na pozdrowienia, owacje na stojąco, wieczną chwałę i sławę, także szacun na dzielni i tak dalej, i tak dalej. Więc te nagrody wszystkie będą twoje, ale zanim jeszcze przejdziemy do nagród i zanim wrócimy do konkursu, to co u ciebie słychać? Opowiadaj, jak tam piątek?
3: Wszystko dobrze, piątek się dopiero zacząłem pracę, ale mam nadzieję, że szybko się skończy.
1: No dobrze, Radku, nie rozłączaj się, a wy proponujcie dla Radka trudne, łatwe tablice rejestracyjne.

0: informacje do naszego konkursu, czyli tablice rejestracyjne płyną i pojawiają się w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, ale na przekór temu wszystkiemu Aneta z Volvo V60 pisze: dzień bez tablic, a raczej dziś bez tablic, tylko z pozdrowieniami dla was i słuchaczy. Miłego dnia. Bardzo dziękuję, Aneta.
1: Bardzo gorąco pozdrawiamy. Cross country.
0: Żeśmy się nauczyli.
1: No i zapraszamy oczywiście na informacje drogowe, bo wiecie, nam też przede wszystkim zależy, poza dobrą zabawą, wprawianiem w dobry nastrój przed weekendem, żebyście do pracy w piątek się nie spóźnili. Kto ma tam na ósmą, zostało wam 30 minut. Sprawdzamy dla was trasy w Polsce.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No to uważajcie, korek jest na węźle Pietrzykowice, jadąc od strony Legnicy, a w kierunku Wrocławia. My stracicie tutaj troszkę czasu na tym węźle Pietrzykowice właśnie. Jeszcze dokładnie nie wiemy, co wydarzyło się tutaj na tym węźle Pietrzykowice przy dojeździe do Wrocławia, no ale ostrzegamy was, korek ma niestety, ale prawie 2 kilometry, a więc troszkę czasu można stracić. Tak wygląda sytuacja na dolnośląskim odcinku A4, bo o tę trasę chodzi. Legnica-Wrocław w stronę Wrocławia. No i oczywiście coraz więcej samochodów, ale też bez przesady. Sytuacja na Śląsku bardzo dobrze w sumie wygląda. Poprawnie między Katowicami a Mysłowicami bez korków spowolnień. To jest dobra wiadomość. Ale cały czas remontuje się ten węzeł Gliwice-Sośnica. No i tutaj zwalniamy za tym węzłem. Na razie nie bardzo. Choć ten korek lubi się wydłużyć na jezdni prowadzącej w stronę na zachód, w stronę Wrocławia. Na razie jest króciutki. Pojawia się tuż za węzłem Gliwice-Sośnica. Właśnie tutaj na A4 na Śląsku. Ten koreczek to jest niecały kilometr. Tak wygląda sytuacja na Śląsku. W Małopolsce, na obwodnicy Krakowa coraz więcej samochodów, zwłaszcza na odcinku między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Tyniec. I to nie tylko w stronę Śląska, jak to miało miejsce jeszcze 20 minut temu, ale teraz samochody pojawiły się też na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa. No i jedziemy szybko na Mazowsze, na obwodnicę. Tutaj cały czas S8. I właściwie tylko ta korkuje się w okolicach węzła Łabiszyńska. Później w miarę czysty jest przejazd przez most, żeby znów zakorkowało się za mostem. To oczywiście wszystko w stronę Wrocławia. No i też dojazd do Warszawy S8. Duży ruch od Janek po węzeł Opacz w stronę centrum miasta. Ale to chyba standard.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Standardem też jest to, że u nas po godzinie 7 trzy tablice rejestracyjne wędrują do was.
1: I już za chwilę zmierzy się z nimi Radosław.

0: 21 minut jeszcze do godziny 8. No i tym samym tak dojechaliśmy do tego bardzo ważnego momentu w ciągu każdego poranka. Po godzinie 7 mamy dla was oczywiście
1: konkurs.
0: Naturalnie z nagrodami. I to jakimi nagrodami? To nie są byle jakie rzeczy.
2: Nie, bo mamy i owacje na stojące i pozdrawiacie kogoś na antenie, kogo tylko chcecie i dostajecie szacunek, wieczną chwałę, ale mamy też voucher na 300.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: Czyli mówiłem, że nie byle jakie nagrody? Proszę bardzo. I dzisiaj Radek powalczy o te nagrody. Dzień dobry ponownie.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Fajnie, że z nami jesteś. Cudownie. Coś się zmieniło u ciebie od ostatnich 10 minut?
4: Nie, jeszcze nie skończyłem pracować, także jeszcze.
0: A już myślałem.
2: Ale weekend masz wolny, rozumiem?
4: Weekend tak.
2: I o to chodzi.
4: Dzisiaj trzeba przeżyć.
2: No dobrze. Radku, posłuchaj, za chwilę 3 tablice rejestracyjne dla ciebie.

0: Pierwsza od razu mówię, będzie łatwa, to jest propozycja Bartłomieja, ale ja bym się chciał z tobą troszeczkę podroczyć. Zobaczymy, czy w to wejdziesz. Bo mnie się ta tablica skojarzyła z pewnym klubem piłkarskim, CWKS Legia.
1: No.
0: Bliski twemu sercu.
2: No mojemu nie.
0: Tak myślałem.
3: To było prowokacyjne, uspokój się. Nie denerwuj się, Radek.
0: Warszawiak z Łodzianinem się na pewno dogadają. Nie, ale słuchaj, bierzemy pierwsze literki tylko, spokojnie, nie będę cię katował żadnymi przyśpiewkami. Po prostu CW, czyli Celina Wiesław. Albo jak centralny wojskowy.
2: No CW to będzie. Włocław.
0: No a jak nie, jak
1: no,
0: tak?
1: No już i słuchaj.
0: Stówkę masz na koncie.
1: Właśnie, no nie wiem, czy zauważyłeś, że już zgarnąłeś stówę. To jest najfajniej zarobiona stówa chyba w życiu. Dobra, to teraz druga stówa czeka i tablica POT. P-O-T.
0: Aż się powącham.
2: P-O-T, kurczę. Wiem, że było łatwiejsze.
1: A, domyślam się.
0: No widzisz, widzisz? Mimo, że się droczyłem, to jednak na rękę poszedłem.
1: I kto jest teraz dobrym policjantem, a kto złym?
0: No dobrze.
1: P-O-T.
0: Ostrzysz sobie na pewno zęby. Ostrzysz sobie,
1: tak.
0: Ostrzysz sobie zęby na te nagrody.
1: Czy nawet ostrzesz?
2: Ostrzeszów?
0: O tak jest, czyli powiat ostrzeszowski.
1: Tak jest.
0: Ja wiedziałem, że ty wiesz. Dobrze, słuchaj, to w takim razie wiem, ale to już będzie ode mnie i to będzie ukłon w twoją stronę. Z tą tablicą zawsze miałem problem. ELW.
2: O nie, to jest łatwe, akurat. To Łódzki Wschodni powiat.
0: No właśnie, że to jest niby Łódź, ale są trzy literki, bo Łódź ma dwa. IEL i ELW, czyli Łódzki Wschodni. 300 zł dla ciebie!
1: Daj spokój, pięknie!
0: Brawo. To już masz.
1: 300 wjechało na licznik. No pięknie, pięknie. Będziesz mógł poszaleć, będziesz mógł się pobawić. Masz już jakiś pomysł, jak wykorzystasz te 300 zł? Czym chciałbyś pojeździć? Masz jakieś takie marzenia motoryzacyjne?
2: No na pewno nie ciężarówką, bo to robię na co dzień.
1: No nie, no domyślam się, dobra. A coś konkretnie chodzi ci po głowie? Jakiś super szybki samochód, czy właśnie...
0: Monster Truck.
1: Właśnie terenowo?
2: Możliwe, że terenowo, tak.
1: No i pięknie. To już absolutnie pozostawiamy tobie, to ty wybierasz, ale masz jeszcze talon na pozdrowienia. Pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
2: No, pozdrawiam wszystkich kierowców zawodowych.
0: Pięknie. Pozdrawiamy gorąco. Szacunek. Na tak dzień, w miejscu pracy, odpoczynku.
1: I w miejscu rekreacji, dokładnie. I wieczna chwała i sława także dla ciebie.
0: No właśnie. Więc gratulujemy szerokości, przyczepności i spokojnego weekendu.
2: Dzięki.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: To jeszcze 11 minut zostało nam do godziny 8. No, miejmy nadzieję, że dzisiaj nikt z was nie spóźnił się do pracy i wszystko jest zgodnie z planem i nic nieprzewidywalnego nie zdarzyło się na drodze.
1: Poza tym bardzo mi się podoba optymizm Moniki, która mówi, że w piątek
0: naszej
1: czuć weekend, że to natężenie ruchu takie mniejsze i korków mniej.
2: Ja myślałem, że której, przepraszam, bo ja się
0: nie wiem właśnie,
2: skupię.
0: No nie wiem, bo myślałem, że
2: Monika jest tylko jedna, prawda?
3: Ach, Monika.
0: Przepraszam, bo...
2: No, przepraszam.
0: Przepraszam za moją chwilową niesubordynację.
1: Monika, ja się z nim rozprawię. Wyjdź, przemyśl,
0: ale jak
1: wróć,
0: wyjdę, to nie będzie można serwisu.
2: Obywatelskie zatrzymanie.
0: Ja rządzę do 8.
1: No to więc oddajemy głos Monice.
0: No dobra, to wyjdę za chwilę.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No chyba koniec tych zdalnych, bo natężenie ruchu zdecydowanie większe, korki i też zgłoszenia od służb. I w ciągu tych 20 minut posypały się, wręcz tak można powiedzieć. Na początek może dobra wiadomość, A2 tutaj na 443 kilometrze nie ma już ciężarówki, ona została usunięta, odjechała sama, nie wiem. W każdym razie między węzłami Pruszków, Grodzisk Mazowiecki jedziemy pełną szerokością w stronę Łodzi. Od strony Warszawy auto stało w okolicach Brwinowa. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dobre wiadomości, bo posypały się też te nie najlepsze, delikatnie mówiąc. Zostajemy na Mazowszu. S79 Warszawa, Okęcie Marynarska. Tutaj pierwszy kilometr na wysokości Warszawy. Samochodów 5 się zderzyło. No i mamy blokadę dwóch pasów w stronę centrum Warszawy. Nie najlepsza informacja dla tych, którzy zmierzają do pracy w stronę Warszawy właśnie. Korek jest. No i jeszcze do tego wszystkiego zajęte dwa pasy. A więc duże utrudnienia, duże spowolnienia, duży zapas czasu, jeśli chcecie zdążyć na najbliższy czas do pracy. To nie wszystkie utrudnienia na Mazowszu. 50. Tutaj też drogowcy zgłaszają utrudnienia. Trasa Płońsk-Wyszogród w pobliżu Płońska, 34 kilometr. To tutaj przeniosła się zepsuta ciężarówka. Auto stoi, blokuje przejazd częściowo, bo kierowcy jadą na zmiany jednym pasem. 20. To z kolei trasa na, w Zachodniopomorskiem. Złocieniec-Drawsko-Pomorskie w pobliżu miejscowości Suliszewo. Tu zderzyły się dwa auto osobowe, jedna osoba poszkodowana. 3 godziny mają potrwać utrudnienia, które polegają na jeździe na zmianę jednym pasem. No i jeszcze 28. dołącza południe kraju, Podkarpacie, Krosno-Sanok w pobliżu miejscowości Rymanów. Zderzenie osobowego ze zwierzakiem donoszą służby. Tutaj jedna osoba w tym wypadku została poszkodowana i mamy ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 8 minut do 8.
3: Co tam u was na trasie? Dajcie znać, jeżeli widzicie jakiekolwiek spowolnienia, utrudnienia, a informacje pogodowe też mile widziane w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Informacje pogodowe, jak zwykle o każdej pełnej godzinie. No i teraz na przykład w Ustce mamy prawie 16 stopni. Słuchajcie, tam jest cieplusieńko, to słychać naprawdę, jak grzyby rosną. Genialne warunki podobno na grzybobranie. Rozmawiałem ostatnio z Michałem Górskim, który właśnie się tam wybrał, czyli z Michałem Górskim testujemy samochody. No i podczas nagrywania kolejnego odcinka serialu motoryzacyjnego na części Michał właśnie mówił, że no niedawno był i grzybów po prostu zatrzęsienie.
1: Ale on też słyszy, jak rosną?
0: Tak, on też słyszy, tak.
1: Foniatra albo laryngolog. Ja was obu wyślę.
0: A, wiesz co, myślę, że to zupełnie inny specjalista się tym zajmuje. Bardziej zaawansowany. No a Zakopane z kolei 7,5 stopnia tylko.

0: wysoko, więc tam chłodno. W Polsce centralnej około 12, no maksymalnie, jak zobaczycie 13, to trzeba przyklasnąć w dłonie i powiedzieć cieplutko.
1: O, Kuba wam mocno posłodził, a ja będę ostrzegał raczej przed deszczem. Co prawda delikatna mrzawka, ale w pasie od Bielska-Białej po prawie Łódź pada deszcz. No i widzę, że między Rzeszowem a Lublinem, to szczególnie na S19, uwaga kierowcu, tam też może popadać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj niestety zachmurzenie duże. Na szczęście z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu też się będą pojawiać na północy i na północnym wschodzie kraju. Suma opadów miejscami do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a w Tatrach lokalnie słabo może popadać śnieg.
1: Co do temperatury, to dzisiaj maksymalnie od 13 do 17 stopni Celsjusza, chociaż chłodniej ma być w Kotlinach Karpackich, około 11 kresek powyżej zera.
0: A jeśli chodzi o wiatr, to on słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni.
1: Ciśnienie nie ma co narzekać, w południe w Warszawie barometry wskażą 1006 hektopaskali, przewidywany jest stan stały ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co tam u was na trasie? Zbieramy informacje, jeśli coś dzieje się niepokojącego, o czym warto poinformować innych kierujących, to proszę pamiętać o naszej aplikacji. Można pisać, można się nagrywać, można także dzwonić 22 513 11 11.
1: A my wam miłego dnia życzymy. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Wspólnie mówiąc,
0: dzień dobry.

0: Dzieje się.
1: A spróbujmy tak jak przed chwilą?
0: Nie, to jest
1: i wiecie, dlaczego
0: głośno.
1: Ten utwór nazywa się Bednarek? Cisza?
0: Właśnie.
1: Cisza.
0: Dobra, cisza.
1: W tym wypadku byłaby zdecydowanie lepsza.

0: co?
1: Dobro.
0: O! Jak pewien poseł w Sejmie. Cicho! Cisza! Cicho! Teraz ja mówię. Monika Gniewaszewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A mam dużo do powiedzenia, proszę państwa. Dużo do powiedzenia mam. Niestety, a tak to określę. Kolejne utrudnienia. Dwunastka się pojawiła w tak zwanym międzyczasie. Łódzkie, trasa Piotrków Trybunalski Sulejów, miejscowość Przygłów, zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarowego. No i brak przejazdu przez Przygłów na trasie Piotrków Trybunalski Sulejów. Trasy lokalne zostają do omijania Przygłowa. S79 bez zmian, to już ma zawsze węzeł Warszawa Okęcie Marynarska. Cały czas trwają formalności. Zderzenie pięciu samochodów osobowych. No i można liczyć na to, że sobie potrwają. Do tego naprawdę duży ruch. Już w tej chwili żadna praca zdalna, tylko jedziemy do pracy tak, żeby w niej usiąść. No i w związku z tym natężenie ruchu jest duże i tutaj korek jest. I jeszcze do tego wszystkiego na tej S79 to mamy zablokowane dwa pasy w stronę centrum Warszawy, a nie jeden. W związku z tym jeszcze gorzej ta sytuacja wygląda. Ostrzegamy. 50 Płońsk-Wyszogród na wysokości Płońska, mniej więcej w pobliżu. Zepsuł się samochód ciężarowy, auto blokuje przejazd, ruch na zmianę jednym pasem czeka kierowców jadących 50. 28 też bez zmian, Krosno-Sanok, miejscowość Rymanów, ruch wahadłowy też cały czas obowiązuje. No i jeszcze 20, Złocieniec Drawsko-Pomorskie, miejscowość Suliszewo, też ruch wahadłowy. Przyznacie, że sporo tego wszystkiego, do tego wszystkiego jeszcze korki, wydłużył się ten na A4 na Dolnym Śląsku i to tak porządnie się wydłużył między Legnicą a Wrocławiem. Kierowcy zwalniają raz przed kątami wrocławskimi, a później jeszcze za kątami wrocławskimi. No i już w takim korku spowolnieniu jadą aż po Wrocław, aż po wjazd na A8 Wrocław Południe, ten węzeł.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale przyznasz, że...
4: Ale co?
0: Ale powiedziała.
4: Ale nie, no
0: ale
4: w ogóle...
0: ile powiedziała?
4: Ile?
0: Dużo
4: no,
0: powiedziała.
4: Daj spokój. Ale wiesz co, Monika,
0: co
4: bo jest też taka sprawa.
3: Ale co? Może co? Jeszcze będę mówiła. Mówiła.
4: Nie. Chciałem powiedzieć po prostu, że masz konkurencję.
3: Jak to?
4: No.
5: Dzień dobry, siemaneczko, kapelan się melduje. Zaczynamy piątek na A4. 148 kierunek Wrocław-Katowice. To jest między Pietrzykowicami a Wrocław Południe. Mamy zdarzenie drogowe i dość mocne utrudnienia w ruchu. Także uważamy tam. Pozdrawiam i szerokości. Bezpiecznie do celu.
0: Ale no, powiedział. Tak
3: zawsze jest. Zawsze się bałam kapelana.
4: Czemu? Czemu się boisz kapelana?
3: Może konkurencja.
4: To jest nasz stały, stary słuchacz.
3: No. Stary?
4: Stary, w sensie, no taki jak radiokierowców.
3: I 5 lat ma.
0: Takich troje jak was, dwoje, to nie ma ani jednego.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: 18 minut po godzinie 8. Wreszcie dojechaliśmy do końca tygodnia. Wreszcie mamy piątek i wreszcie możemy myśleć o weekendzie. Dodatkowo jeszcze w perspektywie zmiana pogodowa. Dzisiaj ostatni dzień szarej jesieni, a później to już wiosennie, letnio, ciepło. Nawet uwaga, w najbliższych dniach do 25 stopni na Dolnym Śląsku.
2: Cieszę się twoim szczęściem i no, może udzieli co, nam się no, twój entuzjazm. No ja spojrzałem do aplikacji.
1: Ale po co? W sensie wiem po co, tylko że nie czytaj, nie sprawdzaj tej wiadomości.
2: Tak
1: bo
2: jak
1: tam ocena
2: Oskar Cyms przed chwilą śpiewał, że czy u ciebie jest tak samo, daj mi znać. Bo Adam napisał, witam, mały no, update wiem, z sierpca.
1: No i zepsułeś wszystko.
2: Uwaga! Benzyna 8,20, 95. Olej napędowy 9,20. Czy u was jest tak samo? Daj mi znać.
1: 8,99 jest u mnie.
2: Cały czas. Zatrzymały się ceny w tym tygodniu w Warszawie, bo oni nas przygotowują.
1: Albo pylon się zepsuł.
2: Pylony to wymieniają, żeby były dwie cyferki
1: no,
2: przed przecinkiem.
1: No. Widzisz, i specjalnie później w raporcie piszą pylon zepsuty do wymiany.
2: Obiecali, że nie będzie powyżej 8-9 zł. Nie będzie. Będzie od razu dycha.
1: No.
2: Ale my mamy na to sposób, słuchajcie, żeby się nie przejmować.
1: Tak, zdecydowanie, bo przecież mamy piątek, więc dzisiaj też chcemy sprawdzić, na pewno jest coś takiego, na 1000% po prostu, że coś dodaje wam koni mechanicznych.
2: Mhm.
1: Na przykład.
2: Kiedyś dzisiaj były te
1: magnetyzery.
2: Był.
1: Tak, było coś takiego.
2: No. Ja się dałem na to złapać.
1: Wiem, to widać po tobie, że się poszło.
2: Ale wiesz, co mi teraz dodaje koni?
1: No, słucham.
2: Tylko wysiądziesz z samochodu. Od razu czuję, że fabryka odzyskała moc. No, bo jest lżej.
1: Ale co?
2: No, Egipty się kłaniają.

0: All inclusive, all excuse me.
1: Ale czemu no. jesteś złośliwy?
0: Nie jestem złośliwy. Ja mówię, że on odzyskuje moc.
1: Ja już pracuję nad tym, no.
0: Ale jakby... To miał być kaloryfer, a nie boiler.
1: Skutkiem. Zima idzie.
0: Ja wiem, trzeba grzać.
1: No właśnie.
0: Ja
1: wiem. No dobrze, to pytamy dzisiaj was, co dzisiaj dodaje wam, no niech będzie, 25 koni mechanicznych więcej.
0: A tak dlaczego 25?
1: Bo...
0: Dzisiaj 25 dzień września. Tak sobie wymyśliliśmy.
1: Tak. Inteligentny partner na porankach to połowa sukcesu.
0: Pozdrawiam.

0: 8:30 na zegarze, a pędzimy do roboty.
1: Pędzimy, spieszymy się razem
2: pędzimy.
1: Z wami.
0: Ale to już ostatni raz w tym tygodniu, zakładam.
1: Spieszcie się powoli, bo trochę tych minut do 9 jeszcze pozostało. A my mamy dla was najświeższe informacje, żeby dać wam znać, gdzie jest większe natężenie ruchu, gdzie są utrudnienia, gdzie drogowcy się

0: rozstawili i też może ten ruch spowalniają. A o szczegółach już teraz Monika Gniewaszewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i cóż, jedno utrudnienie się skończyło, drugie zaczęło i nie byłoby w tym nic dziwnego, ale jest, bo to ta sama droga i to 2 kilometry później. Dalej, o może tak lepiej, 246 kilometr bez kłopotów, Krosno-Sanok, 28 i to jest koniec utrudnień. Natomiast 248 kilometr, ten sam odcinek 28, Krosno-Sanok, okolice Rymanowa, czyli podobna okolica co 246 kilometr, ale 248 i uwaga, 5 samochodów się zderzyło osobowych. Mamy 2 osoby poszkodowane, a droga numer 28 jest w pobliżu Rymanowa zupełnie zablokowana. Trasy lokalne do omijania, nie najłatwiejsza sytuacja, bo tutaj z tymi lokalnymi trasami najłatwiej nie jest. No i mamy naprawdę bardzo dużo zgłoszeń oprócz tych 2 informacji od służb, bo pojawiły się w międzyczasie S74 Opatów Kielce, miejscowość Domaszowice, 2 kilometr, 2 samochody osobowe się zderzyły, zwężenie w stronę Kielc, S17, kłopoty z przejazdem na Mazowszu, Warszawa Garwolin, miejscowość Lipówki, zderzenie 2 ciężarowych, zablokowany jeden pas w stronę Lublina, 32 pojawiła się w międzyczasie, trasa Gubinek, Zielona Góra, miejscowość Brzuska, 25 kilometr, osobowy uderzył w bariery, ruch na zmianę jednym pasem. No i to, co było, cały czas jest. S79, dojazd do Warszawy, węzeł Warszawa, Okęcie Marynarska, 1 kilometr S79, 5 samochodów osobowych. Ja nie wiem, czy są mgły, czy jak, wyście mówili o tych mgłach, czy coś. Nie ma mgieł, ślisko jest i ślisko jest, no po prostu jest ślisko. 5 samochodów, to jest kolejna taka sytuacja dzisiaj o poranku. No i tutaj duże utrudnienia S79, bo są zajęte 2 pasy w stronę centrum Warszawy. No i jeszcze ta czwórka, ona na razie nie jest zgłoszona przez drogowców, ale kapelan już nas informował. Korek jest potężny, węzeł Pietrzykowice. Mamy zdarzenie drogowe, korek zaczyna się w okolicach Kątów Wrocławskich, no i ciągnie aż właściwie po Wrocław i to jest dobrych kilka kilometrów jazdy w zatorze od strony Legnicy, a w kierunku Wrocławia to jest jazda w prawie 9-kilometrowym zatorze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co dzisiaj daje wam dodatkowych 25 koni mechanicznych, takich darmowych, takich w prezencie, takich, że czuć energię, czuć siłę. Czuć.
2: Co mi daje?
0: No.
2: Też się zastanawiałam, właściwie to nie wiem.
3: Ale patrzysz na nas i już jest więcej.
4: Ale patrzysz na nas od razu.
2: I tak, dokładnie, tak.
3: Ale z tym rumakowaniem to uważajcie, bo skoro Monika zwraca uwagę na te utrudnienia, mamy dzisiaj bardzo dużą wilgotność powietrza, więc mimo, że my nie ostrzegamy przed mgłami, to jednak one mogą się pojawiać, szczególnie na głównych trasach.

0: Mamy piątek. Tak, ładnie. No. Dobrze, to co wam daje 25 koni mechanicznych więcej? No przede wszystkim piątek, to jest jakby podstawa, ale co jeszcze?
1: Oczywiście szukamy. Słoneczny poranek dodaje mocy, energii i koni. Daniel pozdrawia.
0: Dobrze, to jeszcze Yahoo pisze. Dodatkowych 25 kucy daje mi. Myślę, że po 2 tygodniach pracy bez wolnych weekendów nadchodzi ten z wolną sobotą. Mało tego, ten z wolną niedzielą będę mógł potestować nowy rower. Dodatkowe konie na pewno pożytkuje odpowiednio. Pozdrowienia dla ekipy Yahoo pisze.
1: No cieszymy się twoim szczęściem, a co wam dodaje 25 koni?
2: Witam, mi napędza 25 koni. Właśnie pomału zbliżający się fajrant. Dostawa zrobiona. Wracam z Zielonej do Słubic. Fajrancik. Niestety, jutro jeszcze do pracy.
1: Nieważne, ale fajran za 29, no, to ja tak poproszę.
0: To jest dobra opcja. Co jeszcze daje wam te 25 kucy?
3: Witam, kochane.

0: Radio Kierowców. Dziś 25 września, synek ma urodziny nie 25, a 13. Taka ciekawa liczba. A z tymi koniami trzeba sobie dodawać codziennie i mieć w zanadrzu, żeby się nastolatkami dobrze zajmować. Serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia.
1: To prawda, to prawda. To nie są proste sprawy.
2: Nie.
1: 25
2: koni. Poprosimy odgłos paszczą?
1: Patataj.
2: Iha! O to nam właśnie chodziło. Co wam dodaje 25 koni?
3: Dzień dobry, panowie i panie, przepraszam. Pytacie się, co daje 25 koni i więcej takiej mocy dodatkowej? To ja prosta odpowiedź. Wyspać się przede wszystkim, wypocząć nocy, zregenerować się. Dobra kawa, do tego dobra muzyka i dobra audycja z rana w PRK. Więc jest moc dzisiaj. Jedziemy do weekendu. Pozdrawiam, Daniel.
1: Moim zdaniem tutaj nawet 30 było koni.
2: Zdecydowanie.
1: Całkiem nieźle.
2: W końcu jest piątek, piąteczek, piątunio. Nie możemy doczekać się weekendu.
1: Właśnie, bo my przecież mamy te 25 koni, a może i nawet więcej. Na samą myśl o tym, że w niedzielę startujemy w wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń. No, się będzie działo cały przyszły tydzień poranki z trasy motocyklowej.
4: Siemanko, wiecie co najwięcej daje mocy? Jak się motocyklem jedzie i jest wiatr w tą samą stronę, co się jedzie. I to jest takie uczucie, że jedzie się 120, a jakby się jechało 50. Niesamowite. Bardzo fajne uczucie, polecam każdemu.
1: I tego też wam życzymy podczas chociażby tego weekendu.

0: Pięknie.
1: Kto ci powiedział, że pięknie?
0: Było na dwa, ale teraz będzie na trzy, a w zasadzie na troje, czyli ich troje.
2: 25 kucy daje PRK i weekend, a dodatkowo jeszcze rozładunek przed czasem, aż fotoradary mi błyskają z radości. Pozdro od szwagra.
0: To my dzisiaj dorzucamy wam troszeczkę tych koni mechanicznych przed samym weekendem, choć pewnie zaraz zabierze je Monika Gniewaszewska, bo to ona ma dla was informacje drogowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i one skończyły być dobre, bo niestety 11 km korka mamy na A4. Korek jest z powodu zdarzenia drogowego. Niestety, to jest dolnośląski odcinek A4 między Legnicą a Wrocławiem. W stronę Wrocławia, trasa między węzłami Pietrzykowice, Wrocław Południe, totalnie zakorkowana właśnie, 148 km. Zdarzenie dwóch ciężarówek, no i jeden pas wyłączony z ruchu i w związku z tym właśnie aż takie utrudnienia. I wygląda na to, że ten korek sobie z minuty na minutę rośnie, bo teraz już ma 11 km, a miał około 10. S8 dołączyła też do tych tras zablokowanych i to tutaj zupełnie. S8 węzeł Złocze w Sieradz Południe w pobliżu miejscowości Dąbrówka w Łódzkiem, 166 km. Też mamy dwie ciężarówki, ale tutaj kompletna blokada w stronę Warszawy i jeden pas w przeciwnym kierunku w stronę Wrocławia. Jest objazd w stronę Warszawy. Jedziemy węzeł Złoczew, nim zjeżdżamy z S8 i dalej wojewódzka 472, wojewódzka 482 i wjeżdżamy na 12, żeby dojechać do węzła Sieradz Południe i wrócić ewentualnie na S8 w stronę Wrocławia. Ten ruch odbywa się jednym pasem, a więc duże utrudnienia na S8. Tutaj ostrzegamy Was przed tym. I jeszcze jedna ekspresówka. Warszawa-Garwolin w pobliżu Lipówki, miejscowość Lipówka, zwężenie w stronę Lublina. Tych tras jest zdecydowanie więcej. Są też krajowe, na przykład 50. Kłopoty z przejazdem Płońsk-Wyszogród. W pobliżu Płońska kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. Jeśli zastanawiacie się dlaczego, no to 34. kilometr zepsuł się ciężarowy i blokuje przejazd częściowo na 50.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sprawdzamy i pytamy dzisiaj Was, co daje Wam w piątek dodatkowych 25 koni mechanicznych.
3: Dzień dobry, moi drodzy. No ja przyznam, że dzisiaj odpalając swoje ulubione radyjko o poranku, w środku nocy tuż przed 8, odważąc dziecko do szkoły, miałem poczucie, jeszcze nie zdążyłem usłyszeć pytania, ale te 25 koni to mi dodał Wasz humor i Wasza energia o poranku, bo ja dzisiaj wstałem średnio wyspany. I odpalenie radyjka bardzo pomogło na tą krótką drogę z dzieckiem. Także bardzo Wam dziękuję za taki energetyczny poranek. Trzymajcie się tam wszyscy, szerokości, przyczepności.

0: gramy wciąż. Jak ja śpiewam, to tobie też to tak przeszkadza, jak ty śpiewasz, gdy mnie przeszkadza?
1: Tylko, że ja przynajmniej tego nie puszczam ludziom. Nie włączam mikrofonu, kiedy ja śpiewam.
0: No bo ty stoisz za sterami, ale no to...
1: I nie włączam sobie mikrofonu, a ty włączasz. Ale to jest mój wkład w polską muzykę. Ale teraz nie śpiewam.
0: Ale teraz mówimy o mnie, a nie o słuchaczach.
1: A o tobie.
0: Że ja tu cierpię.
1: Też powinieneś wyłączać
0: mi
1: mikrofon.
0: Krew mi z ucha już płynie.
1: Kiedy śpiewasz. Zajmijmy się jednak wami.
0: Tak jest.
1: Dzisiaj prywatnym Fiat Grande Panda.
0: Super.
1: Pozdrawia naszą załogę i o trasę pyta Zbyszek z Dzieszowice, to jest opolskie, na Gielniów to jest mazowieckie, czy na trasie spotkam jakieś trudności, szczególnie odcinek Piotrków-Sulejów, bo tam się ciągle korkuje. Zbyszku, sprawdziłem trasę, nie wiem czy jedziesz tutaj przez Lubliniec, niby krótsza droga, ale ja bym cię A4 poprowadził, co prawda tam na jedynce są roboty drogowe, ale nie ma zbyt dużych spowolnień, a skoro pytasz już mijając Częstochowę, jak tam od Piotrkowa, to na 74, a potem na Krajowej 12. Ja żadnych utrudnień nie widzę, więc szerokości jedź przez Opoczno i trzymaj się.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj nad Polską zachmurzenie będzie duże, większe przejaśnienia. Możliwe na szczęście przelotne opady deszczu, niestety, na północy i na północnym wschodzie. No i nawet tam 25 litrów wody na metr kwadratowy. Natomiast w Tatrach, uwaga, bo jeszcze cały czas lokalnie słabe opady śniegu.
1: Ode mnie króciutko. Od 13 do 17 stopni Celsjusza.
0: Już?
1: A jak?
0: Ale to więcej nic nie powiesz?
1: Pum.
0: No dobra. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak, to jest 2 minuty po godzinie 9. Powiedz coś jeszcze mądrego?
1: Coś.
0: Brawo!
1: Jeszcze.
0: To jest maks możliwości na dzisiaj dla ciebie. Patryk Kuniszewicz
1: i Kuba Marcinowicz.
0: A, przepraszam, jeszcze wyręczyłem.
1: Ale teraz wspólnie.
0: Dobrze.
1: Tylko nie pół, tylko 3, 4.
0: Dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 9. My lubimy takie propozycje i lubimy takie podpowiadajki. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie ich bardzo dużo. A propos wyprawy, to polecam jesienne wydanie hot doga z kolorowym pieprzem i dedykowaną musztardą. Rewelacja.
1: Bartłomieju, wielkie dzięki. Spróbujemy, bo
0: fajnie.
1: Chcę tylko powiedzieć, że w maju ja przynajmniej dzięki wam odkryłem
0: hot doga z sosem belgijskim.
1: Tak, a potem ten drugi?
0: Z bazyliowym.
1: Oj, jakie to było dobre. Więc z kolorowy pieprz i dedykowana musztarda jak najbardziej polecać może będziemy. Spróbujemy, to na pewno. A teraz wybieramy się na trasę i sprawdzamy, jak tam sytuacja o poranku na drogach w Polsce.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Szczerze, fatalnie. Jeśli ktoś jedzie dolnośląskim odcinkiem A4, no to wjeżdża sobie w generalnie taki około 13-kilometrowy korek i ten korek sobie rośnie. 20 minut temu miał kilometrów około 12, teraz ma 13 nawet ponad. Spowolnienie zaczyna się za węzłem Kostomłoty i ciągnie już właściwie po węzeł Wrocław Południe. Nie ma co tańczyć i być takim szczęśliwym, bo naprawdę sytuacja jest poważna. Mamy zdarzenie drogowe na A4. Na A4 mamy zdarzenie drogowe między węzłami Pietrzykowice-Wrocław Południe. Dokładnie w okolicach węzła Pietrzykowice na 148 kilometrze wystarczyło zderzenie dwóch ciężarówek, żebyśmy mieli właśnie taką sytuację tego potężnego korka w stronę Wrocławia od strony Legnicy jadąc. Jeśli ktoś może dobrą alternatywą jest 94, bo ta trasa właściwie jest czysta przejezdna i bez takiego korka spowolnienia, który mamy obecnie na A4. I to chyba jeszcze potrwa, jeszcze nawet jeśli zakończą się te utrudnienia, auta odjadą, czy też zostaną scholowane, no to wtedy i tak będzie sytuacja taka, że korek będzie się musiał rozładować. Korki są też na obwodnicy Krakowa, ale to takie standardowe, więc tutaj się nie zatrzymujemy. Natomiast S8, trzeba powiedzieć, że wciąż zablokowana jest w Łódzkiem, Złoczew, Sieradz Południe, między tymi węzłami w pobliżu miejscowości Dąbrówka. W stronę Warszawy nie przejedziemy. Węzeł Złoczew to ten, którym zjeżdżamy ze Sosiem. Później jedziemy wojewódzkimi trasami, dojeżdżamy do 12, żeby dotrzeć do węzła Sieradz Południe i wrócić na S8. Uwaga, bo po zderzeniu dwóch ciężarowych jest też tutaj, na wysokości Dąbrówki, zwężenie w stronę Wrocławia, czyli w przeciwnym kierunku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A
1: my poprosimy jeszcze o wasze propozycje, co dodaje wam koni, szczególnie dzisiaj, przed weekendem, w piątek, piąteczek, piątuniu, bo za chwilę te konie się przydadzą. W końcu wjedziemy na tor F1.

nami pominiesz korki. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Oj.
1: No i miałeś nie... Co robi?
0: Oj.
1: No miałeś nie włączać.
0: No. A masz ochotę, nie?
1: Nie, ale trochę. No dobra, bardzo.
0: Tak! Słuchajcie, dzięki za tę energię, która od was płynie.

0: Nie, bo dzisiaj dodajemy sobie mocy. Dzisiaj walczymy o konie mechaniczne, bo ja to nawet nie wiem, ile ma taki bolid F1.
1: Dużo. Dużo, no gdzieś około 1000. Nie wiem teraz, jak jest przy tych...
0: Co ty mówisz? I gdzie to się mieści, jak to jest takie wąskie?
2: Inteligentny kolega na poranku to połowa sukcesu.
0: Mówiłeś. Ale
2: dziękuję za
0: pozdrowienie. Ale nie trafiło chyba. Nie, nie, słuchajcie, Kajetan Baranowski razem z nami, no bo my wracamy po krótkiej przerwie, można powiedzieć,
1: tak,
0: do ścigania.
1: Tak, 2 tygodnie przerwy po Madrycie i teraz wracamy do Baku.
2: Właśnie, Grand Prix. Kolejne przed nami w ten weekend, chociaż, no właśnie, w ten weekend.
1: No, no tak, w ten weekend pół na pół, bo tak. Mamy święto państwowe w Azerbejdżanie w niedzielę, więc generalnie troszeczkę nas ten rozkład jazdy mógł zaskoczyć.
2: Czyli nie w niedzielę, a w sobotę.
1: Nie w niedzielę, a w sobotę, dobrze. Już jesteśmy po 2 treningach.
2: A, no właśnie. To dobrze, to zanim jeszcze przejdziemy do Grand Prix Baku, to jeszcze szereg innych informacji, czyli ploteczki i jeszcze raz ploteczki.
1: Tak, ale myślę, że najpierw zacząłbym w ogóle od nowego kalendarza, bo to jest ciekawa sprawa. Po pierwsze, mamy więcej sprintów, bo jest 10.
0: A my lubimy sprinty, bo to jest pod kibica troszeczkę.
1: To jest pod kibica, pod oglądalność, trochę zapożyczenie z serii juniorskich. No niemniej jednak nie każdy tor się do tego sprintu nadaje. Fajnie, że wróciła nam Monza, ale nie wiem, co robi tam Monaco.
0: Bo Monaco to znaczy... w sprincie.
2: To jest w ogóle hit jakiś.
0: Powiem tak, najwolniejszy tor, ale okazuje się, że już został zdetronizowany.
1: Nie tyle, co jest wolny, co najnudniejszy, bardziej bym powiedział.
0: No, bo tam nie było wyprzedzenia.
1: No, ale okazało się, że było więcej niż w Madrycie.
2: No dobra, no ale to gdzie będzie ten sprint, przepraszam? Bo...
1: No na tym samym torze.
2: Ale przerobią ten tor, czy o co chodzi?
1: No. W Monaco nie. No Monaco
2: może
1: zostaje...
2: puszczą na jakiś parking po prostu przed jakimś supermarketem. No.
0: Będą kraksy.
1: Mogą być, mogą co być, prawda? No.
0: Będzie co obejrzeć.
1: Co prawda, przy sprincie wydaje mi się, że kierowcy są jeszcze bardziej zachowawczy niż przy kwalifikacjach.
0: To jaki to sprint, kiedy wszyscy będą się pilnować?
1: No wydaje mi się, że to jest troszeczkę jeszcze podniesienie tego statusu Grand Prix Monaco, który i tak jest już mega prestiżowy i cieszy się niesamowitą sławą na całym świecie, a tutaj jeszcze stwierdzili, że a dokręcimy, zrobimy jeszcze sprint.
0: Czyli tak, ale w Madrycie sprintu nie ma.
1: Nie, na szczęście nie. Madryt będą przebudowywać.
0: Chociaż okazało się, że zdetronizował tor w Monaco.
1: Tak, tam 4 wyprzedzenia na pierwszym okrążeniu, no to jest
0: bardzo mało.
1: Lipa.
0: Ale słuchajcie, nowy sezon, skoro już o nim mówimy, będzie szybszy, ale krótszy.
1: Wyścigi
0: krótszy za sprawą wyścigów, którym ucinają okrążenia.
1: Tak, około 2-3 okrążeń, to się gdzieś przekłada na 10-15 km. Dlatego, że...
2: Paliwo zdrożało.
1: W zasadzie nie jesteś wcale tak daleko, bo chodzi o to, że zwiększamy udział mocy silnika spalinowego w całym układzie, więc ciężko byłoby teraz, w połowie sezonu, zwiększyć objętość tego silnika, więc musimy zmniejszyć ilość okrążeń.
2: Proste. To jest
1: no, w ogóle taka matematyka.
0: Czyli tak, jeżeli przeokładam na nasze, jeżeli paliwo teraz jest droższe,
2: tak,
0: a ty masz 10 km do pracy, to powinni ci przenieść pracę o 2 km.
2: Nie, po prostu żebyś będę pracował, zatrzymam się na wysokości Ursynowa, jadąc z Piaseczna na Mokotów. No.
0: I dalej byś pracował zdalnie. Można.
2: O to chodzi. Słuchajcie, ale czy to już jest ten moment, że otwiera
0: żeby
2: się...
0: grać?
2: Nie, tam bramka transferowa?
1: Tak, to już jest zdecydowanie ten moment. Mamy też już takie ogłoszenia, że na przykład Esteban Ocon powiedział, że będzie wolnym graczem. Już wie, że nie będzie...
0: Czeka na propozycję.
1: Będzie czekał na propozycję. To znaczy, że nie dostał propozycji z Haasa. To często kończy się tak, że kierowca może już nie znaleźć żadnej propozycji.
0: Kiedy byliśmy na Silesia, gdzie było F1? Dawno temu.
2: No,
0: i ten do dzisiaj czeka, bo mu powiedzieli, pan nie dzwoni, my zatelefonujemy. Dobra, ale teraz już jest pora, żeby grać.
1: Tak,

0: 30 minut jeszcze. Do godziny 10 nam zostało, więc co 20 minut najświeższe informacje drogowe, oczywiście w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i one już od jakiegoś czasu nie są najlepsze. Teraz jeszcze S5 dołączyła do tych tras, które są częściowo albo całkowicie nieprzejezdne. Akurat S5 jest całkowicie nieprzejezdna. Chodzi o wielkopolski odcinek, węzeł Czempiń, Kościan Północ, miejscowość Piotrowo I, 3 km. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. S5 jest zamknięta w stronę Wrocławia. Objazd węzłem Czempiń. To tu zjeżdżamy w stronę Głuchowa, żeby ominąć tę blokadę. Trwać ma 3 godziny. No i niestety, ale ta A4 cały czas z bardzo dużym korkiem. Dolnośląski odcinek A4 między Legnicą a Wrocławiem. Czy ten korek się wydłużył? Nie, troszkę się zmniejszył i to jest dobra wiadomość. Ale spowolnienie cały czas zaczyna się w okolicach Kostomłotów. Za węzłem Kostomłoty już jest spowolnienie i później jest coraz ciaśniej. I tak ciasno jest aż po miejsce zdarzenia, co oznacza, że w sumie bardzo powoli zaczynamy jechać i jedziemy przez około 14 km, a więc no, te utrudnienia są naprawdę duże. A4, węzeł Pietrzykowice. To aż po ten węzeł od Kostomłotów jedziecie w tym dużym spowolnieniu. Na węźle Pietrzykowice na 148 km mamy dwie ciężarówki, one się zderzyły. No i zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. No i stąd ten potężny zator w tej chwili. Jeszcze do tego wszystkiego natężenie ruchu wciąż bardzo duże. Zresztą odczuwają je również kierowcy jadący obwodnicą Krakowa, bo tu cały czas utrzymuje się duży ruch między węzłami Kraków Południe, Bramki w Balicach i to na obu jezdniach już w tej chwili, a wygląda sytuacja cały czas dobrze na Śląsku i dobrze zaczęła wyglądać sytuacja na obwodnicach Warszawy. Korki zniknęły i z S8, z dwójka tutaj trochę się korkowała, a teraz już S8 właściwie jedziemy płynnie. Małe spowolnienie za mostem w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwileczkę, już za momencik. Wracamy do kolejnego Grand Prix Azerbejdżanu.

0: 20 minut. Jeszcze zostało nam do godziny 10. Wracamy do F1, wracamy także do Grand Prix Azerbejdżanu, chociaż jest jeszcze jedna ciekawa propozycja.
1: Dzień dobry. Cześć chłopaki. A kiedy to będzie Grand Prix Białej Podlaskiej? Miał być tam tor Formuły 1. Ludzie by się zjechali tymi Izerami, takimi polskimi samochodami. Pozdrawiam.
2: Znaczy, my mamy eksperta oczywiście, Kajetan tak. Baranowski, on za chwilę tak. wam opowie. Ja znam wersję pewną.
0: Czego
2: no
0: wersję?
2: Bo Izera powstała jako prototyp, prawda?
0: No, powstała,
2: już była gotowa.
0: No, już tak.
2: To podobno też powstał i już miało się odbyć Grand Prix.
3: Ścigamy się na prototypiach.
2: Tak,
3: generalnie.
2: To miała być taka nowa formuła F1, tylko że tam odkryli.
0: Co odkryli?
2: Pustulkę zwyczajną, było gniazdo
0: i nie
2: i
0: można.
2: Ekolodzy weszli, tak, a potem można. Konserwator zabytków doszukał się, że na tym lotnisku to są pozostałości sprzed II wojny światowej i zamknęli tor.
0: Tak, i z tym torem i z tą Izerą jest trochę jak w tym żarcie. Przepraszam bardzo, czy ma pan zegarek?
2: Tak, słucham, 9:40.
0: Owszem, mam, w planach.
2: I to też jest w planach, więc do tego tematu wrócimy, bo dużo szybciej wraca nam Grand Prix Azerbejdżanu.
0: Wróciło już. Wróciło.

0: Było już trwa.
1: Od wczoraj.
0: Od wczoraj. Dwa pierwsze treningi już miały miejsce. Widać cały czas
1: to
0: mocno.
1: To czemu ty jesteś dzisiaj?
0: Nie wczoraj. A bo wyścigu jeszcze nie było.
2: Fakt, to fakt. Będzie w sobotę, ale nie w niedzielę.
1: No i dobra, no jak te
2: No.
0: Na razie widać bardzo dużą dominację Mercedesa. Widać, że Kimi Antonelli się tam czuje bardzo dobrze. Mhm. Co prawda, drugi trening wygrał George Russell.
3: No właśnie.
0: George Russell, który
3: mówi, że już nie myśli o tytule, bo wie, dlaczego mu nie idzie w tym sezonie.
0: Tak, on...
3: A potem mu idzie.
0: No, potem mu idzie, no ale to jest jeszcze tylko trening, no, jeszcze kwalifikacje, potem jeszcze wyścig. Generalnie George Russell uważa, że całe jego niepowodzenie polega na tym, że gorzej przystosował się do bolidu. Tylko nie mówi tego w sposób taki naturalny, tylko raczej gdzieś szuka pretensji.
3: Że on przystosował się gorzej do bolidu.
0: Tak, że Kimi Antonelli po prostu lepiej...
3: Czyli autodestrukcję uprawia.
0: Ten bolid lepiej pasuje do stylu jazdy Kimiego. Nie wiem trochę, jak to miałoby mieć sens, bo tak naprawdę to obu panów...
3: Są identyczne.
0: Dokładnie. Dostało ten sam bolid, mieli w zasadzie tyle samo czasu, żeby się do nich przygotować.
2: Złej baletnicy.
3: No właśnie.
1: A może niech on się jakąś inną serię przerzuci?
0: No wiesz co, myślę, że NASCAR. George Russell może być trochę sfrustrowany, no bo zobacz.
3: No jest,
0: zaczynał w Williamsie z Robertem Kubicą. Wtedy był takim złotym dzieckiem Toto Wolffa, trzymanym w tym Williamsie po to, żeby jeszcze się tam gdzieś dotarł w tej Formule 1.
1: Ale Williamsowi najlepiej nie szło.
0: No nie szło, no ale to generalnie był taki sprawdzian dla niego, żeby po prostu obyć się z tym, co się dzieje w F1.
1: Zmarnowany talent według mnie. Z całym szacunkiem potem... i dla Roberta, i dla...
0: No dobra, ale potem George poszedł do Mercedesa i co się okazało, że Mercedes wtedy nie zbudował dobrej maszyny. Mimo tego, że objeżdżał Hamiltona.
1: I też bolid był winny.
0: No tak.
1: Teraz znowu bolid.
0: Teraz znowu bolid.
1: No
0: i ten szybki Włoch.
1: To porozmawiamy w takim razie już nie o bolidach, a o torze, jeżeli chodzi o charakterystykę Grand Prix Azerbejdżanu.
0: I to jest tor, który jest moim zdaniem wzorem toru ulicznego. Bo to jest tor uliczny, on jest w centrum miasta, a mimo tego jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych wyścigów. Mamy długą prostą, na której można wyprzedzać, mamy też kręte sekcje, gdzie no szczególnie Charles Leclerc lubi sekcję zamkową, tam przytrzeć kołem albo całym bolidem. No to nie jest tor, który się znudzi. Nie mam tylko pewności co do tej długiej prostej, bo ona jest ponadkilometrowa i to grubo ponadkilometrowa. A jak wiemy, z tym mają problemy obecne jednostki napędowe.
3: No to szykuje nam się chyba wyjątkowo fajna obserwacja weekendowa. Czy mamy jakichś faworytów, czy obstawiamy, że ten Mercedes jakby po tych testach?
0: No myślę, że cały czas Mercedes. Gdzieś widać tam Maxa Verstappena, który się przebija, bo i raz był drugi, raz był trzeci teraz w tych treningach. Wraca Isaac Hadjar, to jeszcze warto dodać. Wydaje mi się, że Mercedes jak na razie jest niedościgniony, a Russell może, jak powiedział, że już mu nie zależy na mistrzostwie, to gdzieś zdejmie z siebie trochę tej presji.
3: A
0: to
3: gdzie dobrze. W tym wszystkim jest Ferrari, gdzie w tym wszystkim jest McLaren?
0: Troszkę niżej. Troszkę niżej, ale generalnie Ferrari też trzyma się dobrze. To były czwarte, piąte miejsca, więc cały czas jest to top 5. Zobaczymy, bo tam iskrzyło na poprzednim Grand Prix.
1: Stawiam na Russella, skoro zdjął z siebie ten obowiązek bycia mistrzem. I jeżeli chodzi o rozkład, to przypominamy, po dwóch tygodniach F1 wraca Grand Prix Azerbejdżanu. Treningi już za nami, bo wszystko zaczęło się w czwartek.
0: Jeszcze dzisiaj jest jeden trening od 10:30.
1: Kwalifikacje?
0: Kwalifikacje są dzisiaj też od 14:00.
1: A wyścig?
0: 13:00, więc wyjątkowo wcześnie.
3: No i o tym wszystkim, co będzie się działo i co się wydarzy na tym torze, opowiemy wam już w najbliższy poniedziałek.
1: Kajetan Baranowski.
0: Dzięki.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. Co dodaje wam 25 koni mechanicznych? No nam dodaje ta fajna wizja, ta fajna perspektywa podróży motocyklem już od przyszłego tygodnia. Każdy poranek będzie zaczynał się z zupełnie innego miejsca w naszym kraju. Będziemy podróżować motocyklami, no i będziemy podziwiać przepiękną polską złotą jesień.
1: Dlaczego o tym tak mówimy i w kółko to powtarzamy? Bo po pierwsze, myślimy, że może taką wizją zarazimy i was. Ma być piękna pogoda, ma być słonecznie. Czy to motocyklem, czy rowerem, czy samochodem, warto gdzieś się ruszyć i tę polską złotą jesień zjeżdżać.
0: I sama świadomość, że przed radiem stoją dwa przepiękne motocykle, dodaje 25 koni mechanicznych więcej.
1: My teraz też nie zjeżdżamy, a wjeżdżamy na drogi w Polsce, sprawdzamy, jak tam sytuacja na nich.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No powolutku rozkręcał nam się ten poranek, a jak się rozkręcił, no to już tak naprawdę na dobre. A

0: A4 cały czas bardzo duży zator, choć to może jest światełko w tunelu coraz mniejsze, bo nie ma 14, a 12 km, więc 2 km mniej do odstania i jechania bardzo powoli. Chodzi o A4, oczywiście ten dolnośląski odcinek między Legnicą a Wrocławiem. W stronę Wrocławia mamy cały czas dwa ciężarowe, które w okolicach węzła Pietrzykowice stoją i blokują częściowo przejazd. Jest zwężenie i w związku z tym ten korek się utrzymuje. Teraz on się zaczyna nie za Kostomłotami, ale nieco później, bo za Piotrowicami, czyli te 2 km później i w związku z tym ten korek jest nieco mniejszy. No ale ostrzegamy Was, bo strata czasu potężna. S5 też, kłopoty z przejazdem są dosyć duże, bo trzeba uciekać z S5. Chodzi o wielkopolski odcinek i trasę w stronę Wrocławia. Węzeł Czempiń, Kościan Północ, Piotrowo Pierwsze, 3 km. Samochód ciężarowy z autem osobowym się zderzyły. Bez poszkodowanych, przynajmniej o nich nie informują służby, ale jest zablokowana S5 w stronę Wrocławia. Uciekamy węzłem Czempiń, tak w stronę, tak żeby nie stać w korku i nie czekać na otwarcie S5. Zjeżdżamy węzłem Czempiń w stronę Głuchowa. 50 odblokowana, to dobra wiadomość dla jadących trasą Płońsk-Wyszogród. Przez Płoński jedziemy 50 bez problemów. S79 ekspresowa, ta trasa między węzłami Warszawa-Okęcie Marynarska też odblokowana. Tutaj formalności się zakończyły po około 2 godzinach. 5 samochodów osobowych się zderzyły i w związku z tym była częściowa blokada. 2 pasy były zajęte w stronę Warszawy, no i był też korek. No a jeśli chodzi o te korki, no to mniejsze mamy na tym odcinku dolnośląskim A4 wspomnianym, troszkę mniej na obwodnicy Krakowa, ale wciąż ciasno. No i dobrze trzyma się Śląsk, choć tutaj zakorkował się i trzyma się korek na węźle Gliwice-Sośnica. Duży nie jest na A4 na jezdni w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 4 minuty jeszcze. Zostały nam do godziny 10. Co ci tak wesoło? 25
1: godzin.
0: Tak.
1: Weekend!
0: Tak jest. Tak myślałem.
2: Co, połknął muchę?
1: Ola? Czemu nie śmiejesz?
3: Że połknąłeś muchę?
1: Żeby to była mucha.
3: No między zębami.
1: Otóż to.
0: On ma muchy w nosie, to jest zupełnie inny temat.
3: O,
0: ale nie do mnie.
3: Coś tu się wydarzyło, panowie.
1: Jak widzicie, u nas jest naprawdę już taki weekendowy klimat. Po godzinie 10:00 Ola Jasińska i Piotr Fira.
0: Powiedz coś, powiedz słowo chociaż powiedz.
2: Dzień dobry.
0: Dobra już.

0: Na zegarze już godzina 10:00. Czas zacząć, a jak zwykle zaczynamy od prognozy pogody.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Piotrze, pogoda dziś zdecydowanie przypomina nam o tym, że jesień nie rozgościła się już na dobre. Nad Polską rzeczywiście sporo chmur, ale nie będzie to dzień zupełnie pozbawiony jaśniejszych momentów. Rzeczywiście od czasu do czasu pojawią się gdzieniegdzie przejaśnienia.
0: Tyle, że parasola dzisiaj nie zostawiamy w domu. Jeżeli ktoś preferuje parasol, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a najbardziej mokro będzie na północy i północnym wschodzie kraju. Tam lokalnie może spaść od 15 do nawet 20 mm deszczu.
2: Za taką pogodę odpowiada dziś niż znad Estonii i Zatoki Fińskiej, który obejmuje większość kraju. Nadal napływa do nas też wilgotne powietrze, powietrze polarne, morskie, więc chmur i przelotnego deszczu też nie zabraknie.
0: Trochę spokojniej sytuacja wygląda na południu.

0: Południowym Zachodzie, gdzie zaznacza się wpływ wyżu z nad Niemiec i Czech, ale nawet tam nie nastawiałbym się na pełne słońce przez cały dzień.
1: Na termometrach maksymalnie od 13 do 17 stopni, czyli no bez większego ciepła. W Kotlinach Karpackich jeszcze chłodniej, około 11 stopni.
0: Krótko mówiąc, kurtka się przyda, parasol też, a jeśli wyjdzie słońce, warto korzystać, bo może nie zostać z nami na długo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Koło brzegu 15,5, teraz to jest najcieplejsze miejsce, a najchłodniejsze to Zakopane, prawie 9 stopni.
1: W trasie, a u nas w studiu temperatura bardzo przyjemna. Aleksandra Jasińska,
0: Piotr Firan, ruszamy.

0: No i 10 minut po godzinie 10. Polskie Radio Kierowców. Jeśli chodzi o bieżące sprawy, to Monika Gniewaszewska już za moment o tym, co dzieje się na drogach. A ja...
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Polskie Radio Kierowców. Informacje z dróg, takie zapowiadane, to właśnie będzie tak, że zmalał korek na Dolnośląskim odcinku A4. To jest dobra wiadomość, bo teraz ten zator jest zdecydowanie mniejszy. Zaczyna się troszkę za Kostomłotami, więc on się jakby tak przeniósł i ma około 10 kilometrów, nawet troszkę mniej. To jest dobra wiadomość, bo jeszcze 40 minut temu to było 14 kilometrów, później 12, a teraz mamy 10 i on się przeniósł, bo on jest teraz za Kostomłotami i po Kąty Wrocławskie się ciągnie ten korek na dolnośląskim odcinku A4 między Legnicą a Wrocławiem w stronę Wrocławia. Tutaj, wszystko się zgadza.

0: Drogowcy donoszą, że węzeł Pietrzykowice został odblokowany. Nie ma już na nim utrudnień i w związku z tym zdecydowanie jest to odczuwalne, czyli możemy liczyć na to, że ten korek jeszcze będzie malał, choć zobaczymy, no bo natężenie ruchu może sprawić, że tak do końca nie zmaleje. Przypominamy o kłopotach z przejazdem na S5. Ta jest zablokowana zupełnie w stronę Wrocławia. Węzeł Czempiń-Kościan Północ bez przejazdu na wysokości miejscowości Piotrowo pierwsze na 3 kilometrze. Trzeba uciekać ze S5 węzłem Czempiń w stronę Głuchowa. Tutaj też kłopoty z przejazdem utrzymują się wciąż na S8 i to duże, bo dla jadących w stronę Warszawy bez przejazdu między węzłami Złocze w Sieradz Południe na wysokości miejscowości Dąbrówka 166 km też trzeba uciekać. Zjazd w stronę Warszawy węzłem Złoczew na trasy wojewódzkie 472 i 482. Później jedziemy w 12 do węzła Sieradz Południe, jeśli ktoś chce na S8 wrócić. W stronę Wrocławia też są kłopoty z przejazdem w tym miejscu, bo jest zwężenie. Tutaj zdarzyły się dwa ciężarowe. No i to wystarczyło do tak dużych problemów. Tych utrudnień jest jeszcze sporo, choć mamy dobrą wiadomość z 12. Skończyły się kłopoty z przejazdem w miejscowości Przygłów, Piotrków, Trybunalski, Sulejów. Droga została zupełnie odblokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my przypominamy, że jest piątek, a w każdy piątek bawimy się w słowo wyzwanie. Słowo wyzwanie, na czym polega dokładnie nasza zabawa? Gdyby ktoś właśnie przed chwilą włączył po raz pierwszy Polskie Radio Kierowców i zastanawiał się, no tak, dobra, jest piątek, to na czym w takim razie ta cała zabawa polega? No tuż tak, wy nadsyłacie słowa do naszą aplikację Polskiego Radia Kierowców. Spośród tych słów my wybieramy jedno, a następnie to jedno słowo jest ukryte w serwisie drogowym. Zadaniem i challenge'em, takim wyzwaniem dla naszej serwisantki Moniki Gniewaszewskiej jest to, żeby skrzętnie ukryć to słowo w taki sposób, żebyście wy z kolei mieli trudność. Ale za każdym razem wyróżniamy autora tego słowa, czyli mówimy
3: tak.
2: Drogi Robercie, droga Kasiu, bardzo dziękujemy. To ty, to wy jesteście autorami tego słowa. A zadaniem słuchaczy jest odgadnąć, jakie to słowo.
3: Mm-hmm. I do tego wszystkiego wykorzystujemy naszą aplikację, jeśli chodzi o komunikację tekstowo, głosowo. Są dwie opcje. Teraz 13,5 minuty po godzinie 10. I teraz jest ten etap, żebyście nadsyłali słowa, które pojawią się w serwisie za nieco ponad kwadrans, także za pomocą naszej aplikacji.

0: Wiedziałeś, Piotrze, że dzisiaj jest dzień farmaceuty?
1: Przyznam ci się, że do momentu, do którego mi nie powiedziałaś, to nie wiedziałem.
0: No właśnie.

0: Dzień farmaceuty to jest taki moment, kiedy możemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób sami dbamy o swoje zdrowie, jak często do tej apteki, zwłaszcza jesienią, biegamy. Ale warto też pod kątem motoryzacyjnym zastanowić się, że nasze auta też potrzebują czasem odpowiedniej dawki profilaktyki. Wymiana oleju, płynów, kontrola ciśnienia w oponach, czyli taka samochodowa wersja podstawowych zabiegów. No i to jest pytanie tak naprawdę do naszych kierowców, do naszych słuchaczy, w jaki sposób wy dbacie o zdrowie, o profilaktykę swojego samochodu. Czy to już jest ten czas, że przygotowujecie samochód do jesieni, a może bywa tak, że już latem, może to właśnie sierpień był takim momentem, kiedy zadbaliście o swoje samochody, o zdrowie swoich samochodów. O to was pytamy. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji.
1: Krótko mówiąc, pytamy o to, czy pacjent jest pod stałą opieką, regularny serwis, diagnostyka, czyszczenie, konserwacja, a może nawet reagowanie na najmniejsze nietypowe dźwięki. Są tacy, którzy przysłuchują się wyraźnie, a czasami słyszą za dużo albo coś, czego nie ma. Później to mechanik weryfikuje. Pytanie cały czas zasadne, jak dbać o zdrowie swoich samochodów. To jest tylko podstawowa profilaktyka, czy zdecydowanie wyższa szkoła jazdy. Czekamy na wiadomości od was w tej sprawie.

0: Mąż mówi, że w ramach profilaktyki zastosował preparat na kuny, bo o tej porze rzeczywiście potrafią nieźle narozrabiać pod maską. Przypominamy, dzisiaj Światowy Dzień Farmaceuty i w związku z tym pytamy Was też o to, w jaki sposób, radząc się wzajemnie, w jaki sposób Wy dbacie o profilaktykę zdrowotną swoich samochodów. No ale tutaj Zuzia pisze dalej, ale proszę mu przekazać, że mimo tej troski o samochód, nadal jestem na niego obrażona. Pozdrawiamy Cię, Zuziu, bardzo serdecznie. Przekażemy.
1: I ja jestem ciekaw, co mąż nabroił.
0: No tak.
1: Dlaczego tak się
0: no, ale
1: stało?
0: Ale zobacz, Zuziu, i jeżeli tu między sobą porozmawiajmy, bo preparat na kuny zapisujemy mężowi na plus, tak?
1: Mm-hmm. Tak. Ale nie wiemy, co jest w tle, co było...
0: No właśnie. Jest tu jeszcze pewna usterka do usunięcia w tym całym przeglądzie. Pytanie jaka? Obrażona żona, ale za co? Co tam się wydarzyło? O co chodzi? No my jesteśmy tutaj bardzo ciekawi.
1: Monika się wyrwa do odpowiedzi. No.
0: Monia ma jakieś podejrzenia?
2: Fascynująca historia, ja bym powiedziała.
0: Preparat na kuny
2: nie wystarczył. Mm-hmm. Umówmy się.
0: Jest jeszcze jedna usterka. Obrażona
1: żona.
0: Miotacz
1: na szerszenie.
2: Obrażona żona. Dobry w ogóle nazwa preparatu.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i do tego wszystkiego mamy dobre informacje. Z dolnośląskiego odcinka A4 kompletnie zniknął zator. Zniknęły utrudnienia, zniknął zator. Nie myślałam, że będzie aż taka dobra sytuacja, bo korek się zapowiadał naprawdę taki długi i długo znikający. A tutaj proszę bardzo, między Kostomłotami a Wrocławiem, czyli trasa Legnica-Wrocław, właściwie to można powiedzieć, że jest czysto. Jak na tę trasę oczywiście, bo ruch jest bardzo duży i on jest dosyć mocno odczuwalny. Jeszcze w tym miejscu, gdzie doszło do zdarzenia drogowego i gdzie był korek, czyli okolice węzła Pietrzykowice, i ten korek zaczynał się właściwie za Kostomłotami, ale naprawdę sytuacja zdecydowanie się poprawiła. To wszystko w stronę Wrocławia, w kierunku Legnicy takich utrudnień nie było i trzeba

0: powiedzieć, że właściwie przejazd wygląda na bardzo dobry i płynny. Natomiast obwodnica Krakowa. Tu wciąż utrzymuje się duży ruch między węzłami Kraków Południe, Kraków Tyniec, tak, i to obie jezdnie. Może tak być, że gdzieniegdzie kapuśniaczek nam dokucza i w związku z tym te drogi są rzeczywiście mokre, a więc uważajcie, zachowujcie odstęp między samochodami. Dzisiaj nagle pojawiło się naprawdę strasznie dużo utrudnień, chyba w związku z ścisłością jezdni, bo też były karambole. 5 samochodów na przykład zderzyło się na jednej z tras. Zresztą już tu kłopotów z przejazdem nie ma. Natomiast cały czas S8 są duże utrudnienia, bo brak przejazdu w stronę Wrocławia może dokuczać ucieczka węzłem Złoczew, bo zdarzenie ma miejsce między węzłami Złoczew-Sierac Południe. W stronę Wrocławia jeden pas dostępny tutaj cały czas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Było?
3: Było.
2: Słowo wyzwanie. Oczywiście, pojawiło się na naszej antenie przed momentem w serwisie drogowym. Pytanie jest, jakie to było słowo?
3: Tak, ktoś zgłosił, Monika użyła w serwisie, a teraz zgadujemy, które to było słowo.

0: No to już wszystko wiemy. Mąż nie został synem, kiedy miałam mieć wolny wieczór. Proszę przekazać na antenie wszystkim ojcom, szczególnie małych dzieci, że matki też potrzebują wolnego, dodaje Zuzia do tej całej historii.
1: No i preparat na kuny nie wystarczy w takiej sytuacji.
0: No tak, no jestem zaskoczony obrotem spraw i zastanawiam się, jak tej sytuacji też zaradzić.
1: Także bo Zuzia,
0: Zuzia jest niezadowolona z, no, dlatego, że to się wydarzyło, a chciała mieć czas dla siebie i pewnie sobie zaplanowała.
1: I powiedz,
0: super.
1: Co ty sobie wtedy zaplanowałeś?
0: Ktoś nie uszanował
1: sobie, tak,
0: potrzeb.
1: I pewnie i pazur, i fryz. No jest tu pewnie sporo elementów, które były do pogodzenia na ten jeden wieczór. A może spotkanie z przyjaciółkami, a może wyjście do kina. No tutaj pewnie plany na wieczór, jak słyszę, na pewno legły w gruzach. Ściskamy cię mocno, przekazujemy to wszystkim ojcom, bardzo wyraźnie wszystkim tatom małych dzieci. Mama też potrzebuje chwili tylko dla siebie, nie dlatego, że kocha mniej, tylko dlatego, że odpoczynek jest oczywiście potrzebny każdemu. No a twojemu mężowi, mam nadzieję, że nas słucha, przekazujemy delikatne, ale takie stanowcze. Następnym razem ten wolny wieczór Zuzi naprawdę powinien być wolny. Co tam się wydarzyło, drogi mężu, że ty miałeś wolny wieczór, jak się okazuje chyba, tak?
0: Nie, może była zbiórka straży pożarnej. No nie wiemy tego, no może się wypowie
1: mąż. Ale może się dowiemy.
0: Tak, może się dowiemy.
1: Mężu,
0: historia
1: teraz
0: się toczy.
1: Jest czas dla ciebie.
0: Tak, a jeśli chodzi o słowo wyzwanie, no to ono padło w serwisie 10 minut temu mniej więcej.
1: I nie były to kocie łby,
0: tak.
1: Jak napisał Robert z Dastera.
0: Ale mamy też na przykład słowo kapuśniaczek, też od Roberta z Dastera,
1: i od Julki.
0: Co my na to, Olu?
1: Odpowiedź jest tylko jedna. Właściwa, adekwatna i stanowcza. To są brawa.
0: Brawa, oklaski, fanfary. Jeśli chodzi o kolejne słowa, bo kolejny serwis przed nami już za niespełna 10 minut, to zgłaszamy teraz w aplikacji. Teraz jest ten moment, żeby wysłać kolejne propozycje. Może zawęzimy jakiś krąg tematyczny?
1: I narzucamy wam kategorię.
0: Tak?
1: Tak postanowiliśmy. Kategoria praca.
0: No dobrze. No to już wiemy z kategorii praca, jakie słowa się pojawią. To już od was zależy, a później serwis drogowy i Monika Gniewaszewska, która mam nadzieję, że jakoś tak ukryje to słowo.

0: Za nieco ponad 10 minut będzie godzina 11. No właśnie, jeśli chodzi o...
1: sprawy Zuzi.
0: Tak?
1: Ja chciałabym jeszcze tutaj
0: jeszcze wracamy
1: wyjaśnić.
0: Do tego?
1: Tak, tak, bo tutaj słuchacze
0: bo ja już chciałem do spraw drogowych. Mhm.
1: Ale jeszcze sprawa Zuzi, dobrze?
0: Dobrze.
2: Dzień dobry, kłania się Bartek ze Skody. Ja myślę, że tutaj w sprawie obrażonej żony mąż powinien zastosować jej w samochodzie jeszcze preparat do czyszczenia tryskiwaczy. Może to pomoże. Dzięki, pozdrawiam z okolic Zielonej Góry. Mamy deszczowo dosyć.
0: No cóż, nie wiem, może są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy chcieliby się jakoś do tego ustosunkować, odpowiedzieć albo zaproponować inne rozwiązanie.
1: Może,
0: Aleksandra,
1: może inne rozwiązanie?
0: Tak, tak? Więc...
1: No chociaż nie wiem, co autor tutaj dokładnie miał na myśli, ale... ale tak, ale trzymamy kciuki za Zuzię i męża, po prostu, żebyście się dogadali. Mam nadzieję,
0: no wiesz,
1: że mąż w którymś momencie...
0: Zbliża się inny sezon jesienny, więc już ten płyn do spryskiwaczy trzeba wymienić na nowy, więc to jest, ja to odczytuję jako nowa jakość, tak?
1: To jest
0: zaczynamy
1: jedno, a drugie,
0: od nowa.
1: A ja jako kobieta na to patrzę z takiej perspektywy zadbanie o mnie. Wymienił,
0: Monika?
1: Dał mi preparat na kuny, wymienił płyn do wtryskiwaczy. No to są takie ważne gesty męskie w stosunku do, prawda, w partnerstwie, w małżeństwie, w stosunku do kobiety, wykazujące zadbanie.
3: A troszkę. Może Szarlotka?
0: O, bardzo miło.
1: O. O.
3: Na jesień.
1: Flaczki, Szarlotka. Flaczki na
3: obiad. A to już na deser, Szarlotka.
0: Skąd się tu wzięły flaczki?
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No to tak, coraz mniej utrudnień, to jest dobra wiadomość. Coraz mniejszy ruch na drogach, choć nie mały, niestety, bo są miejsca, gdzie będziemy zwalniać i to tak znacząco. Tak jest między innymi na obwodnicy Krakowa. Tutaj cały czas bardzo duży ruch, zwłaszcza na jezdni w stronę Rzeszowa. Jak się okazuje teraz, przeniósł się na nitkę w stronę Rzeszowa od węzła Kraków-Tyniec po węzeł Kraków-Południe. Mamy taką sytuację w stronę Śląska, czysto przyjemnie przejezdnie. I uwaga, bo dojazd do bramek w Balicach zakorkowany właściwie na całej długości Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Jana Pawła II Kraków-Balice. Tutaj przy dojeździe do bramek w Balicach na A4 trzeba się liczyć z bardzo dużym spowolnieniem korkiem. Dużym, około 3-kilometrowym. O tak, doprecyzujmy, co to oznacza duży w tej sytuacji. Taką mamy sytuację w przy wjeździe na obwodnicę Krakowa. Też patrzę sobie na Śląsk, to tutaj

0: sytuacja przejezdna w pełni. Jedyne takie spowolnienia mamy na A1, ale to chyba nie jest koszenie, koszonko. A1, tutaj mamy falę Dunaju i w związku z tym no, te spowolnienia są, bo są na A1 z zmienioną organizację ruchu. Mamy między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. To jest ten odcinek remontowany A1. No i na A4 cały czas węzeł Gliwice-Sośnica. On nam zwalnia przy wyjeździe z aglomeracji śląskiej, czyli w stronę Wrocławia. I ten korek jeszcze szybki rzut oka na niego właśnie. Teraz on się przeniósł na węzeł Kostomłoty. To tutaj przed tym węzłem jeszcze w stronę Wrocławia, od strony Legnicy jadąc w ten korek wjeżdżamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To było słowo związane z pracą. Kategoria praca, przypominam, słowo wyzwanie na antenie Polskiego Radia Kierowców. Nie będzie takie super proste to słowo właściwie.
3: Czekamy w naszej aplikacji. O jakie słowo pytamy, pojawiło się w serwisie.

0: Na zegarze zbliża się godzina, tak?
1: 11.
0: No pani tak się wyrywa do odpowiedzi dzisiaj.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Pilna uczennica po prostu. Jeśli ktoś się liczył tutaj na pogodowy zwrot akcji, to raczej będzie musiał uzbroić się zdecydowanie w cierpliwość. Nadal sporo chmur, ale między nimi są możliwe przejaśnienia, czyli będą jakieś okna pogodowe.
0: I nadal miejscami będzie padać. To będą głównie przelotne opady, więc deszcz może pojawiać się i znikać. Największa szansa na najbardziej intensywne opady pozostaje na północy oraz północnym wschodzie Polski, czyli na Suwalszczyźnie.
1: Tam suma opadów może miejscami sięgnąć od 15 do 25 mm, więc lokalnie zrobi się naprawdę mokro.
0: A w Tatrach mamy już mały zwiastun zimy. Lokalnie możliwe są słabe opady śniegu. Na niżej położonych terenach oczywiście pozostajemy przy deszczu.
1: Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni, natomiast w Kotlinach Karpackich około 11, czyli no, ani bardzo zimno, ani szczególnie ciepło. Można powiedzieć typowy jesienny dzień, w którym dobrze mieć na sobie po prostu jedną warstwę więcej.
0: Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, głównie z zachodu i północnego zachodu. Nad morzem będzie bardziej odczuwalny, bo tam chwilami może być porywisty.
1: Czyli nad Bałtykiem dodatkowy punkt do tego całego jesiennego zestawu. Kurtka, która na pewno bardzo dobrze radzi sobie z wiatrem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja. Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z

0: nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów.
1: Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć.
0: Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz
1: i Patryk Kuliszewicz.
0: No to lewa w górę!
2: To była autopromocja.
3: Proszę bardzo. A my w takim razie sprawdzamy, czy są odpowiedzi do naszego słowa wyzwania. Słowo koszenie. Tak, oczywiście, słowo koszenie Wójcio sam napisał. Napisał też
4: Łukasz.
3: Birex i Łukasz. Wielkie brawa. Panom się należą. I prosimy o więcej.
4: Tak.
3: Kto by pomyślał swoją drogą, że muszę przyznać, myślałam, że nie zgadniecie, ale nie dlatego, że w was nie wierzę, bo wierzę z całego serca, ale kategoria praca i koszenie, no ale tu jest jednak bliskie skojarzenie do ogrodnika, do prac drogowych, prawda, drogowcy i tak dalej, więc no tutaj rzeczywiście byliście bardziej przebiegli, można powiedzieć, inteligentniejsi niż ja.
4: To teraz poprosimy o słowo z kategorii meteo.

0: 11 minut.
1: Godzina 11. Tak, wszystko się zgadza. A my zerkamy w takim razie na to, co się dzieje na drogach. Ewa Mierzejewska, Zmiana
2: Dzień
1: Warty.
2: Dobry.
1: Dzień dobry. I już teraz czas na najświeższe informacje z tras.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: S8 od niej zaczynamy. W województwie łódzkim między węzłami Złoczew i Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki zderzyły się dwa samochody ciężarowe i niestety droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy i dodatkowo zamknięty jest też lewy pas w kierunku Wrocławia. Na 166 km tej trasy na jezdni w kierunku stolicy trzeba jechać objazdem przez węzeł.

0: Złoczew, dalej drogami wojewódzkimi 472, 482 i 12 krajową do węzła Sieradz Południe. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się prawym pasem. Tutaj utrudnienia miały zakończyć się o godzinie 11, ale na razie niestety cały czas ta sytuacja trwa. S5, odcinek między węzłami Czempiń-Kościan Północ w pobliżu Piotrowa I. Tu po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym droga jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Na 3 kilometrze objazd prowadzi węzłem Czempiń w kierunku Głuchowa. I mamy jeszcze informacje z drogi krajowej numer 28 z trasy Krosno-Sanok w pobliżu Rymanowa na Podkarpaciu po zderzeniu 5 samochodów osobowych, a więc bardzo poważne zdarzenie. Na 248 kilometrze droga jest zablokowana. 2 osoby zostały ranne w tym zdarzeniu. Tutaj objazd prowadzi trasami lokalnymi. Na koniec dobre informacje z krajowej 20, która odblokowana jest na trasie Złocieniec-Drawsko-Pomorskie w pobliżu Suliszewa. To jest województwo zachodniopomorskie. Tam wcześniej doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych, wskutek czego jedna osoba została ranna. Obowiązywał ruch na przemian jednym pasem na 72 kilometrze i stąd dobra informacja potwierdzona przez służby, że trasa jest już odblokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry. Na S17 w kierunku Lublina do Lublin z Warszawy nadal trwają roboty drogowe i jest bardzo duży korek. Czy to roboty, czy doszło do jakiejś kolizji? Trudno wywnioskować, bo stoimy. Pozdrawiam, Ewa.
3: Ewo, droga Ewo, zapytamy twoją imienniczkę o to, jak wygląda ta sytuacja, więc na pewno możesz się spodziewać odpowiedzi. Pytanie, czy teraz Ewa kiwa głową, że już teraz
0: no trwają te prace, trwają. Tak. No, jeszcze przez najbliższych kilka dni, a może nawet i tygodni. Tutaj nasi inni słuchacze informują, że one już dobiegają końca, ale na razie cały czas na jezdnie w kierunku Lublina. Od Lipówek do Garwolina jest korek.

Bardzo mi się podoba propozycja Direksa, który napisał, że mąż Zuzi powinien wynająć pomoc na wieczór, Zuzię zaprosić na dobrą kolację i może do kina, albo na przykład do teatru, żeby znowu poczuła się tą jedyną i niezastąpioną. I to jest, no Direksie, no czytasz mi w myślach i myślę niejednej kobiecie. I mam nadzieję, że mąż Zuzi nas słucha.

0: Pozdrawiamy cię serdecznie. Wyobrażam sobie, że pewnie wypadło coś bardzo trudnego, z czego było trudno się jakoś tak wyplątać. Stąd to całe zamieszanie. Ale zawsze istnieje rozwiązanie. O tym warto pamiętać. Direx to rozwiązanie sprzedał jako naprawdę bardzo dobrą receptę. Pomoc do opieki na wieczór, dobra kolacja, kino, teatr i przede wszystkim czas tylko we dwoje. No to jest taki moment, kiedy można wzajemnie naprawdę sobie pewne rzeczy powyrzucać. Ale pamiętam też taką ekspertkę, która kiedyś na antenie powiedziała, żeby się zapraszać na randki bez względu na wiek i na staż. I taka randka, to nie musi być piątek, to nie musi być sobota, to może być dzień, który zarówno jednej, jak i drugiej stronie pasuje. To może być wtorek, środek tygodnia i równie dobrze taka dobra kolacja, teatr i wspólny czas może być naprawdę fantastyczną propozycją.
1: Dziękujemy, Aleksandro. Jeśli chodzi o Dzień Farmaceuty, to ja przypominam, że pytamy was dzisiaj o to, jak dbacie o swój samochód, czy to są podstawowe rzeczy, czy na przykład nieco więcej czułości, wcieranie wosku, częstsze mycie i dbanie o auto bardzo, bardzo, bardzo, jakie zabiegi kosmetyczne, ale nie tylko, też przeprowadzacie i czy rzeczywiście jesteście po tej stronie, którzy bardzo dbają o auto, a może zupełnie traktujecie to jako narzędzie, które ma spełniać swoją funkcję.
0: I ma nas przewieźć z punktu A do punktu B.
1: Tak, po której stronie jesteście? Czekamy także na komentarze w naszej aplikacji w tej sprawie. 23 minuty po godzinie 11, jeśli chodzi o słowo wyzwanie, zostało zaproponowane, więc za kilka minut w serwisie także się pojawi, także bądźcie czujni.

0: Minęła 11.30, biegniemy albo jedziemy w kierunku godziny 12, sprawdzając przy okazji, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A najnowsze informacje ma Ewa Mierzejewska.
3: I jeśli chodzi o te informacje drogowe, to nie ma ich wcale tak dużo. Sytuacja na drogach jest raczej dobra. Mamy tylko informacje o 3 utrudnieniach na trasach. No ale oczywiście trzeba pamiętać, że w takie jesienne dni wyzwaniem na pewno jest pogoda. Pada w tej chwili na północnym wschodzie kraju i to jest województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, część pomorskiego i część zachodniopomorskiego, więc tam dodatkowo będzie mokro. Dodatkowo ze względu na różnicę temperatur mokro będzie wszędzie tam, gdzie opada po prostu nocna rosa. Jeśli chodzi o te utrudnienia, to jeszcze wróćmy do tej informacji od naszej słuchaczki, a właściwie pytania na S17, bo ja udzieliłam tylko częściowej odpowiedzi. Nie ma tam informacji o żadnym zdarzeniu. To jest po prostu 5-kilometrowy korek wywołany robotami drogowymi. Chodzi o S17 na wysokości Garwolina. Moglibyśmy powiedzieć, że to nawet obwodnica Garwolina. Oczywiście duży ruch jest dzisiaj na jezdni w kierunku Lublina przy wyjeździe z Warszawy. Mamy też informacje o S6. To jest nowe utrudnienie między węzłami Redzikowo i Damnica w pobliżu Bud. Doszło do awarii ciężarówki, jest zwężenie w kierunku Gdańska na 22 kilometrze i przypominam także o S8, która jest całkowicie

0: zablokowana między węzłami Złoczew i Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki. Tu zderzyły się dwa samochody ciężarowe na jezdnię w kierunku Warszawy i tu jest blokada. Na 166 kilometrze objazd prowadzi przez węzeł Złoczew, dalej drogami wojewódzkimi 472, 482 i krajową 12 do węzła Sieradz Południe. Ruch w kierunku Wrocławia niestety także odbywa się po zwężeniu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Witam. Pani Zuzia nie powinna planować spotkania z koleżankami, jak pan mąż ma mecz z kolegami, pisze nasz słuchacz z Drogi Krajowej nr 46.
3: Ciekawe Mirek. Jestem, czy dodasz,
2: ale
3: czy
2: zaraz,
3: dodasz,
2: zaraz, już dodaję.
3: No właśnie, oczywiście, bo wiesz, że już zaczęło mnie trochę
2: sarkazm.
3: Tak podnosić. No właśnie, tak. Pozdrawia nas z Drogi Krajowej nr 46.
2: Ale wiemy, jak jest, no.
3: Tak, wiemy, jak jest. Dobrze, że dodałeś, że to sarkazm. Dlatego już spokojnie mogę podać specjalny numer telefonu.
2: Ale co już wyciągałaś narzędzia tortur?
3: Tak, ale w stosunku do ciebie, nie w stosunku do Mirka.
2: To upiekło mi się. Uff. Tak, teraz jeszcze inna sprawa.
3: Bardzo ważna zresztą. Jest pytanie, kto dzisiaj pojedzie z nami autostopem i to jest jeden z tych konkursów i z tych pytań, w którym to konkursie liczy się refleks, siła perswazji i to, czy będziecie potrafili przekonać się dobrą szarlotką, może flakami, bo już też dzisiaj padły na antenie Polskiego Radia Kierowców, a może zupełnie innym argumentem. Dlaczego to warto właśnie ciebie zabrać w dalszą trasę? Tym większa szansa na wygraną, im bardziej pomysłowo, zabawnie albo oryginalnie wyjaśnicie. Dzwonicie pod specjalny numer telefonu. Uwaga, uwaga. Nie analizujecie, tylko dzwonicie. 22 139 29 29. Kto dodzwoni się jako pierwszy, trafia prosto na antenę, a potem wyobraźnia idzie w ruch.
2: I mamy w nagrodę voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym. 22 139 29 29. Dzwoncie. Let's go.

0: Bo to jest jeden z tych konkursów, w których liczy się na pewno refleks. Mhm. Refleks już masz za sobą na 5, ale też siła perswazji i siła przekonywania.
1: Marcinie, dokąd dzisiaj jedziesz? Dokąd dzisiaj
2: jedziesz? Jestem zadowolony, dziękuję.
1: Dokąd dzisiaj jedziesz swoją żółtą Scanią?
2: A na szczęście już tylko na załadunek i w poniedziałek znowu na Włochy, także niedługo już będę w domu.
1: A jak tam pogoda? Warto jeszcze pojechać na przykład na krótki city break albo urlop? Temperatura przyjemna w tym kraju, w Italii?
2: W Italii bardzo ciepło, tylko że w tej chwili jestem już w Polsce.
0: Tak, i już trochę gorzej.
2: Jest troszkę pochmurno. Myślałem, że dzisiaj jeszcze pojeżdżę na motorze, ale może mi się uda. Albo najwyżej, jak niniejsza pogoda nie będzie sprzyjać, to może się wybiorę troszkę na grzybki, albo tam można zawsze zmokić.
0: No wiesz, ja mam akurat takie doświadczenia z pierwszej ręki. Byłam w miniony weekend na krótkiej wyprawie grzybowej i nie zebrałam ani jednego. I nie wiem, czy to była zła miejscówka, czy ja nie mam po prostu daru do zbierania grzybów, ale ja miałam wyjątkowego pecha. Także życzę ci powodzenia, mam nadzieję, że masz dobrą miejscówkę.
2: Z góry dziękuję. Ja też mam pecha, ale ogólnie potykam się o te największe, dlatego zawsze największe zbieram.
1: Dobrze. Marcinie, coś ci dzwoni, ale miejmy nadzieję, że to nie przeszkodzi właśnie w tym, żeby nic nie szkodzi, żeby zatrzymać naszego kierowcę, który właśnie rusza i za chwilę będziesz miał dosłownie 15-20 sekund na to, żeby go swoimi argumentami przekonać, żeby to akurat ciebie zabrał na pokład. Jesteś gotowy?
2: Jasne, może mi się uda, dziękuję.
1: No to auto odpaliło silnik i rusza w twoją stronę.
2: Fajnie. Panie kierowco, proszę się zatrzymać, proszę mnie zabrać. Przed chwilą jechała policja za mną, dłuższy czas, radiowozem. Wokół siedziała kobieta. Ja ci nie mogę, uciekałem, ale oczywiście przepisowo. Zjechałem w boczną ulicę, zgasiłem auto i nie mogę odpalić. Musisz mnie zabrać, bo nie wiem. Parę lat temu jeden z policjantów, zabrał moją kobietę i teraz bałem się, że on jedzie i ją odwieźć, więc zabieraj.
0: Zabrał twoją kobietę i boisz się, że chce ci ją odwieźć?
2: Tak, nie chcę już, nie chcę.
1: No takiej historii to jeszcze nie było.
0: Co
1: nasz kierowca jest zdziwiony, ale zdecydował się na pomoc.
0: Zdziwiony, w szoku jesteśmy tutaj. Wygrałeś się voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie IPARC. W sklepie jest naprawdę sporo przyjemności, więc mam nadzieję, że będzie w czym wybierać, bo tutaj i części zamienne, i oleje, i płyny, opony, akumulatory, narzędzia, akcesoria, jest czym wybierać.
1: Tak, i zawsze tę kwotę końcową można zredukować o te 200 zł. Także bardzo gratulujemy, no i do usłyszenia i szerokości także.
2: A dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest IPARTS, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.iparts.pl.

0: Kolejna odsłona konkursu Autostop w poniedziałek po godzinie 11.30. To informacja do tych wszystkich, którzy próbowali się do nas dodzwonić. Przerzucamy na poniedziałek. Od poniedziałku do piątku po 11.30 liczymy na wasze telefony.
1: Jeśli chodzi o dbanie o samochód, to mamy wiadomość od Direksa. Już starożytni twierdzili, że każdy kształt ma swoją własną duszę, więc jeżeli wysyłamy pozytywną energię, to nasze auto odpowiada pozytywnie. Owszem, czasami wkurzę się na nie, ale zawsze zaraz potem przepraszam i w wielu rzeczach to działa, tak jak z ludźmi. No, ciekaw jestem,
0: Direkt nam opowiada właśnie o tym, że rozmawia z własnym samochodem, tak? Czyli to jest o tym, że sobie trochę porozmawia z tym samochodem, że traktuje go tak po ludzku.
1: I pozytywnie,
0: tak.
1: Z pozytywną emocją, to jest najważniejsze. Ja uważam, że coś w tym jest.
0: No nie powiesz mi, że nigdy nie poklepałeś po desce rozdzielczej swojego auta.
1: Nie, ja zawsze się do niego uśmiecham.
0: Uśmiechasz, a ja głaszczę na przykład, głaszczę kierownicę.
1: I tak się moszczę w fotelu i myślę sobie, ale fajnie.
0: Po tym właśnie poznamy, chciałam powiedzieć, prawdziwego fana motoryzacji, ale może nie zawsze, prawdziwego fana swojego samochodu, po prostu.

0: prostu, bo nie trzeba być wielkim znawcą motoryzacyjnym, żeby po prostu zwyczajnie lubić swój samochód. I coś w tym jest. Może auta nie mają duszy w dosłownym sensie, ale jedno jest pewne, kiedy dbamy o nie z uwagą, cierpliwością, regularnością, no to zwykle te auta się po prostu odwdzięczają. Ja też mam takie doświadczenie. Chociaż teraz autorka tych słów ma dosyć brudny samochód i powinnam się tutaj posypać głowę popiołem.
1: Może lepiej nie, właśnie.
0: No ale biorąc pod uwagę, że nie jest najczęściej w tym
1: dobry
0: samochodzie,
1: dobry szampon to... i do dzieła, Aleksandra.
0: W weekend pojadę, tak.
1: Tak, za 12 minut będzie 12, a za 2 minuty mniej więcej informacje drogowe. Pytanie na dziś, jak dbać o swój samochód?

0: Proszę bardzo, 10 minut do godziny 12. Ja pokazuję do Piotrka. Dawaj, mamy już rozwiązanie i bardzo dobrze. Pozdrawiamy kolegę, który jedzie razem z nami, który napisał do nas, kiedy był w okolicach Starogardu Gdańskiego, punkt Rosy. Zgadza się i to jest bardzo dobra odpowiedź na naszą zabawę, na naszą zagadkę, słowo wyzwanie. Oczywiście chodziło o punkt Rosy. Brawa, tak się należą.
1: Zgłaszajcie kolejne słowa, a teraz już sprawdzamy, co dzieje się na naszych drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A jeśli chodzi o sytuację na drogach, nie jest ona najgorsza, ale to na pewno w najbliższych godzinach się zmieni ze względu na piątkowe wyjazdy. Na razie jest spokojnie, więc jeśli ktoś już może wyjeżdżać w trasę, to trzeba korzystać z tego przestoju i przerwy między porannymi a popołudniowymi korkami. S6 między węzłami Redzikowo-Damnica. Tutaj niewielkie utrudnienie w pobliżu miejscowości Budy, to na Pomorzu. Na 22 kilometrze zepsuła się na tej trasie ciężarówka i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Na S5 między węzłami Czempiń-Kościan Północ w pobliżu Piotrowa I po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym droga jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Objazd prowadzi węzłem Czempiń w kierunku Głuchowa. To jest trzeci kilometr tej trasy. No i dobre informacje. W końcu ze S8 między węzłami Złoczew i Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki odblokowano przejazd na 166 kilometrze. Tu doszło do poważnego zdarzenia. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe i droga była zablokowana w kierunku Warszawy. Dodatkowo było zwężenie w kierunku Wrocławia, stąd informacja, że obie te jezdnie są.

0: już przejezdne. I podobnie na 28 odblokowano przejazd na Podkarpaciu na trasie Krosno-Sanok w pobliżu Rymanowa. Wcześniej zderzyło się 5 samochodów osobowych, wskutek czego 2 osoby zostały ranne. Droga była na 248 km zablokowana, stąd dobra informacja, że można przejechać już bez utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ciśnienie w Warszawie w południe 1006 hektopaskali. To informacja dla tych, którzy no właśnie nie lubią ani niskiego, ani wysokiego. Warto wiedzieć, w jakich wartościach się obracamy. Tymczasem godzina 12 na zegarach, a my sprawdzamy, co w prognozie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W pogodzie bez rewolucji w stosunku do tego, co mówiliśmy godzinę temu. Chmur będzie dużo, ale co jakiś czas powinny pojawiać się większe przejaśnienia. Miejscami wciąż trzeba brać pod uwagę przelotny deszcz.
0: Najbardziej deszczowo, nadal na północy i północnym wschodzie kraju. Natomiast tutaj w pozostałych regionach opady będą bardziej lokalne i przelotne, więc możliwe są też dłuższe, nawet suche chwile.
2: Sytuację pogodową wciąż kształtuje niż nad rejonu Estonii i Zatoki Fińskiej. Na południowym zachodzie trochę większy wpływ ma natomiast klin wyrzuł nad Niemiec i Czech.
0: A do tego temperatura od 13 do 17. Cały czas napływa wilgotne powietrze polarne morskie i właśnie dlatego pogoda jest no, taka zmienna. Trochę chmur, trochę przejaśnień i co jakiś czas deszcz.
2: Ola mówiła o widełkach 13-17, ale w Kotlinach Karpackich oczywiście chłodniej, około 11 stopni. W Tatrach lokalnie może jeszcze pruszyć śnieg.
0: Wiatr przeważnie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko nad morzem chwilami porywisty.
2: No i dzisiaj jesień pokazuje właściwie cały swój repertuar. Chmury, deszcz, wiatr, a wysoko w Tatrach nawet odrobinę śniegu. Moi drodzy, jest minuta po godzinie 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My z narzeczoną mamy dwa samochody, proszę bardzo. Citroen ma na imię? Mania.
2: A Subaru ma na imię Sabinka. Tak się utożsamiamy z pojazdami. Pięknie. Piękne imiona wybraliście. To Michał.
0: Pytanie, dlaczego Mania? Mnie to na przykład ciekawi.
2: No
0: Subaru, Sabinka, no to SS, ale może są za tym, stoją za tym jakieś historie. Jeśli macie ochotę się podzielić, drogi Michale, tymi historiami, to oczywiście nasza aplikacja do tego służy.
2: No tak, możecie też rozwinąć te wiadomości, napisać, jakie są mocne i ewentualnie słabe cechy Sabinki i Mani, za co lubicie te autka właśnie. A Ola już pytała, dlaczego akurat takie imiona, a nie inne? Czasami to ma związek z energią, z obserwacją, z własnymi doświadczeniami. Różnie bywa. My jedziemy dalej.

0: To Tomek Lipiński na antenie Polskiego Radia Kierowców Nie Mów Mi. A my wam powiemy, właśnie mamy bardzo dużo do powiedzenia, bo jest 10 minut po godzinie 12, za chwilę najświeższe informacje z tras, ale zanim to przypomnienie o tym, że trwa nasza zabawa Słowo Wyzwanie, która to zabawa polega na tym, że wy nadsyłacie słowa, jest ich wiele. My następnie wybieramy jedno spośród tych słów. No i największe wyzwanie chyba ma Ewa tak naprawdę, żeby to słowo gdzieś skrzętnie ukryć w serwisie drogowym.
1: A potem odgadujemy, które to było słowo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na naszych trasach tuż po południu dwa główne utrudnienia i to jest S6 i S5. Jeśli chodzi o S5, to problemy są w Wielkopolsce między węzłami Czempiń i Kościan Północ. Przypomnijmy, w pobliżu Piotrowa I zderzyły się samochód ciężarowy z osobowym. Droga jest zablokowana w kierunku Wrocławia na 3 km. Objazd prowadzi węzłem Czempiń w kierunku Głuchowa. Na S6 na Pomorzu bez zmian między węzłami Redzikowo i Damnica w pobliżu miejscowości Budy. Tu po awarii ciężarówki jest węzłem w kierunku Gdańska na 22 kilometrze. I tutaj była informacja od drogowców, że utrudnienia nie powinny potrwać dłużej niż do godziny 13. Miejmy nadzieję, że służby wyrobią się wcześniej, no bo awaria ciężarówki niezbyt poważna sprawa. Jeśli chodzi o A4 przy wjeździe do Wrocławia, to korkuje się ona od Kostomłotów właściwie do Nowej Wsi Wrocławskiej. Tu są takie długie spowolnienia. Podobnie jest jadąc w kierunku Katowic i właściwie w kierunku Wrocławia też na wysokości czeskiej wsi, czyli to byłoby między Oleśnicą a Opolem. Tutaj prowadzone są roboty drogowe i właśnie tu ruch spowalnia w tym remontowanym miejscu, czyli to jest między miejscowościami Wierzbnik i Michałów. Większe miejscowości na tej trasie to będzie Lewin, Rzewski i Grodków. Sprawdzam też obwodnicę Opola, czyli tutaj też fragment A4, bo tutaj wczoraj bardzo się korkowało ze względu na

0: Roboty drogowe, ale dzisiaj tego problemu akurat tutaj nie ma. No i drugim wyzwaniem dzisiaj dla kierowców na pewno jest pogoda. Sporo czarnych chmur nad północną wschodnią częścią kraju, na przykład na Warmii i Mazurach leje w tej chwili i to nawet tak dość intensywnie, podobnie na Suwalszczyźnie i na Podlasiu w części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego też opady.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Było, padło to słowo, właściwie nawet dwa. To tak dla podpowiedzi dzisiaj ja mogę być tym dobrym policjantem? Dobra, to były to dwa słowa.

0: Są rzeczy lżejsze i trudniejsze i teraz zdecydowanie ta trudniejsza. Policja poszukuje 12-letniego chłopca. Trwają poszukiwania. Miejscowość Siechnice, czyli z Siechnic pod Wrocławiem. Nastolatek uciekł z domu i odjechał samochodem, a funkcjonariusze apelują o pomoc w jego odnalezieniu.
1: 12-letni Łukasz Nowak odjechał czarnym Volkswagenem Golfem o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Policja nie podaje na razie, dokąd mógł się udać. Ostatni raz chłopiec był widziany na ulicy Karkonoskiej we Wrocławiu. Policja prosi o przekazywanie wyłącznie sprawdzonych informacji, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Każdy, kto widział 12-latka lub samochód, którym odjechał, powinien pilnie skontaktować się z Wydziałem Kryminalnym Wrocławskiej Policji lub pod numerem 112. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Numer 112. Każdy z nas doskonale wie i zna. I jeśli mają Państwo jakiekolwiek informacje, każdy z nas na ten temat, no to adres doskonale znamy. 112, tam dzwonimy, przypominamy, policja poszukuje 12-letniego chłopca z Siechnic pod Wrocławiem. Uciekł z domu, odjechał samochodem, a funkcjonariusze apelują cały czas o pomoc w jego odnalezieniu.

0: No właśnie, pytanie, czy mówicie tak do swoich samochodów. Moja Toyota RAV4 ma na imię Rafaella. Takie zdrobnienie po prostu. Pozdrawiam, Grzegorz z Góraszki. I uważam, że...
1: Można tak częściej, nie tylko
0: bardzo miło.
1: Do samochodu.
0: Tak, czekamy na więcej takich wiadomości. Oczywiście w waszym stylu, a za chwilę serwis drogowy.

0: I tak się stało, że mamy godzinę 12.30, właściwie to już minęła 12.30 na zegarach, a my tymczasem sprawdzamy, co się dzieje na drogach. Ewa Mierzejewska w studiu, czas start.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I sprawdzamy południową obwodnicę Krakowa. Zanim dojadą do niej kierowcy, którzy jadą od strony Katowic, to utkną w prawie 6-kilometrowym korku na dojeździe do węzła Balice. To wszystko przez remont, który zaczyna się na wysokości miejscowości Chrosna i ciągnie do węzła Balice właśnie w tej chwili przy dużym natężeniu ruchu właśnie w kierunku Krakowa, a później Tarnowa i Rzeszowa. Na A4 spory korek, prawie 6-kilometrowy. Dalej jadąc A4 mamy też spowolnienie na wysokości Balic i Kryspinowa, też na jezdnie w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Widać, że to zdecydowanie popularniejszy kierunek o tej porze. Później jest spowolnienie od węzła Teniec aż do węzła Kraków Południe. Korkuje się też i wjazd i zjazd z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego. Jadąc w kierunku Krakowa, korek jest od Gaju do Libertowa. Tu prowadzone są prace, jest zwężenie i podobna sytuacja, chociaż spowolnienie, a nie korek, zjeżdżając z węzła Kraków Południe w kierunku Libertowa i dalej jadąc do Zakopanego. Spowolnienie jest też na wysokości Skomielnej Białej. To jest też fragment z robotami drogowymi na jezdni w kierunku Krakowa.

0: Jeśli chodzi o sam podhalański odcinek Zakopianki, to korkuje się ona między Nowym Targiem i Szaflarami w tej chwili. Droga krajowa numer 49 bez żadnych problemów. I jeszcze jedna informacja z krajowej dziesiątki z odcinka Stargard-Suchań. Tam do 14 w pobliżu Krąpieli jest protest rolników, który polega na przechodzeniu pieszych przez przejście dla pieszych. Protest odbywa się w systemie. 10 minut blokady, 10 minut wznowienia ruchu. Policja i służby drogowe są w miejscu tego protestu. Na 57 kilometrze ten protest będzie trwał do godziny 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Moja Kia to Kijanka, a Hyundai to Fred. Ze względu na kolor czerwony, red. Dobrze. Trzeba było tylko dostawić F. Pozdrawiam, Rafał.
3: Krótka droga od red do Fred.
2: Bardzo. Moi drodzy, oczywiście krótka droga także do naszej aplikacji i do wiadomości do nas a propos tego, jak czule mówicie do swoich samochodów i z jaką pieczołowitością o nie dbacie.
3: Ale nie każdy tak ma, nie każdy musi czule. Niektórzy po prostu nazywają tam po, może nie po imieniu, a po marce na przykład. Więc spokojnie, jeśli nie macie takich spostrzeżeń, to możecie na przykład napisać historie związane z tymi samochodami. A to już często tych historii jest zdecydowanie więcej.
2: No, ja sobie tak myślę. To są wspólne zachody słońca, podróże, sytuacje opresji.
3: Ja nigdy nie zapomnę
2: w momencie, kiedy kończy się paliwo i człowiek myśli sobie, czy dojadę, dlaczego nie zatankowałem? A tam on jedzie jeszcze na oparach i myśli sobie, dobrze, autko, że mnie dowiozłeś.
3: Też do
2: dystrybutora.
3: Bo to często jest tak, że auto nie jest nazwane, nie ma swojego imienia, nie ma swojej ksywki, ale dużo z nim rozmawiamy. Ja na przykład też bardzo często mu dziękuję. Jakieś takie wibracje wdzięczności w stosunku do swojego samochodu, jak miło, że mnie dowiozłeś albo tego typu, no to jednak, no to myślę, że to są takie rzeczy warte zauważenia w codzienności.
2: Tak. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji. Teraz 26 do 13.

0: Sporo piosenek o miłości. Zresztą gatunek ludzki wyspecjalizował się i sporo już na ten temat powiedział, ale niewystarczająco dużo jeszcze, bo te piosenki cały czas powstają. My dzisiaj o emocjach także. No bo przecież motoryzacja to jest jedna wielka emocja i próba dotarcia, właśnie zdobycia, podbicia serca tego kierowcy właśnie daną opowieścią o samochodzie. Witam serdecznie. W naszym gospodarstwie posiadamy dwie Skody, Fabię i Kodiaka. Tak to się chyba wypowiada, prawda?
1: Mm-hmm,
0: chyba tak. Nazywamy je po prostu małym i dużym rycerzem. Pozdrawiam Rafał, postscriptum jeszcze zostawia. Pozdrawiam żonkę Joannę, która przebywa teraz zapewne w dużym rycerzu. Pozdrawiamy.
1: Och, jak pięknie, jak romantycznie. Można powiedzieć, że cofnęliśmy się tutaj do średniowiecza. Natomiast Seweryn napisał w aplikacji Suzuki Grand Vitara, 99 rocznik, potocznie zwany osiołkiem. Pozdrawia nas serdecznie. Także widać, że wyobraźnia naszych słuchaczy czy nie zna granic, jak to mówią Sky is the limit, ale z drugiej strony trochę brzmi jak

0: Taki pseudonim nadany na pewno z sympatii i takim pełnym prawem do wożenia wszędzie.
1: Ja ci opowiadałem, że pod moim kolegą się osiołek, mu się kopytka rozjechały. Pojechał do Grecji. Tam była taka opcja, żeby na jakąś górę wjechać na osiołku. Wiesz, jak Maryja z Józefem, tak? I deszcz popadał i tam była wybrukowana droga. No i ten kolega zasiadł na tym osiołku i niestety osiołek nie dał rady.
0: I rozjechały się nogi.
1: Nóżki się rozjechały.
0: Dobrze, że w samochodach mamy 4 koła. Jak dbamy o opony,
1: to się nie rozjeżdża.
0: To się nie rozjeżdża. Trzeba tylko uważać na aquaplaning, żeby tutaj, prawda, nie przyszarżować. No widzisz, no...
1: Ale jeśli chodzi o wagę kolegi, to w normie raczej było. Nie było jakoś tak, że to była osoba. Zresztą w internecie krąży też taki filmik z wielbłądami, tak? Że ktoś do Egiptu pojechał i tam też pan zasiadł na tego wielbłąda i...
0: Jak będziecie mieli do wyboru wielbłąd, osiołek czy konie mechaniczne, to co wybierzecie?
1: Tak. Wiadomość jeszcze od naszego słuchacza.
2: Tutaj Marek z Oktawii. Często moją służbową Oktawię nazywam czeskim Bentleyem i od razu mi lepiej, bo to jest taki Bentley czeski. Bardzo wygodny, niezawodny, gdzie sentyment mam do tej marki, bo mnie życie uratowało ponad rok temu.
1: O!
0: To już jest nawet nie tylko głęboka, ale też no, taka z happy endem historia, prawda?
1: I zresztą z tradycją, bo jakiś czas temu, wiele lat temu, nie aż tak wiele, ale kilka, byłem w elektrowni w Solinie i tam jest też taka część zabytkowa, gdzie są te stare turbiny i tam właśnie był ten znaczek. To mnie zaintrygowało, że oni już dużo, dużo lat wcześniej produkowali silniki rozmaite, więc wiem, że dzisiaj są częścią większej całości, jeśli chodzi o koncerny motoryzacyjne, ale w Polsce i w ogóle na świecie ta marka ma sporo entuzjastów i także dobre recenzje od kierowców.
0: I nie mówisz o Bentleyu.
1: Nie mówię o Bentleyu, nie mówię o Bentleyu. Także pozdrawiamy naszego słuchacza, a teraz kwadrans do godziny 13:00.

0: 10 minut do 13, a my ponownie wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S7 od niej zaczynamy, bo tutaj pojawiły się problemy w ruchu między węzłami Gdańsk-Port i Gdańsk-Południe. W pobliżu węzła Gdańsk-Lipce po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest częściowo pas wyłączania z ruchu na drugim kilometrze. To świeże utrudnienie i tu utrudnienie to może potrwać nawet do godziny 14.30. Na Pomorzu na S6 między węzłami Redzikowo i Damnica w pobliżu miejscowości Budy po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Gdańska na 22 kilometrze. Na S5 między węzłami Czempiń i Kościan Północ w pobliżu Piotrowa I po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym nadal droga jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Objazd prowadzi węzłem Czempiń w kierunku Głuchowa na 3 kilometrze. I informacja od naszego słuchacza z Krajowej 20. Korek ma kilka kilometrów od Żukowa do Bircza w stronę Kościerzyna, a powodem jest koszenie traw. Rzeczywiście ten korek tutaj występuje. Na koniec jeszcze S8. Wygląda na to, że służby pośpieszyły się z odwołaniem utrudnienia na jezdni w kierunku Warszawy na odcinku od Złoczewa do Sieradza. Niestety droga jest cały czas zamknięta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A propos jeszcze informacji ksywek nadawanych samochodom, bo w tę stronę nam to jakoś dzisiaj poszło. Była miętówka, blue, diabełek, skarpetka, lara, złotek, szarek, smerfetka, berta, błystek, bestyja i wiele innych. Teraz jest 9-miesięczne słoneczko i ma już 110 tysięcy mil na liczniku.
0: Ale to wszystko ksywki do jednego auta?
3: Tak.
0: Nie, nie.
3: Do różnych.
0: Do różnych do chyba. Różnych. Direkt się napisz nam koniecznie, żebyśmy na pewno tutaj zrozumieli się i nie pokłócili, czy to chodzi o jedno auto, jeden samochód, czy po prostu masz już tyle na swoim koncie szaraków, złotek, lar, skarpetek, diabełków i innych, że no...

0: Hej, z tej strony Maciej z Lawetki. Tak mi się na wspomnienia zebrało generalnie przy tym temacie, który tutaj poruszyliście. I tak się zastanawiałem, czy ja jakkolwiek, kiedykolwiek swoje auto jakoś zdrobniale nazywałem i no nie mogę sobie przypomnieć, ale jak tutaj zacząłem rozmyślać na tym, to przypomniało mi się, jak kiedyś, jeszcze kiedy byłem dzieciakiem, moja ciocia nazywała swoją Skodę 120. Była to słodka skodzinka. Natomiast jeszcze z kolegami swojego czasu, kiedy też byliśmy młodzi, nazywaliśmy Renault 11, którą tutaj miał kolegi tata Bogdan, a Peugeota 306 NASCAR. Nie mam pojęcia czemu tak, a nie inaczej, ale tak to wyglądało. Pozdrawiam.
1: Ale my się cieszymy, że mogliśmy wywołać wspomnienia. No tak.
2: I nawet wujek Bogdan się po drodze gdzieś tak w tej historii pojawił. Pozdrawiamy całą rodzinę.
1: A my mamy Roberta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Robercie. Jak się pan dzisiaj ma?
3: Super, piątek mamy. W związku z tym weekend się zaczyna niedługo.
1: Robert, zresztą codziennie Robert jest zadowolony, no ale dzisiaj wyjątkowo.
2: Dzisiaj wyjątkowo skupiony i skoncentrowany.
1: Tak. No to wskakujemy za moment na wysokie obroty, a jeśli chodzi o nasz czas, to dzisiaj już dobiega końca.
2: Aleksandra Jasińska
1: i Piotr Firan, do usłyszenia.

0: Rozpoczynamy wysokie obroty od informacji pogodowych. 10 stopni w Zakopanem i tam jest najchłodniej na Podhalu. Od paru dni najchłodniej, natomiast najcieplej w tym momencie w Gdańsku. 16,6.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy niestety zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu też się zdarzają, a na północy i na północnym wschodzie kraju te opady intensywniejsze niż w innych rejonach. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu i to nawet w tych niższych rejonach, czyli na drogach też może już spadać śnieg w Tatrach na Podhalu. Wiatr mamy słaby bądź umiarkowany, nad morzem jedynie porywisty. Przeważnie wieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Już minuta po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach. Piątek, piątaczek, piątunio. Więc chyba fajnie. Zapraszam, Robert Kilan.

0: 9 minut po godzinie 13. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale dziś mamy piątek, piąteczek, piątunio, 25 dzień września i w tym dniu wypada dzień budowlańca w Polsce. Budowlańcy robią wszystko, żeby lepiej budować. Niektórzy nawet się szkolą. Za chwileczkę taki szkolący się budowlaniec pojawi się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i oczywiście to będzie pierwsza zgadywanka dzisiejsza. Zapytam was o nazwisko tego budowlańca. Pewnie będziecie znali, no ale nie jestem w stanie oczywiście określić, czy to łatwe, czy to trudne. Oldschoolowe w każdym razie pytanie. Posłuchajcie budowlańców.
1: Proszę pana, to już trzeci miesiąc studiuję na Politechnice Telewizyjnej i mam bardzo dobre wyniki.
2: A skąd pan wie, że pan ma dobre wyniki po trzech miesiącach?
1: Bo ani razu nie zasnąłem.
0: No właśnie, jak ani razu nie zasnął na wykładzie Politechniki Telewizyjnej, to ma bardzo dobre wyniki ten budowlaniec. Jak ma na nazwisko ten budowlaniec, który studiuje na Politechnice Telewizyjnej? Jak pamiętacie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ewa Mierzejewska w studiu PRK Polskiego Rady Kierowców. Zdarzyło ci się zasnąć na wykładzie?
3: Nie.
0: Na studiach? Nie. No właśnie. Czyli też miałaś bardzo dobre wyniki.
3: Tak.
0: Posłuchajmy.
3: Albo bardzo dobrych, ciekawych wykładowców.
0: No właśnie. Posłuchajmy w takim razie ciekawego wykładu na temat, co dzieje się 10 minut po godzinie 13 na polskich drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dwa nowe utrudnienia przybyły na naszych trasach. To jest po pierwsze S6 w Zachodniopomorskiem między węzłami Nowogard Wschód i MOP-em Wyszogóra Wschód. W pobliżu Lestkowa po zjechaniu samochodu osobowego z drogi, uderzenia w barierę energochłonne jest zwężenie w kierunku Koszalina na 30 km. Zakończyły się za to problemy na S6 w Pomorskiem między węzłami Redzikowo i Damnica w pobliżu miejscowości Budy. Tu zepsuł się z kolei wcześniej samochód ciężarowy i był zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. Stąd dobra informacja, że trasa jest już odblokowana. W Lubuskiem na 12 na trasie Szprotawa-Przemków na wysokości Szprotawki samochód ciężarowy zjechał z drogi i stoi częściowo w poprzek jezdni, co oznacza, że ruch odbywa się w tym miejscu na przemian jednym pasem na 84 km i niestety utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do 15. I jeszcze S7 w Pomorskiem, trasa między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Południe w pobliżu węzła Gdańsk-Lipce po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest częściowo pas wyłącz. To jest drugi kilometr tej trasy. No i wszystko wskazuje na to, jeśli przejeżdżacie tamtędy, to koniecznie dajcie nam znać, bo tutaj jest taki problem, że służby odwołały utrudnienie na S8, ale wygląda na to, że odblokowali w Łódzkiem między Złoczewem a Sieradzem tylko jeden pas w kierunku Wrocławia, natomiast jezdnia w kierunku Warszawy cały czas wygląda na zamkniętą i to jest ponad 20-kilometrowy odcinek. Wtedy trzeba jechać drogą krajową numer 45 i 74.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jarek właśnie też mówi o S8, która jest zamknięta między węzłem Złoczew a węzłem Sieradz. Dziękujemy, mówimy o tym, jak słyszycie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Możecie oczywiście poprawiać, uaktualniać wiadomości, natomiast my staramy się co 20 minut być jak najbardziej aktualni. Ewa będzie dla was te sytuacje drogowe monitorowała oczywiście.
3: Oczywiście.
0: Natomiast
3: proszę.
0: Natomiast, o właśnie, a proszę, o to budowlaniec, o którego pytam.
1: Proszę pana, to już trzeci miesiąc studiuję na Politechnice Telewizyjnej i mam bardzo dobre wyniki.
2: A skąd pan wie, że pan ma dobre wyniki po trzech miesiącach?
1: Pani

0: nie zasnąłem.
1: Ani razu nie zasnął na wykładzie, więc ma bardzo dobre wyniki na Politechnice Telewizyjnej. To myślałem się, że to w nocy te wykłady na Politechnice Telewizyjnej. Jak ma na imię, nie, na nazwisko ten pana?

0: 20 minut po godzinie 13. Jak ma na nazwisko ten pan, który studiował na na Politechnice Telewizyjnej? Halo, halo.
1: Witam.
0: Witam.
1: Radio PRK. W sprawie zagadki z budowlańcem, to oczywiście chodzi o Malinowskiego. Pozdrawiam, Grzegorz Sturana.
0: Pozdrawiam, Grzegorz Sturana. Oczywiście nie chodzi o Malinowskiego. Nie tak miał na nazwisko ten pan. Nie nazywał się Malinowski. Jak miał na imię ten pan, który studiował na Politechnice Telewizyjnej? Jak wiecie, wpisujcie jego nazwisko. Wystarczy nazwisko, naprawdę. Nie trzeba pisać, jak miał na imię, ale jak ktoś wie, bardzo proszę. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej oczywiście. Jak ma na nazwisko ten pan, który studiuje na Politechnice Telewizyjnej?
2: Proszę pana, to już trzeci miesiąc studiuję na Politechnice Telewizyjnej i mam bardzo dobre wyniki.
3: A skąd pan wie, że pan ma dobre wyniki po 3 miesiącach?
2: Bo ani razu nie zasnąłem.
0: No proszę bardzo, ani razu nie zasnął. Mam nadzieję, że nikt nie zasnie w trakcie wysokich obrotów. Już ja się o to postaram. 21 minut po godzinie 13. Bon Jovi teraz będzie was prowadził do celu. W piątek, piątaczek, piątunio, jedziemy na wysokich obrotach. John, śpiewasz.

0: Magda tutaj pisze, że ma pomysł na zagadkę, czy może porzucić. Pewnie podrzucajcie, jak macie pomysły, tylko od razu mówię, że zastrzegam sobie prawo do wykorzystania albo niewykorzystania. To od razu zastrzegam. Natomiast na razie zajmijmy się tą zagadką, którą mamy, czyli chodzi o nazwisko tego pana, budowlańca. To nie jest film Filip z Konopi, Piotr z Giżycka, mówię do Piotra, który pisał, napisał, że to Jerzy Bończak. Nie, absolutnie, zupełnie. Tak trochę obok tarczy nawet, Piotrze, z tym strzałem. Jak ma nazwisko, na nazwisko ten pan? Za chwileczkę się o tym przekonamy, ale wcześniej ważniejsze wiadomości drogowe od Ewy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A rzeczywiście sporo tych utrudnień. Zacznijmy od A1 między węzłami Włocławek Północ Ciechocinek w pobliżu Raciążka, to jest województwo kujawsko-pomorskie. Zapaliła się przyczepa naczepa samochodu ciężarowego na 167 km i zamknięta jest przez straż jezdnia w kierunku Gdańska na czas akcji gaśniczej na 167 km i tutaj naturalnym objazdem będzie droga krajowa nr 91 na czas tej właśnie akcji gaśniczej. Dobrej informacji z dwóch miejsc. Po pierwsze z S5 odblokowana już między węzłami Czempiń i Kościan Północ w pobliżu Piotrowa I, gdzie wcześniej zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy. Droga była zablokowana w kierunku Wrocławia na 3 kilometrze i odblokowano też krajową 12 na trasie Szprotawa-Przemków na wysokości Szprotawki. Tu na szczęście niedługo potrwały utrudnienia po tym, jak samochód ciężarowy zjechał z drogi i stał częściowo w poprzek jezdni. Udało się już usunąć ten samochód. Albo ta awaria była na tle błaha, że sam samochód odjechał. To jest 84 kilometr tej trasy. W każdym razie to ta najważniejsza informacja, że 12 jest odblokowana na wysokości Szprotawki, między Szprotawą a Przemkowem. Natomiast nadal niestety zablokowana jest S8 w Łódzkiem między Złoczewem a Sieradzem, między węzłami właśnie Złoczew a Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki. Tam, przypomnijmy, rano zderzyły się dwa samochody ciężarowe i droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy. Objazd w kierunku właśnie stolicy prowadzi węzłem Złoczew i dalej drogami wojewódzkimi 472, 482, następnie krajową 12 do węzła Sieradz Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, wracamy do tego pana. Oczywiście mnóstwo bardzo dobrych odpowiedzi, bo ten pan to znany pan. Dzień dobry, Maliniak, Roman Maliniak, Andrzej Strzewa tak napisał. Zgadzamy się z Andrzejem?
3: Zagadka, tutaj to będzie pan Maliniak, pan Roman Maliniak. Pozdrawia Marek z czeskiego Bentleya.
0: Pozdrawia Marku z czeskiego Bentleya. Kto jeszcze
4: cześć,
0: wiedział?
4: Jadza, Wrocław. Cześć, Jadza. Chodzi o Maliniaka. Pozdrawiam, cześć.
0: Oczywiście, Maliniak, technik budowlany, dodaje Kasia Ski. Naturalnie, że tak, macie rację. Na Wentę z Bytomia też wiedział, Maciej wiedział, Wojciech z Siedlec. Miluś też jest budowlańcem i też wiedział. No jak jest budowlańcem Miluś, no to musiał wiedzieć.
5: Ten znany budowlaniec to niewątpliwie Maliniak. Pozdrawiam.
0: Maliniak, a nie Malinowski. Kamila z BMW wiedziała. Łukasz Kadas też wiedział. Krzysiek Ski, Adam z Hondy, Broki, Łukasz z Dafa. Bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
6: On nazywa się Maliniak. Pozdrawiam. Jola z Tucsona.
0: Jola z Tucsona też wiedziała. I kto jeszcze?
7: No to jest oczywiście Roman Maliniak i Stefan Karwowski, inżynier. Technik Maliniak. To mówiłem ja, Adam z Mercedesa. Pozdrowienia dla całego radia PRK.
0: Adam z Mercedesa, dziękujemy za odpowiedź. Karolina Zopla w kierunku Ustronia też się porusza z uśmiechem, jak widzę, i wiedziała, że to Maliniak. Paweł z Gubina, Jarek z Krakowa, Darek z Mazdy. Kto jeszcze?
8: Cześć, Jaca Wrocław. Oczywiście chodzi o Maliniaka. Pozdrawiam, cześć.
0: Cześć, Jaca. Już mówiłeś.
9: Halo, halo, witam serdecznie. Najlepsze radio. Tym budowlańcem studiującym był oczywiście najlepszy technik Maliniak. Pozdrawiam wszystkich jadących. Klaudiusz z Audix.

0: Klaudiusz Zaudika wiedział.
1: Wiadomo, że jest to Maliniak. Pozdrawiam, Tomek CRX.
0: Tomek CRX też wiedział. Zbyszek z Toyoty, Krzysztofski, Janki, Lukis, Ania Starnowa.
2: Cześć, Jacek Wrocław. Oczywiście chodzi o Maliniaka. Pozdrawiam, cześć.
0: Jaca, dasz spokój już trzeci raz. Już wiemy, Jaca. Już wiemy, że to Maliniak. Oczywiście, że tak. Kto był najszybszy? Zibi ze Skody był najszybszy spośród tych, którzy pisali, niewątpliwie. A spośród tych, którzy nagrywali? Zaraz to ustalimy, bo coś nie pykło. Coś się nie pykło. Zibi ze Skody w każdym razie już może się zastanawiać nad pozdrowieniami. Posłuchajcie, że to rzeczywiście Maliniak.
3: Dzień dobry, Kaziu z Hyundai'a. Jeśli chodzi o tego pana, to wydaje mi się, nie jestem pewien, ale to był chyba Maliniak z 40-latka. Pozdrawiam serdecznie.
0: Kaziu z Hyundai'a był najszybszy w takim razie i Zibi ze Skody. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że to Maliniak. A to dowód na to, że to Maliniak.
4: Proszę pana, to już trzeci miesiąc studiuję na Politechnice Telewizyjnej. I mam bardzo dobre wyniki.
5: A skąd pan wie, że pan ma dobre wyniki po 3 miesiącach?
4: Pani razu nie zasnąłem. Czasami się tak już oczy kleją, panie inżynierze, ale mówię sobie, Maliniak, musisz wytrwać.
0: Maliniak wytrwał, oczywiście był wytrwały. Dandy Warhols teraz na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców pozdrawiam, Jacek z Wrocławia oczywiście. Cały czas nam się ten dźwięk tutaj zapodział. Jacek, pozdrawiam, jedź z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, a my teraz gramy na wysokich obrotach, jak słyszycie. To nie Rolling Stones, powiedziałem Dandy Warhols, ale brzmią zupełnie jak Rolling Stones.

0: No to wracamy. Po Scarlett wracamy do budowlańców. Cały czas oczywiście czekam na to, kogo będziecie pozdrawiać. Drodzy zwycięzcy, już mówiłem o tym, Kaziu z Hyundai'a z Ibizy Skody, możecie panowie pozdrawiać. A teraz kolejna szansa na pozdrowienia oczywiście i na rozruszanie szarych komórek. Dzień budowlańca, no to uczcimy tych budowlańców jak należy. Kolejna zagadka a propos budowlańców. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że dostajecie nowe mieszkanie. Tam dostajecie. Dawniej się tak mówiło, że dostaje się nowe mieszkanie, ale teraz się trzeba kupić to mieszkanie. No w każdym razie, wprowadzacie się do nowego mieszkania, pukają do was budowlańcy i mówią, że coś nie tak z rurami, ze ścianami.
1: No dobrze, a powiedzcie mi panowie, skąd byście wiedzieli o tej rurze w moim mieszkaniu?
2: Bo myśmy ten dom budowali.
1: No to nie mogliście od razu tej rurki dać tam przy ścianie?
2: Nie. Myśmy go budowali według planu.
3: O albo tak. Popatrz pan na te ściany, zobacz pan.
0: No. I? No właśnie. Co z tą ścianą? Co z tą ścianą było nie tak?

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: spadnie deszcz.
1: No dziś spadnie deszcz, oby nie za często padał. Czas na koncert życzeń. Zibi ze Skody pisze: pozdrawiam przede wszystkim moją żonę Juratę i syna Augustasa i oczywiście wszystkich kierowców słuchających radia, dużych i małych, szerokości dla was, powrotu do domu w całości, miłego weekendu. Życzy Zibi ze Skody. Dla żony i dla syna za chwileczkę piosenka i dla wszystkich pozdrowionych i dla kogo jeszcze?
2: Dzień dobry, kłaniam się ponownie, Kaziu z Hyundai'a. Cieszę się, że udało się wygrać. Chciałabym pozdrowić wujów z Osiny i Fafika.
1: No i dobrze, no to gramy dla pozdrowionych.

0: Za 10 minut będzie godzina 14, czas na wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 10 minut w zachodniopomorskim zakończy się protest rolniczy między Stargardem a Słuchaniem w pobliżu Krąpieli. Tu przypomnijmy, protest polega na przechodzeniu przez przejście dla pieszych, przez protestujących na 10 minut. Taka jest sytuacja, czyli jest blokada 10 minut, 10 minut wznowienia ruchu. O 14 ta sytuacja ma się zakończyć. To jest 57 km dziesiątki między Stargardem a Słuchaniem w Krąpieli. Dobre informacje z S5. W Wielkopolsce jest odblokowany fragment między węzłami Czempiń i Kościan Północ w pobliżu Piotrowa I. Tutaj zderzyły się samochód ciężarowy z osobowym. Droga była zablokowana w kierunku Wrocławia, no i stąd dobre informacje po w sumie wielu godzinach, bo do tego zdarzenia doszło przed 9, że trasa jest odblokowana. Na A1 między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek w pobliżu miejscowości Raciążek w Kujawsko-Pomorskim zapaliła się naczepa z samochodu ciężarowego i z tej chwili na czas akcji gaśniczej droga jest zamknięta w kierunku Gdańska całkowicie na 167 kilometrze i tu węzłem Włocławek trzeba zjeżdżać i jechać drogą krajową numer 91. Teraz jeszcze S8 w Łódzkiem. Tu przypominam, że między węzłami Złoczew i Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki cały czas zamknięta jest jezdnia w kierunku Warszawy po porannym zdarzeniu dwóch samochodów ciężarowych na 166 kilometrze i tu objazd prowadzi węzłem Złoczew, dalej drogami wojewódzkimi 472, 482 i krajową 12 do węzła Sieradz Południe i za tym węzłem, to jest w sumie prawie 20-kilometrowy odcinek, można wrócić na ekspresową 8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to z tą ścianą było? Bo z rurami wiemy, że było nie tak, ale co było ze ścianą?
3: Halo Polskie Radio Kierowców, Mariusz z Elbląga. Oczywiście pionu nie trzymała. Pozdrawiam.
0: No właśnie, wy piszecie, że pionu nie trzymała. Trzyma pion, trzyma ta ściana, czupur z Durango, między innymi tak pisze w aplikacji PRK Polskiego Radio Kierowców. Prościej, panowie, prościej, bo nie tak wyraził się pan budowlaniec. Ścianka działowa i ścianka niska? Tutaj taka odpowiedź. Nie, to nie o to chodzi. Darek z Mazdy twierdzi, że odpadały płytki. To nie w tym momencie. Rzeczywiście odpadały płytki, ale to nie z tej ściany. Co było z tą ścianą?
4: No dobrze, a powiedzcie mi panowie, skąd byście wiedzieli o tej rurze w moim mieszkaniu?
5: Bo myśmy ten dom budowali.
4: No to nie mogliście od razu tej rurki dać tam przy ścianie?
5: Nie. Myśmy go budowali według planu.
6: O, i albo tak. Popatrz pan na tę ścianę, zobacz pan. Mhm.
0: O. No właśnie, jaka ta ściana była według planu? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Z nami ominiesz korki. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Z kosmosu wracamy na Ziemię. Jak to z tą ścianą? Jej tam miało nie być. Sława spisze. Nie, sława się miała być i była. Tylko jaka była? Ściana leci. Chris z Białego Mana do Drewna tak pisze. Nie poleciała ta ściana, drogi Chrisie. No i runęła. Michaelowski z Częstochowy też tak twierdzi. Nie, nie runęła. Miała tam być. Tylko jaka była ta ściana? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz wiadomości pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O godzinie 14 najchłodniej w dalszym ciągu na Podhalu, 10 stopni, niecałe 9,8 pokazują termometry w Zakopanem i tam może popadać śnieg nawet, jak twierdzą synoptycy. Najcieplej z drugiej strony Polski, czyli nie na południu, a na północy. Półwysep Helski w tym momencie najcieplejszym miejscem, 16,7, niecałe 17 stopni, a ma być właśnie do 17, tak zapowiadają dziś synoptycy. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie z nami duże bądź całkowite w południowej połowie kraju. Czasem nawet większe przejaśnienia, ale wszędzie mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie nawet dosyć intensywne. W Tatrach natomiast, jak powiedziałem, lokalnie słabe opady śniegu. Wiatr mamy także słaby, bądź umiarkowany, nad morzem jedynie porywisty, a wieje z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy minutę po godzinie 14. Kłaniam się na wysokich obrotach. Jedziemy w piątek, piąteczek, piątunio. Robert Kilen.

0: Ależ kombinujecie z tym, wydawało mi się, prostym pytaniem. Miluś, budowlaniec, przypominam, Milusiu, pozdrawiam. Pisze tak, w zagadce chodzi o to, że ściana nośna była z gazobetonu, a Maniek tłumaczy inteligentowi, że w tę ścianę nie da się wbić haka, bo gazobeton składa się z gazu i betonu. Według jego teorii, jeżeli się trafi na beton, to hak się skrzywi, a jeśli się trafi na gaz w tym gazobetonie, to po prostu ucieka powietrze, czyli gaz, i nic się na tym nie utrzyma. Ciekawa teoria, natomiast nie o to chodzi. Ta odpowiedź jest naprawdę znacznie prostsza. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, jaka była ściana w dniu budowlańca, o to pytam, a Ewę pytam, co się dzieje na polskich drogach 10 minut po godzinie 14. Ewa natomiast odpowiada. Jeszcze nie odpowiedziała, bo się koncentruje.
1: Tak.
0: Teraz odpowiedziała.
1: No tu coraz większy ruch, coraz taka większy prawda. Ruch.
0: Piątek, piątaczek, piątunio na polskich drogach. Posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od A1. Tutaj poprawiła się sytuacja między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek w pobliżu Raciążka. Przypomnijmy, zapaliła się na czapa samochodu ciężarowego i była na czas akcji gaśniczej zamknięta całkowicie jezdnia w kierunku Gdańska. Teraz mamy informację o tym, że akcja gaśnicza się zakończyła i w związku z tym jest już tylko zwężenie w kierunku Gdańska, no bo prawdopodobnie ta spalona na czapa jeszcze częściowo blokuje przejazd. Ta dobra informacja jest także taka, że nikomu w tym zdarzeniu nic się nie stało. Jeśli chodzi o S8, to tu cały czas zamknięty jest odcinek między Złoczewem a Sieradzem na jezdni w kierunku Warszawy. To jest prawie 20-kilometrowy odcinek tej drogi ekspresowej i tutaj trzeba zjeżdżać węzłem Złoczew i jechać drogami wojewódzkimi 472, 482 i dalej Krajową 12 do węzła Sieradz Południe. Teraz jeszcze S6 między węzłami Nowogard Wschód i MOP-em Wyszogóra Wschód w pobliżu Lestkowa po zjechaniu samochodu osobowego z drogi. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Koszalina na 30 kilometrze. I jeśli chodzi o sytuację w miastach, to tak jak już mówiłam, jest coraz większy ruch w Warszawie. Nie tylko problemy na samej S8-ce, na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku od Morymontu już za, prawie już do węzła Bemowo, ten korek już przy węźle Bemowo się zaczyna. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Wrocławia i Poznania, dalej A2, mamy spowolnienie od Prymasa do Marymontu. I mamy też coraz większy ruch przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Poznania A2. Tu jest takie długie spowolnienie od Kotowic do Koszajca, czyli mniej więcej na wysokości węzła Brwinów, czyli przed i za tym węzłem. To właśnie przy wyjeździe z Warszawy w kierunku, no, wcześniej Łodzi, a także później Poznania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To z tym nietrzymaniem pionu to była tak naprawdę dobra odpowiedź, ale zbyt precyzyjna, bo tak naprawdę odpowiedź jest znacznie prostsza. Krzywa była, Jurgen tutaj krzyczy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, ta ściana.
3: Ściana krzywa, bo tak było na planie, a oni budowali zgodnie z planem. Pozdrawiam, sołtys Kwizyn.
0: Pozdrawiam, sołtysie, oczywiście ściana była krzywa. Kamila z BMW też to wiedziała, pozdrawiam Kamilo. Romek z kaszmirowego DS7, Ania Starnowa, Krizman. Wszyscy wiedzieli, że ściana była krzywa.
4: Ściana była krzywa.
0: Tak.
4: Włodek z Elbląga z Gąski.
0: Pozdrawiam. Pozdrawiam Włodku z Elbląga.
5: Ściany były krzywe, nie miały pionu, a rury plątały się pod nogami. Krzysiek, Super B. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Krzysiu. No te rury nie plątały się pod nogami, raczej na wysokości szyi. Albo jakoś krzywo na wysokości bioder. Ale pod nogami to chyba nie. No natomiast nie pytałem o rury, tylko ścianę. Ściana była krzywa. Tak Andrzej Strzewa odpowiedział. Lukis też wiedział. Kto jeszcze wiedział?
6: Witam. Rysiek z Jędrzejowa. Ściana była oczywiście krzywa. Pozdrawiam.
0: Oczywiście, Ryśku. Kto był najszybszy? Cześć, pisze Jarek z Krakowa. Ściana krzywa, no ale tak było na planie. Jarku, masz rację, ściana była krzywa.

0: Wam. Jarek był najszybszy spośród tych, którzy pisali. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
1: Witam. Ściana była krzywa. I potem też drzwi też miały przestrzeń. Tam normalnie długopis wjeżdżał i wracał, bo też się poziom nie zgadzał, ani pion. Także pozdrawiam spod Pleszewa.
0: Pozdrawiam spod Pleszewa. A kto pozdrawia spod Pleszewa? Słuchaczu spod Pleszewa, masz oczywiście możliwość nagrywania. Wykorzystaj ją. Pozdrów, nagrania swoich pozdrowień, oczywiście pozdrów swoich najbliższych. Jarek z Krakowa, powtarzam, też może pozdrawiać. Fanfary, brawa dla wszystkich tych, którzy wiedzieli, że ściana była krzywa. Potem okazało się, że podłoga była krzywa. To tak jak te tory były złe. Jedziemy?
2: A powiedzcie mi, panowie, skąd byście wiedzieli o tej rurze w moim mieszkaniu?
3: Bo myśmy ten dom budowali.
2: No to nie mogliście od razu tej rurki dać tam przy ścianie?
3: Nie. Myśmy go budowali według planu.
4: O, i albo tak. Popatrz pan na tę ścianę, zobacz pan.
3: O. Krzywa? Krzywa.
0: Krzywa. No właśnie, ściana była krzywa. No i co? Californication. Zaczynamy Red Hot Chili Peppers teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 14 minut po godzinie 14. Jedziemy sobie spokojnie w kalifornijskim słońcu.

0: emocje na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców wczoraj. Jeżeli chodzi o merytoryczne emocje dotyczące tego wypadku i tego sprawcy wypadku, dziś kolejne, tym razem już nieco inne. Wicedyrektor WORD Warszawa Tomasz Matuszewski ze mną w studiu. Dzień dobry, Tomku, witam serdecznie.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Tarnów. 350 osób straci prawo jazdy przez oszustwa ośrodka szkolenia kierowców. Okazuje się, że kursanci niby zdali egzamin państwowy, ale służby dowiodły, że właściciel szkoły jazdy, w której się uczyli, sfałszował dokumentację, która miała potwierdzać, że kursanci przeszli szkolenie na przykład z udzielania pierwszej pomocy. I to jest powód, przez który wielu osobom może zostać odebrane prawo jazdy. 350 osób na tym straci. Stracą prawo jazdy, czy nie stracą prawo jazdy? Prawa jazdy.
1: W pierwszych decyzjach, tak jak wczorajsza informacja, będą je tracili, ale czy w następstwie odwołań będą te decyzje podtrzymywane, to już ja pewne wątpliwości pozwolę sobie wyrazić. Z uwagi na to, że mieliśmy kilkanaście lat temu bardzo podobny przypadek w Legnicy. Szkoda, że kolejny w Tarnowie.
0: No dobra, teraz zadam takie znane pytanie z programu telewizyjnego. Jak długo w Polsce będą zdarzały się takie rzeczy?
1: Tak długo, jak niestety będzie iluzoryczny nadzór starostw nad ośrodkami szkolenia kierowców.
0: Mówię, a dlaczego jest iluzoryczne?
1: Z pełnym przekonaniem, jako były starosta, że charakter tego nadzoru dzisiaj ma wyraźny odcień jedynie administracyjny, natomiast nie ma odcienia merytorycznego.
0: Czyli nie ma realnego nadzoru?
1: Tak.
0: Tylko na papierku jest?
1: Tak, absolutnie.
0: A dlaczego tak się stało?
1: Dlatego tak się stało, sięgając do historii, czy do roku 99, gdzie tym nowo powołanym podmiotom, jakim były starostwa powiatowe, między innymi tak zwana ustawa śmieciowa, nazywana fachowo kompetencyjną, dała to zadanie. Ludzie byli już wówczas mało przygotowani, a dzisiaj, i to mówię z doświadczenia, liczba zadań, które starostwa powiatowe w tym obszarze szeroko pojętego drogownictwa, komunikacji, nadzoru nad stacjami diagnostycznymi pojazdu, edukacją mają, no po prostu tam naprawdę nie ma kim tego nadzoru realizować. Po drugie, tych ludzi należałoby przygotowywać. Mi zabrało dokładnie rok przygotowanie.
0: Jak byłeś starostą, tak?
1: Tak. Jednego, czyli starostą nietypowym, bo w tym obszarze branżystą. Więc wiedząc co, jak i kiedy, to tak naprawdę zabrało mi rok przygotowanie człowieka, no w randze inspektora, żeby rzeczywiście on mógł w sposób skuteczny, czyli nie tylko administracyjny, sprawować realny nadzór.
0: No ja rozumiem, ale od 1990 któregoś roku, o którym wspomniałeś, dokładnie, minęło już parę lat, Tomku, i tak naprawdę, a nie rok, w związku z tym można było chyba przygotować takich ludzi.
1: I o tym bardzo często mowa i była i jest. Specjalnie przyniosłem tutaj ze sobą raport Najwyższej Izby Kontroli z roku 2023 i od razu uprzedzę, to nie był pierwszy raport, który wskazywał w tym obszarze na rażące nieprawidłowości, żeby nie powiedzieć, tak jak ja tu bardzo odważnie, że ja uważam, że w wielu starostwach na te 380 jednostek to tego nadzoru realnie po prostu nie ma. No stąd takie zjawiska,

0: Tutaj mamy do czynienia z tym, że je wykryto, ale ja boję się, że jest ich więcej, tylko po prostu są niewykrywalne.
1: No to naprawdę nie rozumiem, bo z tego, co mówisz, to tak naprawdę ustawa jest, starostwa mogłyby nadzorować, a tego nie robią. Iluzoryczny, jak powiedziałeś, jest ten nadzór i takie rzeczy, takie kwiatki wypływają. To kogo pociągnąć do odpowiedzialności w tym starostwie? Jednym, drugim, trzecim?
0: Myślę, że ja będę bronił starostów z uwagi na to, że tak naprawdę...
1: Za dużo pracy mają?
0: Dokładnie. W międzyczasie od tego 99 roku nastąpiła taka eksplozja zadań przy jednoczesnym jak gdyby niedofinansowaniu. Przypomnę to, z tych trzech jednostek samorządu terytorialnego, gmina, powiat, województwo, to jest najsłabiej dofinansowana jednostka samorządu. I tutaj bez poważnych ruchów systemowych, czyli państwa, czyli no, mam na myśli Sejm, uchwalenia pewnych zmian właśnie związanych też z dofinansowaniem tego typu podmiotów, no tam twarda będzie ta wypowiedź, nie przewiduje, żeby nastąpiły w najbliższych latach istotne zmiany na lepsze.
1: No, w każdym razie 350 osób straci, jak powiedziałem, prawo jazdy w Tarnowie. Czy odzyskają? Bo kurs, zdaje się, był przeprowadzony nieprawidłowo, ale egzamin już tak.
0: Właśnie, tutaj należy przywołać, żeby też tych państwa, którzy weszli w posiadanie tych dokumentów, bo bardzo trudno będzie w tej chwili dokonać selekcji, którzy wiedzieli i o czym wiedzieli i na ile współuczestniczyli w tym całym procesie, bo być może są tam osoby, które naprawdę nie miały świadomości do końca. No więc jeżeli egzamin państwowy był przeprowadzony zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu, mówię o tej części właśnie znowu nie administracyjnej egzaminu, tylko tej realnej, czyli był test, były odpowiedzi, była jazda, było zaliczenie, no to w tym momencie zdecydowanie waga tych wyników egzaminu państwowego jest większa, aniżeli waga wad szkoleniowych.
1: Rozumiem. No, w każdym razie mamy niezłą jazdę z egzaminami w Polsce na prawo jazdy.

0: Wracamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na polskich drogach trochę nowych utrudnień. Będzie to po pierwsze S11, odcinek między węzłami Poznań na Pachanie Poznań-Tarnowo-Podgórne w pobliżu miejscowości Swadzim. Miasta właściwie na 13 kilometrze samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Wrocławia. To jest jedno z nowych utrudnień i mamy także S6. To jest z kolei odcinek między węzłami Kowale i Gdańsk-Lublewo w pobliżu węzła Gdańsk-Południe. Tutaj wykryto wybuch i zamknięte są łącznice relacji S6 Kowale, S7 Żukowo, S6 Straszyn, S7 Żukowo i tutaj na razie droga jest zablokowana. Dobre informacje z S7 z kolei, z odcinka między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Południe, tam w pobliżu węzła Gdańsk-Lipce, wcześniej po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany był częściowo jeden z pasów na drugim kilometrze. Teraz ta trasa akurat w tym miejscu jest odblokowana, ale jak już wiemy, między węzłami Kowale i Gdańsk-Lublewo, czyli na styku S6 z S7 jest w tej chwili całkowicie zablokowana. I jeszcze informacje z A1. Tu poprawiła się nieco sytuacja między węzłami Włocławek Północ Ciechocinek w pobliżu Raciążka. Jezdnia w kierunku Gdańska nie jest już całkowicie zablokowana, tylko jest zwężenie. Tutaj po pożarze naczepy zajęty jest prawy pas w kierunku Gdańska. Bez zmian ta S6 między węzłami Nowogard Wschód, MOP Wyszogóra Wschód w pobliżu Lestkowa. Tu po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery. Na 30 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Koszalina, ale mam wrażenie, że służby zapomniały odwołać tutaj akurat utrudnienie w tym miejscu, bo tutaj dla kierowców żadnych utrudnień nie widać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to koncert życzeń przed nami. Tym razem z Krakowa te życzenia od Jarka. Pozdrawiam moją ukochaną Iwonkę, mamę Irenę, córkę Katarzynę i wnuczkę Klarę oraz wszystkich kierowców, no i oczywiście cały zespół PRK. No to w takim razie czujemy się pozdrowieni, Jarku, i dla Iwonki, dla mamy Ireny, dla córki Katarzyny i wnuczki Klary będzie teraz piosenka.

0: Tomasz Matuszewski z WORD Warszawa. Przypominam, w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Rozmawialiśmy o Tarnowie i przypadku możliwości stracenia praw jazdy przez te osoby. 350 osób w ciągu 6 lat te osoby zdawały, ostatnich 6 lat zdawały egzamin na prawo jazdy i ukończyli kurs w szkole, która, jak podkreślają, Tomku, ci, którzy skończyli tę szkołę nauki jazdy, wydawała się, sprawiała wrażenie profesjonalnej. A tymczasem już, jak czytam, tarnowskie starostwo podjęło decyzję o cofnięciu uprawnień 44 osobom. Wkrótce do tego grona mają dołączyć kolejne. 34 osoby odwołały się od decyzji i to nie jest dla nich nic pozytywnego, bo samorządowe kolegium odwoławcze podtrzymało decyzję urzędników o cofnięciu uprawnień. Czyli coś tam jednak było na rzeczy.
1: Na pewno te decyzje SKO, czyli samorządowych kolegiów odwoławczych, o czymś już będą świadczyć, ale na pewno nie one w wielu przypadkach będą decyzjami ostatecznymi.
0: Ale patrz, zobacz, 44 osoby straciły już spośród tych 350 zagrożonych. 34 tylko się odwołały, czyli 10 już tak, wie, że tak, musi zdawać drugi raz.
1: Tak. I tu jest właśnie ten pierwszy podział, że na pewno wśród tych ludzi istnieje grupa zamieszanych w proceder, czyli wszystko, co się działo się za ich zgodą, być może nawet za ich prośbą, tak? Czyli panie instruktorze, pan mi tutaj wpisze, że ja byłem, chociaż ja nie byłem, było, albo w ogóle nie zamierzam być, tak? Czyli mamy klasyczne poświadczenie nieprawdy, tak? I być może są w tej drugiej grupie ludzie zupełnie nieświadomi, widzieli szyld, widzieli jakieś tam pieczątki, jakieś dokumenty, więc szli. Czasami potrafi taki proceder nieetyczny, żeby nie powiedzieć zakazany, wciągnąć zupełnie przypadkowo ludzi uczciwych, więc tutaj musi być pewne wyważenie tematu.
0: No tak, ale z drugiej strony, wiesz, z drugiej strony są osoby uczciwe i są osoby już na wstępie nieuczciwe, które nie chcą się uczyć, tylko chcą mieć stempelek, że, tak, że potrafią, a nie potrafią, prawda? Skoro tak naprawdę WORD-y, skoro w szkołach nauki jazdy też pewnie o tym wiedzą, to dlaczego nie ma albo nie staramy się tego procederu ukrócić, skoro

0: Wiemy, jacy są ludzie.
1: No więc ukrócenie jest w tej chwili w projekcie zmian. Aha. Dotyczy ono instytucji cyfrowej karty kursanta, dotyczy ono instytucji nagrywania egzaminów wewnętrznych, więc na pewien sposób można powiedzieć, że obecne kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury

0: przeciwko cyfrowej karcie kursanta, pomijam aspekty finansowe. To nie musi być być może tak droga impreza i przedsięwzięcie, jak być może jest przedstawiana, bo dzisiaj ta technologia cyfrowa jest naprawdę relatywnie tańsza, ale sama idea właśnie, żebym ja wiedział, że ty jesteś faktycznym instruktorem, a nie tylko podajesz się za instruktora, że pan, który mnie uczy pierwszej pomocy, rzeczywiście jest ratownikiem medycznym, a nie tylko nominalnie jako taki wychodzi. No i w efekcie firma, w której jestem, w której przekazałem pieniądze i nawet podpisałem jakąś umowę, rzeczywiście jest firmą, bo być może jest to humbug.
1: Prawda? No tak, ale patrz, to rozmawiamy o tych zmianach, o tym projekcie, o tym, co powinien zawierać i tak dalej, już któryś raz, parę miesięcy dobrych to już trwa i na razie, no co, widać jakieś światełko w tunelu, coś się dzieje, czy tylko po prostu się gada?
0: Będę tutaj bronił akurat ministerstwo. Uważam właśnie, że ten krzyk, o którym powiedziałem, czyli uwagi, które miały spłynąć i spłynęły do 31 lipca, z dużym prawdopodobieństwem, teraz to powiem, musiały być o takim stopniu rozbieżności i właśnie takiego protestu, no bo tam przypominam też jest kwestia placu manewrowego, tam jest kwestia ważności egzaminu teoretycznego, tam jest kwestia związana z powołaniem centrum egzaminacyjnego, które być może byłoby wreszcie instytucją, która ogarnęłaby różne zjawiska, w tym między innymi takie, jak wystąpiły tam w tym Tarnowie, tak? Bo na razie każdy starosta sam sobie rzepkę skrobie i de facto, jeżeli coś się nie wydarzy spektakularnego, tak jak tutaj, to pewien proceder może długo trwać i będzie to trochę bezkarny, tak? Nieprawidłowości w procesie szkolenia jest na pewno więcej, aniżeli tylko teraz wiemy o Tarnowie. I tak jak powiedzieliśmy, jest ich za dużo i z tym tematem na pewno trzeba chociażby przez te nowe regulacje, które powinny wejść w życie,
1: walczyć. Okej. Okay. Piotr, nasz słuchacz, na koniec tej naszej rozmowy, Tomku, te 10 osób, o których mówicie, pewnie nawet nie wie, że stracili prawo jazdy, może nie odebrali listów polecanych, które zostały uznane za dostarczone po pewnym czasie. Tutaj, no nie gdybajmy. W każdym razie, czy egzaminy na prawo jazdy też zdawały w tej szkole bez uprawnień? Czy, to jest pytanie już od naszego słuchacza i ktoś chyba dopuścił ich do egzaminu. Egzaminy były przeprowadzone przez upoważnionych egzaminatorów.
0: Tak, i tutaj ten głos jest ciekawy, bo jeżeli rzeczywiście profil kandydata na kierowcę był zaktualizowany prawidłowo, czyli w nim nastąpiło podświadczenie nieprawdy, to w tym momencie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie ma żadnych narzędzi, żeby teraz zweryfikować negatywnie taki profil, tak? WORD-y nie mają nawet w swoich kompetencjach możliwości nadzorowania procesu szkolenia. Jeżeli my dostajemy ten w skrócie PKK, właśnie zaktualizowany o odbyte szkolenie, to co najwyżej, jeżeli tam na przykład występuje mniejsza niż minimalna liczba godzin, jeżeli tam występuje jakiś numer instruktora, który został wycofany, to wtedy rzeczywiście nie zapiszemy na egzamin. Ale to są przypadki stosunkowo rzadkie i na ogół te profile przychodzą zaktualizowane prawidłowo.
1: No w każdym razie mają się różne rzeczy zmienić. Co ma się zmienić? Między innymi pytania egzaminacyjne. Ta baza ma się zmienić, bo ma zostać ograniczona i merytorycznie poprawiona. Kiedy to się stanie? Czy to się stanie? I jak to wpłynie na takie bezpieczeństwo kursantów? Żeby tak naprawdę nieświadomi, nie wiedząc o tym, że coś jest nie tak, stracili prawo jazdy. O tym z Tomaszem Matuszewskim porozmawiam po godzinie 15:00.

0: Za 10 minut będzie godzina 15, wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach niestety przy wyjazdach z miast już bardzo duży ruch i dużo spowolnień. Tak jest w Warszawie na A2, wyjeżdżając z Warszawy w kierunku Poznania. Tu jest długie spowolnienie od Brwinowa po Pruszków albo od Piastowa po Brwinów, jak w zależności od tego, z której strony jedziecie, i właśnie tutaj trzeba uzbroić się zdecydowanie w cierpliwość. Przy wyjeździe z Warszawy S8 w kierunku Białegostoku taka sama sytuacja, spowolnienie na tym miejskim odcinku od Marymąckiej aż za węzeł Bemowo już. I w przeciwną stronę jest nieco lepiej, ale właściwie też mieliśmy tutaj, wygląda na to, że przy węźle Powązkowska zdarzenie drogowe i z tego powodu korek jest aż za most do węzła Łabiszyńska praktycznie. Przy wyjeździe z Warszawy 7 jeszcze nie ma takiej złej sytuacji, chociaż już tu przy Dziekanowie Leśnym dość długi korek, ale przy wyjeździe do Warszawy od strony Łomianek też bardzo długie spowolnienie na wysokości Młocin i później także na Wybrzeżu Gdyńskim w dwie strony. I tutaj też jest taka sytuacja w Warszawie, że będzie maraton i będą duże problemy w weekend. Niektóre trasy będą zamknięte już od dzisiejszego wieczora. Będziemy o tym mówić w kolejnych serwisach. Na razie S2 bez większych problemów, tylko spowolnienie przy węźle Lotnisko, jadąc w kierunku Terespola. W przeciwną stronę, czyli jadąc między węzłami Opacz i Konotopa, delikatne spowolnienie właśnie na wysokości Piastowa. Jeśli chodzi o pozostałe trasy warszawskie, no to duży ruch na 79, tej starej, bo S79 bez żadnych problemów i spowolnień. Natomiast na Puławskiej, czyli po prostu trasie między Ursynowem a Piasecznym, duży ruch w dwie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 11 stopni w Zakopanem i tam jest najchłodniej, wciąż najchłodniej na Podhalu, ale proszę bardzo, na Podkarpaciu już zrobiło się znacznie cieplej, 17 stopni w Przemyślu i tam jest najcieplej w tym momencie. Do 17 przewidywali synoptycy właśnie w tamtym rejonie i to się zdarzyło. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże i całkowite i teraz o tym będę mówił więcej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Duże i całkowite, jak powiedziałem, zachmurzenie po południu i wieczorem, ale w południowej połowie kraju lokalne przejaśnienia, nawet większe przejaśnienia przewidują synoptycy, a jeżeli chodzi o zachmurzone niebo, to z niego pada, przelotne opady deszczu właściwie wszędzie mogą się zdarzyć, a na północy i na północnym wschodzie nawet intensywniejsze. Wiatr mamy na szczęście słaby, bądź umiarkowany, nad morzem jedynie porywisty, a wieje z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minuta po godzinie 15, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. W piątek, piąteczek, piątunio. Jedziemy z Cranberries, Zombie. Już teraz zapraszam, Robert Kilena.

0: No właśnie teraz przyszedł czas na najnowsze informacje z polskich dróg. 10 minut po godzinie 15 i Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, coraz większy ruch na trasach wyjazdowych z miast. Mamy też sporo korków związanych z remontami. Tak jest na przykład na S17, ale zaskakująco nie na wysokości Garwolina. Tutaj nie ma dużego korka, bo a przypominam, że tam trwają roboty drogowe, ale dużo bliżej Lublina, już między Rzeszynem a Kurowem. Tutaj niestety korek ma 9 km i jest na jezdni w kierunku Lublina na S17. Powodu nie znamy. Jest tu oznaczenie robót drogowych, no ale musi być naprawdę duże natężenie ruchu w tym miejscu, skoro to wywołuje aż 9-kilometrowy korek na jezdni w kierunku Lublina. Jeśli chodzi o możliwość objazdu, no to można tutaj trasami lokalnymi przez Rzeszyn, Baranów i Dębę, ale właściwie tutaj z dobrego dojazdu zbyt nie ma, w sensie objazdu. Jeśli chodzi o ten maraton warszawski, o którym mówiłam, i utrudnienia z nim związane w Warszawie, to już dziś zamknięta jest ulica Świętokrzyska między Marszałkowską a Emilią Plater. Jutro zamknięty będzie fragment jezdni między Plater od Złotej do Świętokrzyskiej. Oczywiście te zmiany, jak już wspominałam, są związane z niedzielnym maratonem i trasa poprowadzi przez 7 dzielnic. Przez Śródmieście, Pragę Południe, Pragę Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz. Częścią trasy maratonu z centrum na Grochów pobiegną też uczestnicy biegu na 10 km. W związku z tym, tak jak wspominałam, dziś już zamknięta została Świętokrzyska między Marszałkowską a Plater, a jutro będzie zamknięty fragment jezdni Emilii Plater od Złotej do Świętokrzyskiej. Kolejne ulice na trasie biegów będą zamykane w niedzielę od 5 do 10, co oznacza, że w czasie tych zawodów nieprzejezdne będą m.in. Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego, Aleja Waszyngtona, Grochowska, jezdnia od Zielenieckiej do Ronda Wiatraczna, Most Świętokrzyski, Most Gdański, jezdnia w kierunku Śródmieścia, Obozowa, jezdnia od Ostroroga do Księdza Janusza, Obrońców Tobruku, Powstańców Śląskich, jezdnia od Maczka do Wrocławskiej, Aleja Rejmonta, jezdnia od Kasprowicza do Maczka, Mary Mącka, jezdnia od Słowackiego do Lindego Mickiewicza. Tu chodzi o jezdnię od placu Wilsona do Andersa i Bonifraterska oraz Miodowa. Te oczywiście ulice będą w miarę przebiegnięcia uczestników dopuszczane do ruchu, ale te ostatnie dopiero w piątek około godziny 1 w nocy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za moment wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypominam, w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców jest Tomasz Matuszewski, wicedyrektor WORD Warszawa. I będziemy mówić na przykładzie tej afery z Tarnowa, co może się zmienić i co powinno zmienić się w szkoleniu kierowców.

0: Tomasz Matuszewski, wicedyrektor WORT jest z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Zaczęło się od tego, że w Tarnowie kolejna afera. 350 osób może stracić prawo jazdy ze względu na aferę w ośrodku szkolenia kierowców. I cóż, no na razie 34 osoby się odwołały od decyzji samorządowego kolegium odwoławczego, jak powiedziałem, które wydało wyrok. Nie jest dla nich pozytywny. SKO podtrzymało decyzję urzędników o cofnięciu uprawnień. Z Tomaszem Matuszewskim rozmawialiśmy, że takie rzeczy, takie nieprawidłowości, mówiąc ogólnie, mogą się zdarzać, bo system jest wadliwy. Natomiast no, nasi słuchacze mają oczywiście jak zwykle swoje zdanie. Posłuchaj, Tomku, dobrze, naszego słuchacza i jego pytania. Halo, halo.
1: Witam serdecznie. Odnośnie cyfrowej karty kursanta i sporów takich, które wynikają z tej kwestii, no to są spory oczywiste. No co zrobić w przypadku, gdy kursant spóźni się 5-10 minut na jazdy? Kto miałby odpowiadać tutaj za ten czas? Czy instruktor ze swojego czasu miałby poświęcić? Czy kursant byłby zobowiązany, by przyjść kolejny raz na te 10 minut, żeby się tutaj doszkolić? Kolejna rzecz, po co GPS w samochodzie? Po co? Jeżeli chodzi o instruktorów, dobry instruktor wie, gdzie ma jeździć, wie, gdzie ma pojechać, wie, jak przygotować kursanta, a zły sam się wykończy, bo nikt do niego nie będzie przychodził. Ludzie już są świadomi, wybierają tutaj instruktorów z poleceń, z opinii. Także nikt nie da sobie w XXI wieku, nikt myślący, wcisnąć takich rzeczy.
0: Ciekawe zdanie, muszę powiedzieć. Nikt sobie nie da wcisnąć, chyba, bo wybierają, jak powiedział nasz słuchacz, z poleceń, z opinii. Ale te polecenia, te opinie też mogą być zafałszowane, bo na przykład ten, który jest milszy i jeździ po drogach, po których potem będzie prowadził egzamin, ma więcej kursantów, a ten, który chce nauczyć się jeździć, ma mniej. Tak jest czy nie?
2: Głos jest ciekawy, aczkolwiek dużo bym dał, gdyby rzeczywiście tak było. Prawda jest niestety inna. Wielu ludzi niestety daje się nabierać nadal na instruktorów, którzy po prostu albo nie potrafią przygotować do bezpiecznego poruszania się po drodze. Celowo nie mówię to o egzaminie. Albo też robią to z jakichś przyczyn no, mniej profesjonalnie, żeby na przykład rzeczywiście gdzieś potem w ramach kursów uzupełniających no, korygować te deficyty, które powinny być dawniej zrobione. Ja nie mówię, że cyfrowa karta kursanta i cała instytucja związana z tym projektem to jest ideał, natomiast niewątpliwie patrząc na to przez pryzmat tych wydarzeń tarnowskich czy paręnaście lat temu legnickich, no na ten moment jest to może silny antybiotyk, który przynajmniej coś może zatrzymać. Bo tutaj z całym szacunkiem dla tego ciekawego głosu, no gdybym nie

0: nie był w branży od 40 równo lat. 30 lat egzaminowałem, 10 lat naprawdę dużo mam.
1: Czyli 40-latek jest z nami.
0: Tak, w pewnej części wyjeżdżonego na prawym siedzeniu, to bym jeszcze może w takie zdanie bezkrytycznie uwierzył, ale jako czynny nadal egzaminator, wprawdzie jednodniowy w pięciodniowym tygodniu, no spotykam za często, żeby nie użyć słowa wczoraj, prawda, na 7 zdających, no 2 osoby no albo konfabulowały, albo rzeczywiście nie zostały w zakresie pewnych zadań przygotowane w ogóle.
1: No właśnie, więc my rozmawiamy o różnych drogach wyjścia. Tak sobie pomyślałem, Tomku, że przecież jest pewien mechanizm znany w krajach skandynawskich. Nasi słuchacze też, słuchający PRK Polskiej Rady Kierowców, o tym wiedzą, że instruktor i egzaminator mają punkty albo dodatnie, albo punkty ujemne, które przyznaje im się po tym, jak zachowuje się ich podopieczny, prawda? Ten, którego uczyli, bądź ten, którego egzaminowali. Jeżeli potem ten kierowca jest złym kierowcą, to im się też dostaje. A w Polsce... W Polsce nie mamy takiego przepisu? Nie chcemy mieć takiego przepisu?
0: Bardzo dziękuję za to pytanie. Tak? Ponieważ badania Instytutu Transportu Samochodowego z połowy lat 90., prace Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z początku lat 2000, tu rzeczywiście nie można nie wspomnieć roli pana Macieja Brońskiego, czyli efektów w postaci ustawy o kierujących. W tej ustawie, która przecież dwa razy wchodziła, ale za drugim razem została wreszcie uchwalona w 2011 roku.
1: Nie, powiesz, że jest taki przepis?
0: Są takie przepisy. One niestety od 2011 roku nie zostały w naszym kraju wdrożone.
1: Jak to? Jest przepis uchwalony, a nie wdrożony? Tak, czyli tak naprawdę...
0: 11 lat
1: w polskim prawie jest przepis, że egzaminator i instruktor dostają albo plusy, albo minusy za to, jak jeździ ich podopieczny, tak?
0: Czy jest w tym twoim komentarzu pewna symbolika, bo to, co mam na myśli, mówiąc o tych dwóch przepisach, to jest po prostu śledzenie człowieka, który się szkolił w konkretnej firmie lub przez instruktora konkretnego, jak również zdawał egzamin u konkretnego egzaminatora, śledzenie jego wydarzeń od momentu, kiedy zaczyna samodzielnie jeździć i ewidencjonowanie jego wykroczeń, no często niestety przestępstw drogowych, i teraz wychwycenie, jeżeli rzeczywiście byłyby to pewne deterministyczne procesy, rzeczywiście powrót, kto go uczył
1: i kto egzaminował.
0: I kto egzaminował.
1: I kto dał mu prawo jazdy.
0: Tak, okay. Te punkty,
1: no to, dobrze,
0: to są...
1: no to prawo istnieje, a dlaczego? Znaczy,
0: bo jest zawieszone na wdrożeniu pełnych funkcjonalności centralnej ewidencji kierowców, czyli jest tu popełniony od samego początku pewien błąd, ponieważ informatyka i jakieś związane z nią perturbacje nie pozwalają na wdrożenie merytorycznie zasadnego przepisu, od chociażby używanego w Skandynawii.
1: Czyli co, nie mamy w Polsce tak dobrych informatyków, żeby napisali taki program?
0: Mamy, no jestem mężem jednej z takich informatyczek, no więc absolutnie wierzę głęboko, że mamy zasoby ludzkie i technologiczne wystarczające, żeby skądinąd nie za trudną aplikację stworzyć. Jest tutaj wyraźny brak woli i politycznej, i być może jeszcze czegoś innego, ale to nie mnie o tym decydować.
1: Czyli przepisy, jak słyszycie, ja jestem zdumiony, muszę wam powiedzieć, że przepisy istnieją, ale nie zostały wprowadzone. Tak to się dzieje w państwie polskim.

0: Mieliśmy do czynienia z dzikim kwiatem White Flower, The Cult z albumu Electric przed momentem na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, a teraz 15.30 wyjeżdżamy na drogi, na których chyba tak dynamicznie jak grał zespół The Cult. No nie mamy takich, nie jest właśnie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: 15.30 wybiła, więc w miastach mamy już naprawdę potężne korki, na między innymi tak jest w Trójmieście. Tu mierzę korek po wyjeździe z Trójmiasta 20 i tutaj po 7 km korka w obie strony, czyli jadąc od Żukowa do Egiertowa i od Egiertowa w kierunku Gdańska również. Więc tutaj trudna sytuacja. Trudna sytuacja jest też na łącznicach łączących S7 z S6 między węzłami Lipce i Lublewo. Tutaj przypomnijmy, służby znalazły niewybuch i zamknięte są właśnie łącznice relacji między S6 węzłem Kowale, a S7 węzłem Żukowo, S6 Straszyn, S7 Żukowo, czyli to jest odcinek między węzłami Kowale i Gdańsk-Lublewo przy węźle Gdańsk-Południe. Tutaj ta sytuacja na pewno potrwa jeszcze przez kilka godzin. Na S11 z kolei między węzłami Poznań-Napachanie, Poznań-Tarnowo-Podgórne w pobliżu Swadzimia, po tym jak samochód osobowy wjechał w bariery, jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 13 kilometrze. Wróćmy jeszcze na chwilę do Trójmiasta, bo tutaj ta trasa S7 to nie jedyna z problemami. Na wysokości węzła Matarnia na jezdni w kierunku Gdyni jest korek po kolizji. Jadąc w kierunku Łodzi z kolei S6 korek jest w pobliżu węzła Gdańsk-Osowa. Spowolnienie jest także wyżej, czyli bardziej na północ między węzłami w Gdyni, Chylonia i Chważno. Tutaj też wyraźnie ruch spowalnia. No i jest już też bardzo dużo ruch na 91, jadąc od Śródmieścia Gdańska w kierunku Pruszcza. Podobna sytuacja jest na 89, z tym, że tutaj korek jest już naprawdę bardzo długi od Letnicy aż do zjazdu na S7, zresztą na dojeździe właśnie do S7 do węzła Gdańsk-Port też się korkuje i między węzłami Głębokie i Lipce taka sama sytuacja. To jest fragment S7 na jezdni w kierunku Elbląga.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: kawałek do reklamy.
1: Za 25 minut będzie godzina 16, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Ja przypomnę, Tomasz Matuszewski ze mną w studiu PRK, wicedyrektor WORD. Rozmawiamy tak ogólnie, teoretycznie można powiedzieć o tym, co należałoby usprawnić, jeżeli chodzi o szkolenie kierowców w Polsce, żebyśmy mieli bezpieczniejszych kierowców. Od dawna o tym rozmawiamy. Kiedy to się zaczęło? Tomku, tak naprawdę co, w lutym, w marcu zaczęliśmy pierwszy raz, bo ten projekt się pojawił i... Tak, nadal ani widło, ani słychu.
2: Tak, temu towarzyszyła sprawa pojawienia się wadliwych pytań i rzeczywiście minister tutaj twardą ręką powiedział dość i nie tylko zmienił zasady tworzenia pytań w tym znaczeniu, że zapowiedział, że będzie to robione inaczej poprzez specjalną instytucję, Centrum Egzaminowania, ale przede wszystkim powiedział o tych zmianach, tak? O tej cyfrowej karcie kursanta, o nagrywanym.
1: No tak, ale minister powiedział dość i dość długo to trwa.
2: Tak, no niestety projekt nie jest jeszcze w parlamencie, chociaż uwagi do tego projektu instytucje społeczne złożyły do 31 lipca, czyli gdzieś utknął i pozwolę sobie na pewną bardzo odważną tezę. Moim zdaniem utknął nieprzypadkowo. Komuś bardzo zależy na tym, żeby te odważne reformy po prostu nie weszły w życie. I niech mnie tutaj posądzają różni. Stanę na ubitej ziemi, żeby pytać, dlaczego coś, co w sumie jest naprawdę dużą szansą, powtórzę, nie mówię, że jest doskonałe, ale jest dużą szansą poważnej reformy systemu szkolenia, egzaminowania i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, nagle utknęło i czeka, tak?
1: No to można powiedzieć, też będę odważny. Jest taki cytat z takiego znanego polskiego filmu z komedii. No to niezły macie w tym archeo.
2: Tak, no coś jest tutaj, jakieś archeo tutaj zaczęło działać. Mam nadzieję, że chwila i to się wszystko pojawi, ale też ta chwila, mając na względzie fakt, że dziś mamy już 25 września, czyli tak naprawdę 3 miesiące do 1 stycznia. Przypomnę, pierwsze poważne reformy miały już zacząć obowiązywać od 1 stycznia. Potem miał być 1 lipca 2027, potem 1 stycznia 2028. Ona była rozłożona, ona
1: była. Czy to jest realne, czy już nierealne?
2: Staje się coraz mniej realne.
1: Posłuchajmy naszego słuchacza, zdaje się, z kolejną krytyką. Halo?
3: Witam serdecznie. Załóżmy taką sytuację. Kursant na jeździe, jeździ idealnie, 30 godzin, bez żadnego błędu, perfekcyjnie jeździ. Egzamin zdaje bezbłędnie, jeździ perfekcyjnie. 2 tygodnie po zdanym egzaminie wsiada w swoje sportowe auto i zabija 3 osoby. Kto za to ma wziąć odpowiedzialność? O czym my tu mówimy? Pozdrawiam, instruktor Przemek.
1: Instruktor Przemek ma wątpliwości co do tego pomysłu, żeby były punkty dodatnie i ujemne dla instruktora i egzaminatora, którzy wypuszczą takiego delikwenta na drogi.
2: Z całym szacunkiem dla pana instruktora Przemka, jakieś błędy zarówno w obszarze wychowania komunikacyjnego obecnego w szkołach, jak i szkolenia były popełnione. Błędy te bowiem dotyczyły problematyki motywacji, problematyki wykształcenia odpowiednich podstaw. My niestety nie mamy realnie wdrożonej matrycy GDE, a tak naprawdę jej wdrożenie dotyczy tylko jej 2 poziomów, ograniczonych do takiej, nazwijmy, sprawności technicznej prowadzenia pojazdu i umiejętności rozstrzygania prostych sytuacji, na przykład związanych z pierwszeństwem. Tam są 2 następne poziomy, 3 i 4, o których można powiedzieć, i to dotyczy pana instruktora, że

że my nie kształtujemy zarówno motywacji, jak i świadomości poniesionego ryzyka, prawda? Mhm. Ten człowiek prawdopodobnie doskonale zna dopuszczalne prędkości na obszarze zabudowanym, nawet myślę, że zna ich konsekwencje w sensie formalnym, natomiast nie ma świadomości podniesionego ryzyka, skoro z taką prędkością postanowił jechać. Mhm. I tu jest rzeczywiście bardzo potrzebne, odważne przejście na te pozostałe poziomy matrycy GDE. Być może część w ogóle polskich instruktorów egzaminatorów

0: No, my w tej chwili o niej mówimy pośrednio, bo przecież też wielokrotnie słyszeliśmy o tym, że do egzaminu teoretycznego należy jak najszybciej wprowadzać pytania z obszaru tak zwanego hazard perception, czyli umiejętności rozpoznawania ryzyk, albo hazard prediction, czyli umiejętności jak gdyby przewidzenia. Tak? I tego być może to jest ten pierwszy etap, kiedy my tę matrycę na tym poziomie trzecim i dalszym będziemy wprowadzać.
1: No to jeżeli ktoś już nie przejdzie tego etapu, tak sobie odpowiadając instruktorowi Przemkowi na pytanie, to będzie już wiadomo, jeżeli ktoś nie przejdzie, nie potrafi przewidzieć ryzyka, co się stanie, jak przyspieszę, co się stanie, na przykład jak tu mi wyjedzie ktoś, że nie potrafię przewidzieć, że ktoś mi może wyjechać z podporządkowanej na przykład, no to generalnie jest pierwszy etap do tego, żeby nie umieszczać go na drodze.
0: Dokładnie, ja nawet wczoraj miałem taki bardzo oryginalny egzamin i głęboko się zastanawiałem, ponieważ człowiek, który ten egzamin zdawał, przy popełnianiu no, praktycznie każdego błędu używał niecenzuralnych słów, chociaż przecież siedział koło egzaminatora na państwowym egzaminie, wiedział, że egzamin ten jest nagrywany, że jego rejestracja będzie przetrzymywana przez co najmniej 21 dni, czyli nie potrafił się opanować. Dla mnie to był bardzo poważny sygnał, że skoro ten ktoś nie potrafi jak gdyby się w reżimie tych emocji utrzymać, to ja bym go sytuował w tej grupie no, przyszłych agresorów drogowych, być może gorzej, ale nie chcę tutaj używać tych określeń, a to jest dowód na to, że ktoś jednak albo go gdzieś tolerował, prawda? I nie zwrócił uwagi. I tu nie mam pretensji wyłącznie do instruktora, bo instruktor to jest tylko w sumie kilkadziesiąt godzin, tak? Tutaj jest problem systemowy, tak? Czyli no tak, to, co wspomniałem...
1: Wcześniej już musiało to się wydarzać. Oczywiście, że tak. Problem, jak słyszycie, jest złożony. Mieliśmy porozmawiać o nowych, bardziej merytorycznych pytaniach na egzaminy z Tomkiem Matuszewskim, no ale się nie udało, bo rozwinął nam się ten temat. To następnym razem, co?
0: Oczywiście z przyjemnością. W każdej chwili.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę. Przypominamy, Tomasz Matuszewski, wicedyrektor WORD Warszawa, był z nami w Wysokich Obrotach.
0: Dzięki.

Jeszcze 10 minut i będzie godzina 16. Było poważnie na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców w wysokich obrotach merytorycznie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast no teraz rozgrzewamy.

0: Zdejmujemy sobie szare komórki. W drodze do weekendu, w piątek, piąteczek, piątunio, proponuję kolejną zagadkę, kolejną zgadywankę dotyczącą samochodu. Uwaga, uwaga, będzie chodziło dzisiaj o model samochodu. A podpowiedź brzmi tak. Usuwamy E z nazwy tego modelu samochodu i od razu, wyobraź sobie, staje się on olbrzymem.
1: E usuwamy?
0: Tak, jak usuniemy E, to staje się on olbrzymem. Ten samochód oczywiście. O jaki samochód chodzi, jak wiecie, widzę, że...
1: A model czy markę?
0: Model.
1: Model.
0: Model. Ewa nie wie,
1: no,
0: jeszcze
1: myśli,
0: więc jesteśmy, jak słyszycie, myślcie, bo myślenie ma przyszłość oczywiście, szare komórki rozruszane, usuwamy E z nazwy tego modelu samochodu i od razu staje się on olbrzymem. O co chodzi, jak wiecie, to piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe, a my wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S7, odcinek Radom Białobrzegi w pobliżu Starych Żdżar na 456 kilometrze wywrócił się na jezdni samochód. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy i tu utrudnienia mają potrwać 2 godziny i jest tutaj niewielki korek. No też prawda jest taka, że natężenie ruchu na tej przeciwległej jezdni, czyli w kierunku południowym, w kierunku Krakowa jest większe. Jeśli chodzi o S11, to na wysokości Poznania bez zmian między węzłami Poznań na Pachanie Poznań Tarnowo Podgórne. Przypomnijmy, w pobliżu Swadzimia samochód osobowy po tym, jak uderzył w bariery, blokuje częściowo przejazd w kierunku Wrocławia na 13 kilometrze. Bez zmian na S6. Tutaj przez kilka najbliższych godzin będą pracowali saperzy, bo na odcinku między węzłami Kowale i Gdańsk Lublewo w pobliżu węzła Gdańsk Południe znaleziono niewybuch i zamknięte są łącznice S6 Kowale, S7 Żukowo i S6 Straszyn na S7 w Żukowo. No i tutaj między tymi węzłami ruch się nie odbywa. Teraz jeszcze A1, odcinek między węzłami Włocławek Północ Ciechocinek w pobliżu Raciążka. Po pożarze naczepy samochodu ciężarowego nadal jest zwężenie w kierunku Gdańska na 167 kilometrze. Cały czas jest S8 zablokowana w Łódzkiem. Tu jest odcinek między Złoczewem a Sieradzem i w ogóle nie wygląda na to, żeby ta trasa miała być odblokowana, a chodzi o to, że na drodze stoją 2 samochody ciężarowe, które nad ranem się tam zderzyły. 166 kilometr, droga całkowicie zablokowana na wysokości Dąbrówki. Objazd w kierunku Warszawy prowadzi z węzłem Złoczew i dalej drogami wojewódzkimi 472, 482, a następnie krajową 12, którą wracamy węzłem Sieradz Południe na trasę S8.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, usuwamy E z nazwy tego modelu samochodu i od razu staje się on olbrzymem. O jaki samochód chodzi, wiecie, piszcie i nagrywajcie.

0: Chodzi o Fiata Grande Punto. Usuwamy E i będzie Grand. Michał z Hyundai'a tak pisze. Ale nadal będzie Punto. Michał z Hyundai'a Punto znaczy kropka, więc kropka olbrzymem nie jest. To nie chodzi o Fiata Grande Punto. Myślę, że chodzi o Audi e-tron. Pozdrawiam, Krzysztof z X5. Krzysztofie, nie chodzi o Audi e-tron. Usuwamy E z nazwy e-tron i mamy tron. Ale czy na tronie siadają zawsze olbrzymy? Weźmy na przykład Łokietka. Olbrzymym nie był, a był na tronie. Więc nie chodzi o Audi e-tron, nie chodzi o Fiata Grande Punto. Jaki samochód chodzi? Halo, halo.
1: Cześć, Arek ze Skody.
0: Cześć, Arku.
1: A może będzie to Pontiac Gigante? Chyba kiedyś taki był.
0: A, Pontiac Gigante. A jak E usuniemy, to jest gigant, tak? Czyli olbrzym. No nie o tego Pontiaca mi chodziło.

0: I w ogóle nie o żadnego Pontiaca, nie wyjeżdżajmy z Europy. O, mogę powiedzieć. Chociaż pierwsza wersja tego samochodu, zdaje się, w Europie nie była produkowana. No niemniej jednak marka europejska, a model, usuwamy E z nazwy tego modelu samochodu i od razu staje się on olbrzymem. O jaki samochód chodzi? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki i rozgrzejmy sobie szare komórki, bo jeszcze dziś do wygrania będą wycieraczki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz informacje pogodowe, jak to zwykle bywa. O tej porze 10,6 stopnia Celsjusza w Zakopanem. Mimo że tam na Podhalu temperatura rośnie, to w dalszym ciągu to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Najcieplej w Przemyślu mamy 17,3, czyli ponad to, co zapowiadali synoptycy. Po południu i wieczorem zachmurzenie nadal duże, bądź całkowite. Nadal opady deszczu przejściowe w wielu rejonach kraju, ale na północy i na północnym wschodzie nawet intensywne mogą się zdarzyć. W południowej połowie kraju. Lokalnie, przejściowo nawet przejaśnienia, ale po tych przejaśnieniach znów nadejdą chmurki. Wiatr mamy słaby i umiarkowany, nad morzem może być nawet porywisty. Wieje na ogół z zachodu i taki pozostanie do wieczora, a jak będzie wieczorem późnym i nocą, o tym już za godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
1: To była autopromocja.
0: 2 minuty po godzinie 16, cały czas na wysokich obrotach. Jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Wrócimy do samochodu i my wrócimy do wycieraczek jeszcze dziś. Obiecuję. Robert Kilan.

0: No to jak to jest z tym samochodem? Usuwamy E z nazwy tego modelu samochodu i od razu staje się on olbrzymem. O jaki samochód chodzi? Halo, halo.
1: Halo, halo. Ja w sprawie konkursu.
0: Dobrze.
1: Chodzi może o Renault Megane. Pozdrawiam, Dawid z Kamika.
0: Dawid z Kamika sądzi, że to Renault Megane.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: No to chodzi pewnie o Renault Megane. Pozdrawiam.
0: No jakbyśmy z Renault Megane usunęli E, to ostatnio to by było Megane bez E, a jakbyśmy, usunęli dwa E, to by było Megane.
3: Jakbyśmy usunęli NE, to może.
0: No, to by było mega wtedy, prawda?
3: Ale, no właśnie.
0: No właśnie, ale to czy mega to jest olbrzym? Chyba nie. Nie chodzi o Renault Megane. Halo, halo.
4: Zagadka dotycząca modelu samochodu.
0: Tak.
4: Czy to chodzi o Skodę Yeti?
0: Nie.
4: Proszę, pozdrawiam.
0: Rozumiem, że Skoda Yeti jako Yeti, że jest Yeti, jest olbrzymem, ale to nie chodzi o to, to trzeba trochę pokombinować bardziej z tym usunięciem E. Renault Espace, Lukis tutaj pisze o tym. Krążycie wokół Renault, to nawet dobrze. No w każdym razie, jak w Renault Espace usuniemy pierwsze E, to by było Space, prawda? Czyli coś dużego,
3: przestrzeń.
0: Ale to nie olbrzym, tylko olbrzymia przestrzeń byłaby, Lukisie. Pomyślcie jeszcze. Usuwamy E z nazwy tego modelu samochodu i od razu staje się on olbrzymem. O jaki samochód chodzi? Czekam na odpowiedzi, a Ewa czeka z utęsknieniem, już pogania mnie, żeby już mówić wam o tych korkach.
3: Proszę.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Właściwie o tej porze wolałabym nie mówić wam o korkach, tylko o tym, że trasy są przejezdne. W końcu piątek, piąteczek, piątunio po pracy, ale no niestety jest jak jest. Co oznacza długie spowolnienia na S8 w Warszawie, na jezdni w kierunku Białegostoku. No korek jest bardzo potężny, bo zaczyna się albo kończy przy węźle Głębocka, a kończy albo zaczyna przy węźle Bemowo, więc tutaj bardzo, bardzo trudna sytuacja przy S8 wyjeżdżając z Warszawy. Wygląda na to, że doszło też do kolizji na tej trasie i że to nie tylko skutek popołudniowego szczytu komunikacyjnego. W drugą stronę, czyli jadąc w kierunku najpierw S8 A2, czyli Poznania, a S8 dalej oczywiście Wrocławia, spowolnienie jest przy węźle Bemowo, a później od Marymontu przez Most Grotaroweckiego za mostem tutaj sytuacja się poprawia. Jeśli chodzi o 7 przy wyjeździe z Warszawy, to korek jest już na wysokości Wybrzeża Gdyńskiego, także Młocin, potem za Łomiankami między Łomiankami a Łomną. No i niestety trudny ten wyjazd właśnie w tym kierunku w 7. Przy wjeździe jest spowolnienie od Łomianek do Młocin i tutaj też się korkuje. Także już tuż za mostem północnym jest korek na 61, czyli tak jakbyśmy jechali w kierunku Galerii Północnej, ale oczywiście dalej także w kierunku Jabłonny i Legionowa. Tutaj też spowolnienia i korki w obie strony. Jeśli chodzi o informacje z tras od służb, to przypominam, że mieliśmy S7 częściowo zablokowaną na trasie Radom Białobrzegi w pobliżu miejscowości Stare Żdżary i stąd dobra informacja, trasa jest już odblokowana na jezdni w kierunku Warszawy na 456 km. Tam wywrócił się samochód, ale na szczęście nikomu nic się nie stało i niedługo trwały te utrudnienia. I tutaj ja też widzę na S11 ten korek między węzłami Poznań na Pachanie, Poznań Tarnowo Podgórne w pobliżu Swadzimia. Tam przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 13 kilometrze, ale zastanawiam się, czy to już przypadkiem nie skutek tego dużego natężenia ruchu właśnie, czy jeszcze ten samochód tam stoi i blokuje częściowo przejazd. W każdym razie korek rzeczywiście jest.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Chodzi o Peugeota, pisze Barbara. Nie, Barbaro, nie chodzi o Peugeota. O jaki samochód chodzi? Czekam na odpowiedzi, za chwileczkę do tego wrócimy. Usuwamy E z nazwy tego modelu samochodu i od razu staje się on olbrzymem. Nie jest to Peugeot.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: 22 minuty po godzinie 16. Wracamy do tajemniczego samochodu. Tajemniczego dlatego, że dużo było strzałów, ale chybionych. Niektóre były chybione, ale oczywiście również pojawiło się dużo prawidłowych odpowiedzi. O jaki samochód chodzi? Ania z Peugeota pisze tak. Stawiam wszystko na Renault Koleos, bo będzie kolosem po zjedzeniu E. Pisze Ania z Peugeota. A co to znaczy, że stawiasz wszystko, Aniu, na tą odpowiedź? Co masz do postawienia? Swojego Peugeota? Bo jak stawiasz swojego Peugeota, to... No właśnie, to wygrała Ania swojego Peugeota, czy straciła?
1: No cześć, cześć. Tu Paweł z Maserati.
0: Cześć, Paweł.
1: Żona mi tu podpowiada, jest takie Renault Koleos i jak tam usuniemy w środku E, to będzie... Kolos. No, pozdrawiam wszystkich Maseraków i nie, to nie jest rodzina Maseraka, pana Rafała, tylko Maseraki to rodzina wszystkich posiadaczy Maserati w Polsce.
0: Oczywiście, że tak. Wiedziałem o tym, mówiąc wczoraj o tancerzu, natomiast oczywiście to żart. Aniu z Peugeota, oczywiście, że tak. To Renault Koleos, czyli możesz zatrzymać swojego Peugeota, podróżuj nim z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, bezpiecznie oczywiście. Chodzi o Renault Koleosa, po usunięciu E, jak zauważacie, wyschodzi kolos, czyli olbrzym. Kamil też na to wpadł i pozdrawiam. Jacek z Zielonej Góry też twierdzi, że chodzi o Renault Koleosa. Kto jeszcze wiedział?
2: Dzień dobry, Robercie.
0: Dzień dobry.
2: Chodzi o Renault Koleos, czyli kolos. Pozdrawiam, Wojtek.
0: Pozdrawiam, Wojtku. Bardzo dobra odpowiedź. Jaga wiedziała, że też chodzi o Koleosa, czyli kolosa. Konstancja i Michał z Kii. Bardzo dobra odpowiedź. Ania Starnowa, Radek J27. Szkoda, że nie J23, bo byś był agentem, Radku. Kto jeszcze wiedział?
3: Ten model to Koleos. Usuwam E i mam kolos. Ewa z Lublina.
0: Bardzo dobrze, Ewo, wpadłaś na to. Paweł, Michał z Hyundai'a, Justyna, Krzysztof, Ewa i Michał też wiedzieli. Dawid, Aneta, Karol, Paweł z Mercedesa. Kto jeszcze?
4: Witam, Michał z Kii.
0: Cześć,
4: chciałem,
0: Michale.
4: Chciałem powiedzieć, że chodzi o Koleosa. Usuniemy E i będzie kolos. Dziękuję tak i pozdrawiam radio.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Kasia z Mielca wiedziała i odpowiedziała. Kinga wiedziała i odpowiedziała. Dużo pani wiedziało. Świetnie. Michał, kolejny Michał wiedział w aplikacji. Oliwka Śliwka z Sorento, bardzo dobra odpowiedź. Renata, Boguś K73, Hubert z BMW, Kamil z Talizmana, też z Renówki zresztą, Janek, Artur HR+, a nie CHR+, Arturze, witam, tu jest Koleos, oczywiście, że tak, to jest

0: Bardzo dobra odpowiedź, ale czy na pewno HR Plus, czy CHR Plus? Kto jeszcze wiedział?
1: Będzie Koleos. Usuniemy E, będzie Kolos. Pozdrawiam, Przemek z Rawki.
0: Pozdrawiam, Przemku z Rawki. Oczywiście Jan z Meganki też wiedział, że chodzi o Koleosa, ale ktoś musiał być pierwszy, jak to zwykle bywa. Radek był pierwszy spośród tych, którzy pisali. Radek, który no, paru Radków dobrze pisało, ale ten Radek, który był najszybszy w momencie wysłania wiadomości, był koło Skierniewic. Radku, więc masz prawo do pozdrawiania. Kto jeszcze?
2: Dzień dobry, Mateusz Zaudy z Krakowa.
0: Chodzi cześć, Mateuszu.
2: Chodzi o Koleos, który stanie się kolosem, gdy wrzucimy literkę E. Pozdrawiam.
0: Tak jest, Mateuszu Zaudy, oczywiście, że tak. Mateusz Zaudy był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a przypominam, Radek, który w momencie wysłania wiadomości był koło Skierniewic, był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Brawa dla wszystkich pozostałych oczywiście i dla was, panowie, którzy wygraliście. Pozdrawiajcie kogo chcecie, dodamy piosenkę do waszych pozdrowień. I zagramy oczywiście tą piosenkę dla tych, których będziecie pozdrawiać. Przypominam także, że już niedługo gramy o wycieraczki. Teraz jesteśmy rozgrzani, mamy rozgrzane szare komórki, to apeluję do was, żebyście sprawdzili. Teraz na przykład naciśnijcie. Zbierają wycieraczki? Zbierają? Dobrze? Wam? Zbierają z szyby wodę, nieczystości i tak dalej, i tak dalej? Jeżeli tak, to nie potrzebujecie nowych, ale jeżeli ktoś potrzebuje i chce nowe wycieraczki do swojego samochodu, zapraszam teraz do aplikacji. Zgłaszajcie się, wysyłajcie, uwaga, numer telefonu, pod który mamy oddzwonić, i swoje imię. A za paręnaście minut gramy o wycieraczki.

0: 16.30, Ewa Mierzejewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców, więc...
1: Jestem.
0: A tak szepczesz jak Beata. Ja się wcale nie dziwię, że ona tak cicho, wiesz, szepcze na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców po tym, co robiła na drogach.
1: Może tak być.
0: Wyjeżdżamy na drogi?
1: Tak, zapraszam.
0: Sprawdzamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień sądny dzisiaj na obwodnicy Trójmiasta i to i na S7 i na S6, bo mamy aż trzy zdarzenia w sumie i jedno jest skomplikowane. Od tego skomplikowanego zacznę, czyli tam, gdzie wykryto wybuch, to jest między węzłami Kowale i Gdańsk-Lublewo w pobliżu węzła Gdańsk-Południe. Tutaj w tej chwili na 343 kilometrze zablokowany jest odcinek S7 w obu kierunkach od węzła Gdańsk-Południe do węzła Gdańsk-Lublewo i dalej zablokowane są te łącznice, o których informowałam wcześniej przy węźle Gdańsk-Południe, czyli S6 Kowale-Żukowo i S6 Straszyn, S7 Żukowo. Tutaj pracują saperzy po prostu. Wygląda na to, że wywożą ten niewybuch i z tego powodu właśnie sytuacja się pogorszyła. Ale oprócz tego mamy też problemy na S6 między węzłami Gdynia Wielki Kacky, Gdańsk-Owczarnia, w pobliżu węzła Gdańsk-Osowa. Ja mówiłam, że tam się korkuje, a teraz już wiemy, że doszło tam do kolizji i jest zwężenie w kierunku Łodzi na 325 kilometrze. I jeszcze raz S7 i tam też był korek, o którym mówiłam, ale teraz już znamy jego przyczynę. Między węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Lipce w pobliżu węzła Borkowo zderzyły się dwa samochody. Zablokowany jest lewy pas. Jedna osoba została ranna i tutaj był korek w kierunku Elbląga. I jeszcze przypominam o utrudnieniach na S11 między węzłami Poznań-Napachanie, Poznań-Tarnowo-Podgórne, tutaj w pobliżu Swadzimia. Potem jak samochód osobowy uderzył w barierę, zamknięty jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 13 kilometrze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Za 22 minuty będzie godzina 17. No to, gramy o wycieraczki, ale z kim?
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: Agnieszka jest z nami w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, Agnieszko, witam serdecznie. Halo, halo. I co? Słyszymy się? Nie słyszymy się.
2: Halo, halo, teraz mnie słychać?
0: Teraz cię słychać. Uf.
2: Witam, panie Robercie, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, Agnieszko. Kamień z serca spadła. Coś się stało? Wyciszyłaś sobie telefon?
2: Aż z wrażenia, że do mnie dzwonicie. Niechcący.
0: A niechcący. No dobrze, to w takim razie teraz już mniej wrażeń, więcej koncentracji. Dobrze? Możesz obiecać to? Super.
2: Obiecuję.
0: Wycieraczki, to ty będziesz tą osobą, która zgarnie ostatnie wycieraczki w tym tygodniu w wysokich obrotach, tak?
2: Mam nadzieję.
0: Dobrze, zadaję pytanie nieco bardzo, znaczy nieco rozbudowane bardziej niż wczoraj, ale posłuchaj uważnie tego pytania. Na salonie samochodowym w Paryżu w 2004 roku, dokładnie 25 dnia września, czyli tak naprawdę dziś mamy rocznicę, Citroën zaprezentował dwa modele, C4 i C5. No w ogóle Citroën lubuje się, można powiedzieć, albo lubował w takich nazwach C4, C5, od najmniejszego C1, prawda, taki mały samochodzik miejski C1, Citroën, do dużego van na C8 też prezentował.

mali taki samochód. I oczywiście będzie pytanie dotyczące literki C i liczby. A podpowiem ci jeszcze, Citroen C10 był również w 1956 roku, ale on nie wszedł do produkcji. To był prototyp samochodu takiego bardzo eksperymentalnego i bardzo kosmicznego. W każdym razie pytanie brzmi, jak

0: A coś na przetarcie?
1: Coś na przetarcie, proszę bardzo. Na przetarcie. Czy słowo Mendel coś ci mówi?
0: Nie.
1: Nie. A słowo kwadrans?
0: Tak.
1: No to słowo kwadrans może ci pomóc.
0: 15.
1: Brawo! Brawa i fanfary dla ciebie, Agnieszka. Świetnie. Mendel to 15 sztuk, wiesz? A kwadrans to oczywiście 15 minut. I dlatego to jest dobra odpowiedź. Citroen nazywał się C15. Był niezwykle popularnym małym samochodem dostawczo-osobowym. Gratuluję. Udało się. Czyli...
0: Super.
1: Czyli jesteś ostatnią osobą w tym tygodniu, ale oczywiście nie ostatnią, bo od poniedziałku znowu zaczynamy konkurs o wycieraczki. Do jakiego samochodu będzie ten komplet wycieraczek?
0: Do Audi.
1: Do Audi. Którego? Dużego? Małego?
0: A4 kombi.
1: O, fajnie. Dobrze się jeździ tym samochodem?
0: Dobrze się jeździ, tacie. Będzie miał prezent.
1: O, proszę bardzo, jaka urocza córa. Dla taty wycieraczki do Audi A4 kombi. Wygrywajcie do swoich samochodów wycieraczki od poniedziałku. Agnieszko, miłego weekendu życzę.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To już wycieraczki o marsz, a ja dopiero zacząłem tankować. Andrzej pisze: Andrzeju, to już po wycieraczkach dawno, a teraz to już będziemy informować o tym, co się dzieje na polskich drogach na 10 minut przed godziną 17.
2: A wycieraczki oczywiście wrócą w poniedziałek, tak?
1: Tak.
2: Dobrze.
1: Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B.
2: A B to nie ma takiej trasy w Polsce, B ileś, ale są S-ki.
1: No ale i na... A są.
2: A są, właśnie A są. Tak. A i S. Zacznijmy od S, bo na S-kach dużo się dzieje, zwłaszcza w Trójmieście. Trzy utrudnienia mamy na odcinkach różnych obwodnicy Trójmiasta. Zacznijmy od tego najnowszego odcinka, czyli między węzłami Kowale i Gdańsk-Lublewo. W pobliżu węzła Gdańsk-Południe wykryto niewybuch i zamknięte są łącznice relacji S6 Kowale, S7 Żukowo, S6 Straszyn, S7 Żukowo.

0: I dodatkowo teraz już trwa usuwanie tego niewybuchu z drogi, więc tutaj zamknięty jest też cały ten odcinek właśnie między węzłami Gdańsk-Kowale i Gdańsk-Lublewo. Teraz jeśli chodzi o S7, to między węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Lipce w pobliżu Borkowa po zderzeniu dwóch samochodów zablokowany jest lewy pas na jezdnię w kierunku Elbląga. Tutaj jedna osoba została poszkodowana. I jeszcze raz S6, tym razem odcinek między węzłami Gdynia, Wielki Kack, Gdańsk-Owczarnia przy węźle Osowa. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Łodzi na 325 km. I jeszcze jedna SK, to będzie S11. Między węzłami Poznań na Pochanie, Poznań Tarnowo Bud Górne w pobliżu Swadzimia. Potem jak samochód osobowy uderzył w bariery na 13 km jest zwężenie w kierunku Wrocławia. I ostatnia SK S8 w Łódzkiem, tu bez zmian od samego rana. To oznacza, że między węzłami Złoczew i Sieradz Południe nie można przejechać na jezdni w kierunku Warszawy, bo w pobliżu Dąbrówki rano zderzyły się dwa samochody ciężarowe i niestety ta trasa jest nadal całkowicie zablokowana. Objazd prowadzi węzłami Złoczew i dalej drogami wojewódzkimi 472, 482 i krajową 12 do węzła Sieradz Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 9 minut będzie godzina 17. O 17 oczywiście informacje pogodowe, ale nie o tym jak jest, ale o tym jak będzie nocą.

Say Hello to Heaven, Temple of the Dog, supergrupa, Eddie Vedder i Chris Cornell śpiewali w tej piosence, czyli wokalista Soundgarden i Pearl Jam.

0: 17 minęła. Sprawdzamy sytuację pogodową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w Zakopanem, 10,4 stopnia Celsjusza pokazują termometry w stolicy Tatr i Podhala. Natomiast najcieplej niezmiennie w Przemyślu 16, jedna kreseczka powyżej 16 i we Włodawie identyczna temperatura, czyli nieco ponad 16 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski i tam jest najcieplej, na południowym wschodzie Polski i tam jest najcieplej o 17, a jak będzie wieczorem i nocą? Otóż zachmurzenie niestety duże i całkowite nas czeka przez całą noc. Na zachodzie i na południu kraju w miarę upływu nocy będzie coraz więcej rozpogodzeń. A opady deszczu na Mazurach, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, na południowym wschodzie, czyli również na Podkarpaciu, te opady deszczu będą nam przeszkadzały w jeździe. Na południu, na zachodzie i w centrum miejscami również mgły będą się tworzyć, ograniczające widzialność do około 200 metrów. No a w rejonach mgły możliwy wzrost zachmurzenia do naprawdę dużego, ostrzegają synoptycy. To będzie chłodna noc, od 6 do 11 stopni, a w rejonach podgórskich nawet chłodniej, 4-5, w dolinach karpackich lokalnie nawet 2. Wiatr słaby, na ogół wiał będzie nocą z południowego zachodu, a miejscami z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 17, kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach. Robert Kilen.

0: każdej drogowej sprawie. Możecie oczywiście korzystać z aplikacji, możecie napisać, co się dzieje na waszej drodze, jeżeli zauważycie jakieś utrudnienia albo ułatwienia. Wczoraj na przykład było utrudnienie, a dziś świetnie się jedzie. Też takie informacje przyjmujemy. Oczywiście możecie nagrać wiadomość głosową poprzez aplikację, to bardzo proste, a my co 20 minut wracamy na polskie drogi i sprawdzamy sytuację. Mariusz Nobrowski z studia. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I z oczywiście informacjami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2, najświeższe utrudnienie, odcinek węzeł Stryków, węzeł Łódź Północ, w pobliżu węzła Łódź Północ, to jest 363 kilometr autostrady A2. Motocykl uderzył w barierę ochronną. Zablokowany jest zjazd z autostrady A2 na autostradę A1 od strony Poznania. Jedna osoba w tym wypadku została ranna, czyli motocyklista. Trasa ekspresowa S6, odcinek węzeł Kowale, węzeł Gdańsk-Lublewo, w pobliżu węzła Gdańsk Południe na 343 kilometrze. Wykryto niewybuch. Zablokowany został odcinek S7 w obu kierunkach od węzła Gdańsk Południe do węzła Gdańsk Lublewo. Zablokowana jest również łącznica na węźle Gdańsk Południe relacji S6 Kowale, S7 Żukowo oraz łącznica S6 Straszyn, S7 Żukowo. Raz jeszcze S6, odcinek węzeł Gdynia-Wielki Kack, węzeł Gdańsk-Owczarnia, w pobliżu węzła Gdańsk-Osowa na 326 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się pozostałymi pasami. I S8 to utrudnienie, które trwa od 8 rano. Odcinek węzeł Złoczew, węzeł Sieradz Południe, w pobliżu miejscowości Dąbrówka na 166 kilometrze. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. W trakcie usuwania wraku nastąpiło rozszczelnienie przewożonego zbiornika i wyciek substancji chemicznej. Wezwano jednostkę ratownictwa chemicznego i wytyczono objazd w kierunku Warszawy przez węzeł Złoczew i dalej drogą wojewódzką 472. Drogą wojewódzką 482 i krajową 12 do węzła Sieradz Południe lub krajowa trasa numer 45 i droga krajowa numer 74. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się prawym pasem. 12 godzin tyle dały sobie służby na usunięcie tego chemicznego problemu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my muzycznie na wysokich obrotach oczywiście zmierzamy w stronę weekendu. W piątek, piąteczek, piątunio, 13 minut po godzinie 17. Daleko macie jeszcze do weekendu? Ile kilometrów zostało? W ogóle podróżujecie z nami do weekendu? Czy w czasie weekendu również? Chcecie się podzielić taką informacją? Aplikacja czeka oczywiście w każdej drogowej sprawie. Możecie pisać albo nagrywać. Let's Dance, David Bowie.

O nowych drogach w Polsce teraz parę słów. 69. Takie oznaczenie otrzyma droga krajowa, która w przyszłości połączy węzeł Łęczyce na trasie S6 z elektrownią zlokalizowaną w gminie Choczewo. W województwie pomorskim informacja została ogłoszona podczas briefingu prasowego na terenie.

0: niebudowy tak zwanej ostatniej mili, czyli 5-kilometrowego fragmentu w pobliżu przyszłego obiektu jądrowego. Ten odcinek jest niezbędny, jak podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Ze względu na proces budowlany elektrowni jądrowej, ale to także droga, która będzie służyła celom gospodarczym, komunikacyjnym czy turystycznym. Wiemy, w jakiej części państwa jesteśmy.
0: Zaawansowanie robót budowlanych przekroczyło 9%, jak powiedział dyrektor generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak.
2: Harmonogram wygląda tak, że jeszcze w przyszłym roku ten pierwszy odcinek, czyli ta ostatnia mila, bądź pierwsza mila, zależy jak to nazywa, będzie oddana do użytku właśnie na potrzeby budowy i realizacji elektrowni jądrowej, tak żeby poszczególni inwestorzy mogli przystępować do kolejnych etapów realizacji właśnie w swoich zakresach.
0: No, mimo że to się nazywa ostatnia albo pierwsza mila, to tak naprawdę kilka mil, trzy, bo ponad 5 kilometrów. We wrześniu wojewoda pomorska wydała decyzję o pozwoleniu na budowę dla pozostałej części odcinka między Lubiatowem a drogą wojewódzką numer 213.

0: Wczoraj ruszyliśmy z Genui we Włoszech, nocleg w Grazu w Austrii. Do weekendu w domu zostało nam około 100 km, piszą Justyna i Darek. Dzisiaj już za nami 790 km, łącznie w 2 tygodnie prawie 5000 km. Justyno, Darku, gratuluję, ale to co, kamperem, kamperwanem, czy może samochodem normalnie osobowym z noclegami w hotelach? Taka objazdówka po Włoszech. Mam nadzieję, że się podobało i że warto było i mam nadzieję, również, że z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, bo przypominam, tam gdzie jest internet, jest wszędzie Polskie Radio Kierowców. Wystarczy zainstalować sobie aplikację. Albo z sklepu Play Google'a, albo z App Store'a możecie zainstalować na swoim telefonie i już macie nie dość, że aplikację i możecie się kontaktować z nami, to jeszcze można słuchać radia oczywiście. PRK, Polskiego Radia Kierowców. Andrzej z Trzewa ma jeszcze 45 km, żeby powitać wyczek, jak pisze Andrzej, czyli wyczekiwany odpoczynek weekendowy. Jedziemy cały czas oczywiście na wysokich obrotach jeszcze do godziny 18. Mariusz Dąbrowski za chwileczkę przedstawi wam najnowsze informacje drogowe w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2, odcinek węzeł Stryków, węzeł Łódź Północ, w pobliżu 363 km. Motocyklista uderzył w bariery. Zablokowany jest zjazd z A2 na A1 od strony Poznania. Motocyklista jest ranny. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kowale, węzeł Gdańsk-Lublewo. W pobliżu 343 km wykryto niewybuch. Zablokowany został odcinek S7 w obu kierunkach od węzła Gdańsk-Południe do węzła Gdańsk-Lublewo. Zablokowana również jest łącznica na węźle Gdańsk-Południe relacji S6, Kowale, S7, Żukowo.

0: Słącznica, S6, Straszyn, S7, Żukowo. Koniec kłopotów na S6 na odcinku węzeł Gdynia Wielki Kack, węzeł Gdańsko-Wczarnia, w pobliżu węzła Gdańsko-Sowa na 326 kilometrze. S8, odcinek węzeł Złocze, węzeł Sieradz Południe, w pobliżu Dąbrówki na 166 kilometrze. Po zderzeniu dwóch ciężarówek pracuje jednostka ratownictwa chemicznego. Droga jest zablokowana w jednym kierunku Warszawy i tam wytyczono objazd, natomiast ruch w kierunku Wrocławia możliwy jest tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No jednak objazdówka po Włoszech osobówką. Fajnie było, mam nadzieję, że tak. Jedziemy dalej na wysokich obrotach za 29.18.

Zwykle jeździmy samochodami na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A co by było, gdybyśmy się przeszli bulwarem teraz właśnie? Bulwar to Broken Dreams Green Day na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jedziemy w stronę weekendu.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: Mniej znaczy więcej. Kleo przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No właśnie, o tej porze to mniej czy więcej utrudnień na polskich drogach? Takie pytanie do Mariusza Dąbrowskiego, a za chwileczkę poznacie odpowiedź. Mniej czy więcej? Na 10 minut przed godziną 18.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Są dni, że mniej, a są dni, że więcej.
0: Ale dzisiaj, o tej porze...
2: Dzisiaj tak samo.
0: Tak samo.
2: Tak samo. No, tak to jest z tymi historiami, które dzieją się na naszych drogach, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wypadek to taka dziwna rzecz. Nie ma go, dopóki nam się nie przytrafi. Tu pozwoliłem sobie zacytować bardzo mądrego bohatera pięknej książki. Natomiast są dni, kiedy tych wypadków jest więcej, zdarzeń drogowych jest więcej, są dni, kiedy jest ich mniej. Są specjalne pory, tak jak choćby kończący się teraz popołudniowy szczyt komunikacyjny w wielu miastach. Wszystko zależy od tego, jaki jest biometr na przykład, czyli to, co się dzieje w aurze, ale i w powietrzu, i z ciśnieniem, i z pogodą. Wiele rzeczy ma na to wpływ, a najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek. Jesteśmy my. Jeśli nie mamy dobrego humoru, nie jesteśmy życzliwi wobec innych uczestników ruchu drogowego, to dzieją się naprawdę dantejskie sceny.
0: Zastanawiam się tylko, dlaczego powiedziałeś, że to mądry bohater pięknej książki, a nie wspomniałeś, że to miś o małym rozumku.
2: No ale czy nie jest to piękny bohater, fajnej książki?
0: Tak, oczywiście, że tak.
2: No więc jesteśmy w domu i wiemy już, kto powiedział, że wypadek to taka dziwna rzecz, nie ma go, dopóki nam się nie przytrafi. W tej chwili autorytety zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego korzystają z tego cytatu i chwała im za to, bo Lewis Carroll jest, że tak powiem, również jemu się przypisuje autorstwo tych słów. A jeśli chodzi o to, co na

0: W naszych drogach kłopoty na S6, kłopoty na autostradzie A1, na autostradzie A2, na odcinku Stryków Łódź Północ, 363 km, uderzenie w barierę ochronną, w barierę uderzył motocyklista, jest ranny, zablokowany jest zjazd za dwójki na jedynkę od strony Poznania. Kłopoty na S6 na odcinku węzeł Kowale, węzeł Gdańsk lub lewo w pobliżu węzła Gdańsk Południe. S8 odcinek węzeł Złocze, węzeł Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki na 166 km. Cały czas działa jednostka ratownictwa chemicznego. Droga w kierunku Warszawy zablokowana, wyznaczono objazd. W kierunku Wrocławia jedzie się prawym pasem S8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na A1 w kierunku Łodzi roboty drogowe na wiadukcie przed piątkiem tworzy się zator. Proszę bardzo, przed piątkiem w piątek tworzy się zator na A1. Wójcio sam informuje. Dziękujemy Wójciu. Jeżeli macie jakieś informacje drogowe, nie zapominajcie o aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców w każdej drogowej sprawie. Piszcie albo nagrywajcie wiadomości. Za 7 już minut będzie godzina 18. Jedziemy z Mysłowic.

Wieczorami chłopcy, Mysłowic przed momentem. No właśnie, co robią niektórzy chłopcy wieczorami? Niektórzy chłopcy wieczorami przychodzą do studia PRK Polskiego Rady Kierowców, żeby zostać z wami.

0: Mi wieczorem.
1: I nie będę rzucał kamieniami w koło samochodów, obiecuję.
0: Zbyszek Zegler po godzinie 18 na Ludzie. Zdaje się, będziesz ćwiczył, Zbyszku?
1: Tak, dzisiaj będzie z nami Alina Madejski, która jest z instruktorką zajęć m.in. zumby, aquazumby, Strong Nation, ale też jest dietetyczką, jest absolwentką medycyny sportu i fizjoterapii, psychodietetyczką wręcz, więc będzie nam mówiła, podpowiadała, jak się mamy w długich trasach odżywiać, jak mamy robić sobie przerwy, co podczas tych przerw można robić. No bardzo dużo przydatnych na weekend i nie tylko na dłuższe wypady. Dla Kuby i dla Patryka będzie też podpowiedź, jak na motorach się długo będzie jeździło, bo od poniedziałku zaczynają swoją wyprawę jesienną, więc warto posłuchać, będzie bardzo dużo porad. Ale nie tylko, gdyż, nie wiem czy pamiętasz, pewnie nie, bo ty to jesteś młody chłopak, ale 40 lat temu wyszła płyta, w listopadzie wyszła płyta zespołu Motorhead.
0: O!
1: Orgazmatron.
0: I będzie ta płyta zaprezentowana u nas?
1: I będzie miała jubileuszowe wydanie, które będzie z nowym miksem i zalążek tego, początek, sygnał pojawi się
0: dzisiaj.
1: Po godzinie 18.
0: Świetnie. To tak jak wczoraj pojawiały się Nirvana i Red Hot Chili Peppers z okazji też rocznic wydania znakomitych albumów. Dziś Motorhead, więc zostańcie. Zbyszek Zegler po godzinie 18.
1: Dziękujemy Robertowi Kilenowi.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim zaczynamy na luzie audycję, która potrwa do 22 i w której będę was informował o tym teraz na przykład, z jakimi zjawiskami pogodowymi będziemy się mierzyć w ciągu najbliższych godzin. I jeszcze najpierw informacja na temat aktualnego stanu temperatur granicznych, ekstremalnych. Najzimniej w Zakopanem w tej chwili 10,3 stopnia, najcieplej, no niewiele cieplej od tego najzimniej, w Gdańsku i w Helu 15,2 stopnia. W nocy za to będzie ponownie deszczowo z sumą opadów do 15 mm. Na zachodzie i południu pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południu i na zachodzie wystąpią mgły, miejscami gęste, ograniczające widzialność do około 200 metrów. To naprawdę gęste. Na zachodzie i na południu będzie najchłodniej, z temperaturą minimalną do około 6 stopni, natomiast najcieplej będzie

0: Na północnym wschodzie, o dziwo, Mazury, Warmia, Suwalszczyzna, około 11 stopni w nocy. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu nieco silniejszy i porywisty z zachodu i z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 18. Pragnę poinformować z wielką radością, że dziś realizujemy na luzie w składzie. Paulina Olak będzie też realizował, właściwie już realizuje program Paweł Chodyna. Ja się nazywam Zbyszek Zegler, a za 8 minut dołączy do nas Mariusz Dąbrowski z wiadomościami drogowymi.

0: Grabarz i piżama porno, ezoteryczny Poznań, grabarz, użytkownik Mercedesa GLC, o ile dobrze pamiętam z naszego ostatniego spotkania. 10 minut temu minęła godzina 18. Mariuszu, na pewno masz same dobre wiadomości, już po 6:00 piątkowy wieczór się zaczyna, więc na pewno wszystko pięknie, płynnie jedzie.
1: Chciałbym, żeby tak było.
0: To posłuchajmy, jak jest naprawdę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Koniec kłopotów na S7 na odcinku węzeł Kowale, węzeł Gdańsk lub Lewo na 343 kilometrze, gdzie wykryto wybuch i zablokowany był odcinek S7 w obu kierunkach od węzła Gdańsk Południe po węzeł Gdańsk lub Lewo. Zablokowane były również łącznice na węźle Gdańsk Południe. Kolejna trasa S7 raz jeszcze, Gdynia-Helonia, Gdynia-Port w pobliżu Dębtowa na 2 kilometrze, nie ma już utrudnień, a tam doszło do zdarzenia kilku aut i częściowo zablokowany był prawy pas.

0: teraz jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów i mam nadzieję, że ostatni raz dziś S7, drugi kilometr, również tam były problemy, czyli tam były dwa zdarzenia w rejonie Dębtowa. Droga jest odblokowana. A gdzie są kłopoty? No najpoważniejsze. S8, odcinek węzeł Złocze, węzeł Sieradz Południe, w pobliżu Dąbrówki na 166 kilometrze. Zdarzenie dwóch ciężarówek. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Na miejscu pracuje jednostka ratownictwa chemicznego. Wytyczono objazd w kierunku stolicy przez węzeł Złocze, w drogą wojewódzką 472, drogą wojewódzką 482 i krajową 12 do węzła Sieradz Południe lub krajową trasą 45 i krajową trasą numer 74. Ruch w kierunku Wrocławia. S8 w rejonie Dąbrówki odbywa się prawym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po godzinie 18. No nie możemy przejść obok takiej rocznicy w Polskim Radiu Kierowców, nie zauważając jej. Dzisiaj 75. urodziny obchodzi młody Jedi, czyli Mark Hamill. I am your father. To nie może być prawda, to niemożliwe, krzyczał rozgoryczony Luke Skywalker. Mark Hamill cały czas jest aktywny. Ostatnio najchętniej podkłada głos w filmach i serialach animowanych, w tym jako Joker, już w kilku, także w grach komputerowych jako Joker w Batman Arkham Asylum i w Batman Arkham City, także jako Watcher w Darksiders i w kilku innych. Wszystkiego najlepszego. Happy birthday, Marku. Zaśpiewają ci Dana i Belinda. Love and love.

0: 19,5 minuty po godzinie 18. Patrycja Markowska, która już niedługo będzie w trasie koncertowej jubileuszowej. I płyta jubileuszowa też wyszła. No, wszystko gra, krótko mówiąc, tak jak w tej piosence. Prawie 20 minut po godzinie 18. Mam taki bardzo optymistyczny komunikat związany z nowoczesnością w domu i w zagrodzie, bo za rok, we wrześniu 2027 roku w naszym kraju ma zostać uruchomiony jeden z najnowocześniejszych systemów ostrzegania. Cell Broadcast się będzie nazywał. Dowiedział się tego reporter Radia PIK. System jest obecnie w fazie testów. Posłuchajmy szczegółów.
1: To będzie rewolucja w powiadamianiu mieszkańców. Nowoczesny system będzie pozwalał wysyłać ostrzeżenie jednocześnie do wszystkich telefonów w zagrożonym obszarze. Będzie się to odbywać bez aplikacji, internetu i znajomości numerów odbiorców. Rozpoczęły się pierwsze testy. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański.
2: Tak zwany system Cell Broadcast, czyli tak zwany push, czyli w momencie, kiedy będzie sytuacja nadzwyczajnego zagrożenia, każdy telefon, gdziekolwiek by nie był, w jakimkolwiek zasięgu i nawet w trybie wyłączonym, da pilny, mocny alarm o tym, że jest stan zagrożenia. Wrzesień przyszłego roku, ze względu na to, że to są bardzo poważne prace koncepcyjne, ale przede wszystkim wdrożeniowe i infrastruktura, która jest dedykowana dla poszczególnych rządów, ale już prace trwają.
1: Grudziądz, Marcin Doliński.
0: Obecnie o zagrożeniach informują nas m.in. alerty RCB, wysyłane w formie SMS-ów, z których czasami sobie żartujemy, ale bez nich no, wielu zdarzeń, które są niebezpieczne.

Prawie 28 minut po godzinie 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jesteśmy tuż przed wysłuchaniem piosenki zespołu The Colors pod tytułem Italo Disco, gdyż już za niespełna 2 minuty w PRK będą kolejne wiadomości drogowe.

0: I to właśnie tytuł tego dzieła, The Colors, za nami. Dzisiaj muszę wam zdradzić, Mariusz Dąbrowski jest ubrany adekwatnie do tego, żeby być fanem albo nawet wystąpić w teledysku zespołu The Colors. Powiem ci, że imponujący dresik, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, ale to wynika z czegoś zupełnie innego.
0: Wygody i tego, że był czysty.
1: Tylko i wyłącznie z racji wygody, bo stało się coś takiego, że mogłem założyć tylko dres.
0: No to fajnie, no przynajmniej ci wygodnie. Posłuchajmy, jak wygodnie wam w trasie, bo Mariusz wie, co się dzieje, a my wiemy na przykład z aplikacji Polskiego Radia Kierowców od was, od Kasi i Rafała z Forda Focusa konkretnie, że jest korek pod Szczecinem na szóstce S3, co najmniej od węzła Kijewa aż do węzła Rząśnica. Roboty drogowe w kierunku Goleniowa. Pozdrawiają wszystkich słuchaczy Radia Kierowców, Kasia i Rafał. My pozdrawiamy też Kasię i Rafała z Forda Focusa i słuchamy wszystkich wiadomości, które Mariusz dla nas przygotował. Mariusz Dąbrowski.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To ja jeszcze dokończę ten wywód od naszych słuchaczy. Wcale nie jest koniec kłopotów na dawnym węźle Rzęśnica. Kłopoty są jeszcze od Rzęśnicy po Pucko, ale to już nie jest korek, tylko to jest ruch spowolniony. A więc na fragmencie autostrady A6 i drogi ekspresowej S3, który biegnie w kierunku Goleniowa, kłopoty są od węzła Kijewo aż po Pucko. Także proszę mieć to na uwadze. Wszystko to jest spowodowane, tak jak informują o tym nasi słuchacze, pracami drogowymi, które trwają między węzłem Kijewo a węzłem, dawnym węzłem Rzęśnica. Autostrada A2, Stryków Łódź Północ, w pobliżu 363 kilometra. Motocyklista uderzył w barierę ochronną, blokując zjazd z autostrady A2 na A1 na jezdni w kierunku Poznania. Motocyklista jest ranny. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Złocze, węzeł Sieradz Południe, w pobliżu Dąbrówki na 166 kilometrze. Zderzenie dwóch ciężarówek, zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. W trakcie usuwania wraku nastąpiło rozszczelnienie przewożonego zbiornika i wyciek substancji chemicznej. Na miejscu jest jednostka ratownictwa chemicznego. No i trzeba korzystać z objazdów. W stronę Wrocławia jedzie się prawym pasem bez wielkich utrudnień.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy już jesień, więc Kuba i Kuba trochę nieaktualnie, ale piosenka ładna. Stygnie lato.

0: Piosenka z albumu Nevermind, Come As You Are, zespołu Nirvana. Wczoraj minęło 35 lat od wydania tego krążka. No 1991 rok w ogóle obfitował w bardzo dużo, bardzo dobrej muzyki rockowej, nie tylko grunge'owej. Za 20 minut będzie 19, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Teraz informacja, która wydaje mi się, że dla wszystkich nas jest o tyle interesująca, że minister energii Miłosz Motyka, który w czasie obowiązywania programu CPN ceny paliw niżej ustalał nam maksymalne ceny obowiązujące na stacjach paliw, apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy, dzięki której będzie możliwe obniżenie cen paliw ponowne. Chodzi o rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, którą wczoraj bez poprawek przyjął Senat. Minister Miłosz Motyka powiedział, że bez niej będzie bardzo trudno wprowadzić kolejny program osłonowy.
1: Po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skądś wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
0: Dodał, że również u naszych sąsiadów pojawiają się propozycje wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, na przykład w Czechach.
1: Myślę, że to powinno dać do myślenia także politykom w Polsce, że ten podatek, który za chwilę będzie rozszerzany na kolejne państwa, myślę, że przede wszystkim będzie dotyczył branży paliwowej, będzie po prostu powszechnością. I właśnie z tych nadzwyczajnych zysków my chcieliśmy sfinansować pakiet CPN na kolejne tygodnie, na kolejne miesiące i mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Podatek od nadmiarowych zysków, tak zwany windfall tax, to najczęściej jednorazowa danina nakładana na firmy, które osiągnęły nagłe, bardzo wysokie dochody z powodów niezależnych od ich codziennej działalności.

działalności dzieje się tak na przykład w wyniku kryzysu geopolitycznego, wojny albo gwałtownych skoków cen surowców. Rządowa ustawa ma charakter incydentalny. Podatek ma być nałożony.

0: Piosenka z tych, które mogłyby się nie kończyć i mogłyby trwać i 8 minut, i 10, i cały czas byłyby atrakcyjne. Let's get it on. Marvin Gaye w PRK w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie, w którym już po godzinie 19 odwiedzi nas Alina Madejski, psychodietetyczka, trenerka, trenerka personalna, instruktorka zajęć m.in. Zumby, Aqua Zumby, Strong Nation. Więc adekwatnie do gościa dzisiaj ubrany jest Mariusz Dąbrowski w dresik, w którym teraz zaprezentuje serwis drogowy punktualnie o 18.50.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, całe życie do pracy przychodziłem porządnie ubrany. Raz się zdarzyło w dresie.
0: Ale ja nadal uważam, że to jest bardzo porządny outfit. Zdecydowanie.
2: Bardzo dziękuję. Korek, o którym wiemy od państwa, od naszych słuchaczy, na połączonych autostradzie A6 i ekspresowej S3. Od węzła Kijewo aż po węzeł Rzęśnica, od węzła Rzęśnica po Pucko ruch spowolniony. Wszystko to dzieje się na jezdni w kierunku Goleniowa. A powodem są roboty drogowe prowadzone na tym odcinku i autostradowym, i trasy ekspresowej. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kowale, węzeł Gdańsk, Lublewo w pobliżu 343 km. Wykryto niewybuch. Udało się, bo były ogromne problemy, ale udało się ten niewybuch wywieźć na poligon saperski i ruch na S6 na 343 kilometrze, jak również na łącznicach S6 Kowale, S7 Żukowo i S6 Straszyn, S7 Żukowo przywrócić do normalności. Jeszcze jeden kłopot, S8 odcinka węzła.

0: Odcinek węzeł Złoczew, węzeł Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki na 166 kilometrze. Ogromna plama substancji chemicznej. Na miejscu jest jednostka ratownictwa chemicznego. No i wytyczono objazd w stronę Warszawy. W stronę Wrocławia czynny jest jeden pas S8, ale można przejechać. I droga krajowa nr 92 Września Nekla w pobliżu miejscowości Psary Małe na 225 kilometrze. Zderzenie trzech autosobowych. Zablokowana jest jezdnia w pobliżu Poznania. W tym wypadku jedna osoba została ranna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeszcze jedna informacja od Mariusza. W Mediolanie polscy siatkarze wygrali ze Słowenią w setach 3-0 w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Mariusz mi o tym przypomniał, że właśnie się skończył mecz, więc informuję. Biało-czerwoni bronią tytułu wywalczonego 3 lata temu w Rzymie. W polskim zespole najlepiej punktowali Wilfredo Leon, Bartłomiej Bołądź, Bartłomiej Lemański i Tomasz Fornal. Mariuszu, dziękuję.
0: Nie wszyscy jesteśmy kibicami.
2: No, ale ci, których to zainteresowało, to myślę, że będą ci wdzięczni.
0: Nam.
2: Nam, no tak, bo ja podałem dalej. Jeśli chodzi o informacje ważkie albo bardzo istotne, dokładnie 40 lat temu, no jeszcze nie dokładnie, ale w listopadzie 1986 roku zespół Motorhead wydał album Orgasmatron, który był nowym otwarciem w karierze Lemiego, Phila Campbella, Virgela i Pita Gilla. Płyta otworzyła nowy rozdział, przesuwając brzmienie w stronę cięższych rejonów przy jednoczesnym zachowaniu agresji i surowej energii Motorheadu. Mamy nowy miks utworu tytułowego Orgasmatron przez Camerona Webba, odświeżony według wskazówek samych artystów, którzy przez lata narzekali, że trochę nie teges ten miks, że trochę zmasterowane to dziwnie, więc teraz brzmi Orgasmatron tak, jak podobno nieżyjący już Lemmy i Phil Campbell. Znaczy Phil Campbell żyje, ale Virgel nie żyje. Chcieliby usłyszeć swoje dzieło właśnie w takim opakowaniu dźwiękowym. Orgasmatron z płyty Orgasmatron Motorhead to jest to specjalne wydanie poprawione.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Wszystko jedno i Katia doprowadziła nas do kolejnej godziny spotkania w Polskim Radiu Kierowców. Minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplejsze miasto w Polsce w tej chwili to Hel na Helu. Najzimniejsze Zakopane 10,4 stopnia, a na Helu 14,7 stopnia. Jutro w dzień na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Północny wschód z taką właśnie pogodą jutro. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów w całym kraju. Temperatura maksymalna zaś w najcieplejszym momencie dnia to 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 w centrum do nawet 21 na ziemi lubuskiej. Zapamiętajcie te 21 stopni, bo po weekendzie właściwie przez cały tydzień ma być około 20-21-2 stopni i słonecznie. Zobaczymy, czy się sprawdzą przewidywania synoptyków. Jutro wiatr słaby na północnym wschodzie i nad morzem okresami umiarkowany, czyli silniejszy od słabego. Będzie wiał wszędzie z południowego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli jesteście zmęczeni, wcale nie lubicie hot dogów ze stacji benzynowych czy jakiegoś innego śmieciowego jedzenia, to nadstawcie uszu, bo po 19.15 odwiedzi nas Alina Madejski, która jest psychodietetyczką, ale jest też trenerką lekkiej atletyki.

lekkiej atletyki, trenerką personalną, instruktorką zajęć grupowych w różnych konfiguracjach, więc wie, co powiedzieć na temat tego, żeby się dobrze prowadzić, prowadząc samochody. Zapraszam bardzo serdecznie. Trwa na luzie. Dziś odpowiada za nie Paulina Olak, Paweł Chodyna jest realizatorem, Mariusz Dąbrowski przygotowuje raporty z dróg za 8 minut kolejne. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie do wspólnego spędzania czasu z PRK, z Polskim Radiem Kierowców i z zespołem Gorillaz teraz.

0: Słuchają Państwo Radia Kierowców. Jest 10 minut po 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Droga krajowa nr 92 między Wrześnią a Neklą w pobliżu Psar Małych na 225 kilometrze. Zderzenie trzech autosobowych. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania i co najgorsze, jedna osoba w tym wypadku na drodze 92 została ranna. Skończyły się utrudnienia na ekspresowej 12 na odcinku węzeł Kurów Wschód, węzeł Kurów Zachód w pobliżu Szumowa na 29 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch autosobowych na prawym pasie w kierunku Warszawy ruch odbywał się tylko lewym pasem. Teraz w stronę stolicy jedzie się z 12 przez jej 29 kilometr bez jakichkolwiek kłopotów. Nie ma już także utrudnień na S11 na odcinku węzeł Poznań na Pachanie, węzeł Poznań Tarnowo Podgórne w pobliżu Swadzimia na 14 kilometrze. Ale wciąż kłopoty na S8 na odcinku węzeł Złoczew, węzeł Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki na 166 kilometrze. Przypomnę, po zderzeniu dwóch ciężarówek, w tym jednej, która przewoziła materiały i substancje chemiczne, ta substancja się rozlała, wezwano jednostkę ratownictwa chemicznego. Ratownicy chemiczni pracują, ale wytyczono objazd w kierunku Warszawy przez węzeł Złoczew i dalej drogą wojewódzką 472, drogą wojewódzką 482 i krajową 12 do węzła Sieradz Południe. Alternatywny

0: Alternatywna trasa objazdu, druga krajowa 45 i druga krajowa numer 74. Ruch w kierunku Wrocławia S8 odbywa się prawym pasem i nie ma tam już większych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 minut po godzinie 19 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Słuchacie audycji Na Luzie i dzisiaj premierowo pierwszy raz na naszej antenie Alina Madejski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Absolwentka medycyny sportu i fizjoterapii, psychodietetyczka, to mnie bardzo interesuje, trenerka lekkiej atletyki, trenerka personalna oraz instruktorka zajęć grupowych, m.in. zumby, aquazumby i jakichś tam jeszcze innych. Dojdziemy do tego w trakcie naszej rozmowy. Bardzo się cieszę, że Pani jest z nami.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: W ten piątkowy wieczór.
1: Miło.
0: No i pierwsze pytanie tradycyjne w Polskim Radiu Kierowców. Czym pani do nas przyjechała?
1: Waszym autem.
0: Naszym autem służbowym.
1: Tak.
0: Czyli co to było?
1: Nie pamiętam, nie znam się.
0: Toyota? Corolla? Czy...
1: Nie, nawet nie zwróciłam uwagi zwykle.
0: A
1: jeszcze...
0: cicho było w środku?
1: Bardzo.
0: To tym elektrycznym, pewnie Renault.
1: Tak, i pan miał piękną dykcję. Naprawdę.
0: No to teraz nie będzie tak dobrze. Audycja nie bez powodu nazywa się Na Luzie, bo ja mam taką sobie dykcję. Natomiast...
1: Bardzo
0: dziękuję. To nie była kokieteria. Natomiast będę się starał, po pierwsze. Po drugie, mam takie spostrzeżenie. Po każdej wizycie... Ja mam małe dziecko i wielu ludzi, z którymi rozmawiam, którzy też prowadzą dzieci do przedszkola, mają ten sam problem. Jak jesteśmy w trasie i jedziemy na przykład na wybrzeże, no to przynajmniej ten raz trzeba się zatrzymać na tak zwany popas. Na stacjach benzynowych i przy stacjach benzynowych jest tylko junk food, tak zwane, śmieciowe żarcie. Dlaczego tak jest? Czy lobby dietetyczne jest tak słabe, że musi wszystko ociekać tłustymi sosami i być niezdrowe? Czy można coś z tym zrobić, tylko na razie się nie udaje?
1: Wydaje mi się, że nawet nie chodzi tutaj o lobby, ale my kierowcy, ja też jestem kierowcą, chcemy jeść szybko, smacznie i wygodnie.
0: A to się wyklucza ze zdrowo?
1: Trochę tak, bo jednak tutaj te zdrowe przekąski, które powinniśmy mieć w samochodzie, dobrze jest zaplanować w domu i zabrać z domu, więc bez tej...
0: Czyli takiej, szybko już odpada, bo trzeba je przygotować.
1: Może nie, ale wymaga to dobrych nawyków i po prostu 2-3 minut w domu. A zwykle się spieszymy. Mało tego, my zwykle odkładamy ten posiłek. Okej, jak dojadę, to ja zjem.
0: Mm-hmm.
1: I to jest taka zasada. Ile byśmy nie jechali, ja nie zjem teraz, ja zjem jak dojadę. I w momencie, kiedy już ten głód nas dopada, ta głodzilla taka...

0: wpadamy na stację i bierzemy wszystko, co mamy pod ręką. Piękne opakowania, kolorowe, tak jak mówił pan tutaj z dzieckiem, no to dzieci od razu, misie, kolorowe kształt tutaj.
1: A ja wtedy zabieram, chowam i mówię, że masz marchewki w samochodzie.
0: A są te marchewki w samochodzie?
1: Tak, oczywiście, że tak. Obrane wcześniej, 2-3 minuty, tak jak pani mówiła, przed wyjazdem, świeżutkie, pachnące, chrupiące.
0: To gratuluję, to gratuluję.
1: Soczyste.
0: No ja tutaj, zanim wyrobiłam sobie takie nawyki zabierania tego typu przekąsek, zaopatrzyłam się tutaj w pojemniki, w butelki termiczne, żeby jak najmniej kupować po prostu.
1: To też jest rozwiązanie, natomiast zanim dojedziemy na stację benzynową i będziemy jeść, to jest kilka innych wątków, które możemy poruszyć i niebo nam panią zesłało, bo pani nam może powiedzieć o takich, no można powiedzieć ABC dobrego trzymania się na każdej pozycji w dłuższej lub krótszej trasie. Zacznijmy od pozycji za kierownicą, bo to jest niezwykle istotne, ale wszyscy... Mam takie wrażenie, parę lat po tym, jak zrobią prawo jazdy, już myślą, że wszystko jest super. Widziałem ostatnio dzisiaj, jadąc Wisłostradą, pana, który leżał, ale autentycznie był w pozycji półleżącej i na wysokości nosa gdzieś tak myślę, że miał kierownicę, ale od kierownicy i od szyby, no to on był z 1,20 m, bo ledwie dosięgał ręką do kierownicy, więc no absolutnie niedopuszczalne. Jaka powinna być nasza taka optymalna pozycja za kierownicą, żebyśmy my się nie męczyli z jednej strony, z drugiej strony, żebyśmy panowali nad wszystkim tym, co mamy do obsłużenia w samochodzie.
0: Więc tak, zanim wybierzemy się w trasę jakąkolwiek, to ustawienie fotela jest naprawdę bardzo istotne dla całej biomechaniki naszego ciała. Powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na odległość naszego fotela od pedałów i od tego zaczynamy. Czyli ustawiamy sobie tutaj tą odległość w ten sposób, że siadamy, wdeptujemy nasze pedały do końca.
1: Nie koniuszkiem paluszków,
0: nie,
1: tylko całą stopą.
0: Oczywiście to już...
1: Górną częścią stopy.
0: Tak, nie jestem instruktorem tutaj jazdy, ale domyślam się, że całą powierzchnią. I utrzymujemy mikrozgięcie kolana. Ta noga nie powinna być wyprostowana, ale powinno być takie mikrozgięcie 10 stopni. Mhm. Żeby właśnie tego przeprostu kolana nie robić. Druga podstawowa rzecz to jest ustawienie tutaj oparcia. Całe plecy powinny nam przylegać do oparcia, zarówno odcinek lędźwiowy, jak i łopatki.
1: Ale nie po to, żebyśmy leżeli, tylko to musi być jednak bardziej pion niż...
0: Tak, bardziej pion, każdy gdzieś tą swoją postawę ciała ma indywidualnie, dlatego więc jak zmieniamy, nie wiem, samochód albo przesiadamy się, to zacznijmy od tej podstawowej rzeczy, zmiany pozycji fotela. I trzecia istotna rzecz, nasza miednica, biodra powinny być delikatnie wyżej od kolan, co najmniej na tym samym poziomie, albo delikatnie wyżej.
1: Nie do wiary.
0: Tak.
1: Nie. No tak. To muszę sobie zmienić, bo ja mam na przykład zdecydowanie niżej, co więcej, jeszcze te wypustki takie na końcu fotela, które powodują, że się troszeczkę podnosi kolana, to jest źle, tak?
0: Tak.
1: O!
0: Tak, no nasze biodra powinny być co najmniej na poziomie.
1: A nie będziemy się zsuwać, jeżeli będę jechał w zakręcie i będę miał biodra troszeczkę wyżej?
0: Nie, delikatnie. No plecy oparte, no i tutaj zagłówek, on pełni funkcję taką bezpieczeństwa, więc koniec zagłówka powinien być na czubku głowy i też powinien przelegać. Dodatkowo też sprawdźmy ustawienie barków. Barki też powinny przelegać nam tutaj do fotela. Nie powinniśmy mieć tych barków z przodu. I tutaj ustawienie łokci. Podobnie jak kolana, mikrozgięcie.
1: No tak, to pamiętam jeszcze
0: i obydwie dłonie
1: z kursu
0: na kierownicy.
1: Zdecydowanie na za 10-3.
0: Nie zimny łokieć.
1: No nie, to już nie przy tej pogodzie. 26 minut po godzinie 19. Mam przyjemność zaanonsować drugą część naszej rozmowy. Na po 19.30 będziemy między innymi rozmawiali o tym, co jeść. A już słuchacze reagują, bo napisał Krzysiek z Podkarpacia. Teraz 95% jedzenia jest śmieciowe. Nie tylko na stacjach benzynowych, w marketach są wyznaczone półki z tak zwaną zdrową żywnością. Na mieście są sklepy ze zdrową żywnością, a żywność w Polsce drastycznie pogorszyła się od czasu przystąpienia Polski do... No dobra. W każdym razie faktem jest, że rzeczywiście mogą dziwić te wydzielone miejsca ze zdrową żywnością. no bo to sygnalizuje, że wszystko, co na co dzień spożywamy, zdrowe nie jest.
0: To jest w ogóle niesamowite, że mamy takie półki ze zdrową, jakby pozostała

0: Była niezdrowa.
1: No właśnie. Porozmawiamy sobie o tym. Dzisiaj gościmy w Na Luzie Alinę Medejski, która jest specjalistką od zdrowego żywienia i od ćwiczenia. Będziemy też rozmawiali o tym, jak ćwiczyć podczas postojów, bo pani Alina jest także trenerką personalną i trenerką lekkiej atletyki.

0: Punktualnie o 19.30 wyjeżdżamy na polskie drogi, bo jest już z nami Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A6 i ekspresowa trasa S3, wiemy to od państwa, od węzła Kijewa aż po węzeł Rzęśnica. Korek od Rzęśnicy po Pucko, spowolniony ruch dla tych, którzy jadą w stronę Goleniowa. Wszystko to przez roboty drogowe. Druga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kowale, węzeł Gdańsk lub Lewo na 343 kilometrze. Tam przypomnę, wykryto niewybuch i z tego powodu była cała masa problemów, ale udało się saperom to znalezisko przewieźć na poligon saperski, także S6 na 343 kilometrze jest już przejezdna. Przejezdne są też łącznice węzła Gdańsk Południe relacji S6, S7 Kowal Żukowo oraz łącznica S6 Slaszyn, S7 Żukowo. S8, tu wciąż problemy na odcinku węzeł Złoczew, węzeł Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki na 166 kilometrze. Przypomnę, po zderzeniu dwóch ciężarówek z jednej z nich wypłynęła chemiczna substancja. Sprawę ratują jednostka ratownictwa chemicznego, strażacy, ale wytyczono objazd, bo droga w stronę Warszawy została zablokowana. Objazd w stronę stolicy jest przez węzeł.

0: Złoczew, drogą wojewódzką 472, drogą wojewódzką 482 i krajową 12. Alternatywą jest objazd z węzła Sieradz Południe drogą krajową numer 45 i drogą krajową numer 74.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mariuszu, jeszcze informacja dla ciebie i dla wszystkich słuchaczy. Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina. 13 stopni, zachmurzenie średnie, słońce pięknie zaszło, wiatru brak, w związku z czym i bez związku w zasadzie też Antek z Gryfina. Wszystkim kierowcom życzy szerokości, przyczepności, spokojności i miłego wieczoru. Pozdrawia też naszą dzisiejszą bohaterkę, gościa specjalnego, panią Alinę Madejski. A my pozdrawiamy Antka z Gryfina.
0: Pozdrawiamy Antka z Gryfina. Proponujemy, żeby założył tak jak my dres i żeby przystąpił do swojego treningu.
2: Zakładaj dres i rób fitness. Szczególnie, że teraz wymusi to właściwie dzieło, którego posłuchamy. Marshmello z Camera Whitcombem nagrali piosenkę Hello, przy której się naprawdę świetnie ćwiczy.

0: No, w piosence sobie można nie dorastać, a w życiu trzeba być czujnym na każdym kroku i jak się jest niedorosłym, to trochę jest pod górę. Za 21 minut będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie i na luzie sobie rozmawiamy, ale o bardzo poważnych rzeczach. Dziś Alina Madejski jest naszym gościem, trenerka, psychodietetyczka. Trenerka, także instruktorka zajęć grupowych, między innymi zumby, aqua zumby, Strong Nation. Tego Strong Nation to nie znam, bo pozostałe to wiem. Co to jest to Strong Nation?
1: Strong Nation to jest taki mocny trening interwałowy z elementami sztuk walki. Jeden z lepszych treningów, polecam bardzo.
0: I co, capoeira jakaś tam jest włączona na przykład?
1: Tak, to są elementy różnych dyscyplin sportowych i sztuk walki.
0: Okej,
1: mocny, no to ciekawe. Ale daje spektakularne efekty.
0: A czy na przykład, jak się zatrzymamy, przechodzę już do konkretów, zanim zadam pytanie pogłębione, trochę inspirowane przez naszych słuchaczy, to jeszcze się zastanawiam nad tym, ustaliliśmy poza anteną, że moje wychodzenie z córką i bieganie i robienie przysiadów jest dziwne, ale wskazane. A co sądzisz o tym, żeby na przykład tai chi, te wszystkie, jeżeli ktoś umie, te elementy rozciągania też wprowadzić do swojej aktywności podczas postoju na mopach?
1: Tai chi jest bardzo fajną tutaj taką aktywnością i też polecaną dla osób z wieloma dysfunkcjami ruchowymi i też dla seniorów z uwagi na tą płynność ruchów. Mm-hmm. Więc jak najbardziej polecam.
0: Ja mam w głowie cały czas ten obrazek, jak w Chinach o poranku takie pełne place i parki, mnóstwo ludzi robi to kolektywnie. Tak sobie myślę, że może gdyby dwie czy trzy osoby to robiły, to może by dołączyli, tak jak na amerykańskich filmach, do chodzenia tanecznym krokiem.
1: Pewnie byłoby trudno, ale może po kilku razach jakoś tak nabraliby tutaj pewności siebie.
0: Alino, powiedz mi, co byśmy my musieli zrobić, żeby ludziom poprzestawiać w głowach tak, żeby to nie było obciachem, żeby to nie było trudno, żeby to nie było dziwnie? Bo mnie cały czas mierzi to, że my tutaj sobie w takim mikrogronie ze słuchaczami, też nie wszystkimi, bo większość pewnie by tu wolała, żebyśmy o rodzajach sosów do hot dogów i kebabów rozmawiali, ale żebyśmy my sprawili, żeby to zdrowe prowadzenie się podczas prowadzenia samochodu czy innego pojazdu mechanicznego było

0: czymś naturalnym. Co trzeba zrobić?
1: Powiem panu z mojego doświadczenia rozmowy, edukacja. Ja, kiedy do mnie przychodzą pacjenci bądź osoby na zajęcia, dzisiaj sobie o tym przypomniałam po zaproszeniu tutaj do Państwa studia, że ja moim pacjentom, uczestnikom zajęć grupowych, często porównuję ich ciała, nasze organizmy do samochodu. I tutaj troszkę to rozwinę.

0: nowej rzeczy. Nasze ciało jest między innymi środkiem lokomocji. Bo my chodzimy, biegamy, przemieszczamy się, ale zapominamy o tym. A dlaczego porównanie do samochodu?
1: No właśnie, już się zastanawiam, ile razy mam sobie olej wymieniać.
0: Właśnie. My tutaj bardzo dbamy o nasze samochody. Wymieniamy olej, wymieniamy filtry, lejemy dobre paliwo, robimy przeglądy, wymieniamy opony i pewnie milion rzeczy, o których ja nie mam pojęcia. I robimy to regularnie. No bo jak to jest samochód? On no, musi działać.
1: Dbamy, tak.
0: Tak. A ja się pytam, a co z twoim ciałem, które cię nosi, przemieszczamy się? Gdzie są twoje kolana? Gdzie są twoje biodra? Jak wygląda twój coroczny przegląd twojego tutaj środka lokomocji? Robiłeś wyniki? Jak to wygląda? Ale jak to? Ja mówię, no tak, to ty dbasz bardziej o samochód, o rzecz, którą można kupić, która jest wymieniana.
1: Naprawić, jak się zepsuje. Mhm.
0: A nasze ciało jest jedno na całe życie. My nie będziemy mieli innego. Więc powinniśmy wyrobić sobie takie prawidłowe nawyki codzienne. To wymaga naprawdę kilku minut tylko, aby zadbać prawidłowo o nasze stawy, kręgosłup, mięśnie, tak żeby to ciało było sprawne i nosiło nas tak naprawdę do końca życia.
1: Czyli co, poranne ćwiczenia, to wszystko, czego się uczyliśmy za młodu, a co później gdzieś tam w czasie studiów zamieniło się w ostre imprezowanie, a później długie odsypianie.
0: Wiesz co,
1: higieniczne trzymanie się.
0: Tak, tutaj trening taki mobilizacyjny. Mhm. Ja w ogóle prowadzę takie treningi mobilizacyjne codziennie. Jest to taki trening, który każdy człowiek powinien zrobić codziennie. Pobudza ciało, wprawia nasze stawy w ruch, bo nasze ciało jest ewolucyjnie nastawione na ruch, nie na siedzenie. I my, żeby tutaj prawidłowo funkcjonować, żeby nas nie bolało, żeby te stawy prawidłowo pracowały, wytwarzały wszystkie mazie stawowe, powinniśmy je nawodnić, zregenerować i dać im dawkę ruchu. Ten staw biodrowy, staw kolanowy powinien popracować w pełnym zakresie ruchu.
1: Przełożę to taka uniwersalna porada, przepraszam, tak. Bo wydaje mi się, że to jest jasne, ale jeżeli w tej chwili wszyscy liczą kroki, smartfony mają aplikacje do liczenia kroków, taka optymalna ilość dla dorosłego człowieka to jest, nie wiem, 10 tysięcy kroków dziennie,
0: żeby funkcjonować w tej chwili jest to
1: optymalnie?
0: W tej chwili jest to za mało, dlatego, bo jeśli dołożymy do tego bardzo niezdrową dietę, brak ruchu, to te utrzymanie prawidłowej masy ciała wymaga trochę więcej wysiłku, jak te 10 tysięcy kroków. Krzątając się po domu, robiąc porządki, zrobimy 20 tysięcy kroków. To mm-hmm. i tak jest mało.
1: Okej. Okay. A ćwiczenia? Pół godziny ćwiczeń dziennie to jest optymalne? Robienie pompek, przysiadów, jakichś brzuszków, tego typu rzeczy?
0: Ja zalecam,
1: taki ogólnorozwojowy.
0: Zalecam sobie, wszystkim innym i to robi robotę i to faktycznie działa. Taki trening mobilizacyjny codziennie rano, zanim wstaniemy na taki mm-hmm. rozruch. Plus dodatkowo około 5-8 jednostek treningowych tygodniowo. I tutaj mówię o treningu siłowym, który jest podstawowym treningiem każdego człowieka, zwłaszcza seniorów, treningu cardio, a treningu funkcjonalnym.
1: Okej. No to do roboty. Bierzemy się ostro za siebie. Posłuchamy dla równowagi piosenki Leniuszka. The Lazy Song będzie teraz Bruno Marsa, ale po godzinie 20 wrócimy do rozmowy z Aliną Madejski, która jest oprócz tego, że trenerką, także sama sportowcem, czynnie ćwiczącym, trenującym i psychodietetyczką. Porozmawiamy jeszcze o tym jedzeniu po godzinie 20 w Na Luzie.

0: Dokładnie 19.50 będzie za pół minuty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. To jest czas, ta 19.50, na serwis drogowy, dzięki któremu wiecie, jak jechać. Czasami też wy wiecie, jak jechać i mówicie nam, tak żebyśmy przekazali to wszystkim innym kierowcom, więc polecam naszą aplikację Polskie Radio Kierowców. Nazywa się tak, jak my się nazywamy. Tudzież, jeżeli jesteście antyapkowi, ale naprawdę zachęcam do korzystania z naszej aplikacji. Mamy też telefon 22 513 11 11, z którego należy korzystać, jeżeli chcecie pomóc innym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W końcu dobra wiadomość z trasy S8, a przypomnę, że problem i brak przejazdu odnotowany jest tam od 8 rano. S8, odcinek węzeł Złocze, węzeł Sieradz Południe w pobliżu Dąbrówki na 166 km. Przypomnę, zderzenie dwóch ciężarówek, rozszczelnienie cysterny jednej z nich, ze zbiornika wyciekła substancja chemiczna, na miejscu pracowała jednostka ratownictwa chemicznego, były objazdy. W tej chwili udało się wszystko bez ofiar i bez dramatycznych skutków odblokować trasę i przywrócić ją do ruchu drogowego. A więc S8 na odcinku węzeł Złocze, węzeł Sieradz Południe jedziemy już bez jakichkolwiek utrudnień, zarówno w stronę Warszawy, jak i w stronę Wrocławia. S7, odcinek węzeł Gdynia Wielki Kack, węzeł Gdynia Port w pobliżu węzła Gdynia Chważno na 5 kilometrze. Awaria samochodu, zablokowany pas włączenia do ruchu. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Droga krajowa nr 92, odcinek Września Nekla. W pobliżu Psar Małych na 225 km zderzenie trzech autosobowych. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Jedna osoba w tym wypadku została ranna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mariusz Dąbrowski wraca do nas za niespełna 20 minut, za 18 minut, 10 minut po godzinie 20. Do tego czasu między innymi będzie nam drogę umijała Sabrina Carpenter. Bardzo zajęta kobieta.

0: Arek Kłusowski, 24H, za nami. Przed nami prognoza pogody, ale wcześniej przed kolejną częścią rozmowy z Aliną Madejskiej, psychodietetyczką, trenerem medycznym i instruktorką zajęć grupowych. Spojrzałem do aplikacji, w której piszecie, komentujecie naszą rozmowę. Michał, instruktor jazdy, pozdrawia i pisze, że podstawowe elementy przy ustawieniu fotela to lewa noga, pięta oparta o podłogę i nie podnosimy nogi przy zmianie biegów. No to wydaje się logiczne w sytuacji, kiedy tą lewą nogą nie musimy nacisnąć pedału sprzęgła, żeby zmienić biegi. Więc myślę, że instruktorze Michale, to jeżeli się odnosi do jazdy samochodem z automatyczną skrzynią biegów, to zgoda, ale jeżeli zmieniamy biegi, no to siłą rzeczy tą lewą nogą musimy operować, żeby wcisnąć sprzęgło przy zmianie biegu. O ile się nie mylę. I dobrze pamiętam, gdyż niestety, albo stety, od kilku lat korzystam tylko z samochodów z automatyczną skrzynią biegów, co polecam, szczególnie tym, którzy jeżdżą w miastach i dużo czasu spędzają w korkach. Minęła godzina 20.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Biegun ciepła nam się troszeczkę przesunął na zachód. W Ustce jest w tej chwili najcieplej, 14,6 stopnia, a jeszcze godzinę temu było ponad 15 w Helu i na Helu. 9,2 w Zakopanem, to jest najchłodniejsze miasto w tej chwili w naszym kraju. W nocy zaś zachmurzenie będzie duże i całkowite. Na zachodzie i południu kraju w miarę upływu nocy coraz więcej większych przejaśnień i rozpogodzeń, co będzie skutkowało tym, że nie będzie na pewno padało. Ale na północnym wschodzie, a początkowo także w centrum i na południowym wschodzie będą opady deszczu. Na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu miejscami napada go nawet około 10 mm. Na południu, na zachodzie i w centrum kraju miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W rejonach mgły możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. No a jak mgły będą opadały, to się będzie robiło ślisko na drogach. Temperatura minimalna w Dolinach Karpackich lokalnie 2 stopnie w nocy. Od 6 do 11 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej w terenach podgórskich 4-5 stopni, ale najchłodniej, tak jak mówiłem, w Dolinach Karpackich lokalnie 2 stopnie. Wiatr przy tym słaby, w rejonie Helu umiarkowany. Przeważnie będzie wiał z południowego zachodu, na wybrzeżu miejscami z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gościem w dzisiejszym Na Luzie jest Alina Madejska, psychodietetyczka, trener medyczny i instruktorka zajęć grupowych. Program przygotowuje wydawczyni Paulina Olak. Jest z nami Mariusz Dąbrowski, który 10 minut po 8 będzie podawał kolejne wiadomości z dróg. Cały program realizuje Paweł Chodyna. Dziękujemy, kłaniamy się. O, kiwnął. Jest okej. Ja nazywam się Zbyszek Zeglerz. Zapraszam bardzo serdecznie, żebyśmy ten wieczór do końca, do 22 spędzili razem w Polskim Radiu Kierowców. Sometimes.

0: podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean.
1: Znam złote czasy tych znajomych ulic.

0: Big Me, Foo Fighters, 10 minut po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Już za kilka chwil wracamy do rozmowy z Aliną Madejski, ale wcześniej sprawdźmy, jak wam się będzie jechało, kiedy będziecie słuchali naszej rozmowy z Aliną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A sprawdzać będziemy przy pomocy dzięki naszym słuchaczom.
3: Witajcie słuchacze, jak jedziecie w kierunku Gdańska po zjeździe na Bramkach w Rusocinie, czeka was 4-kilometrowy korek, tak naprawdę do węzła na S7. Pozdrawiam, Darek i Figo.
2: I my również pozdrawiamy, dziękujemy za tę informację. Faktycznie spory korek od węzła Rusocin na S6 po węzeł Gdańsk Południe, to jest skrzyżowanie S6 z S7. Jednej trójmiejskiej obwodnicy z kolejną, z metropolitalną. Tam są i roboty drogowe, tam również doszło do zdarzeń drogowych, a więc proszę mieć sporo cierpliwości i życzliwości dla wszystkich, którzy są przed, za i obok państwa i stoją w tym korku. Również koniec kłopotów na S8 na odcinku Złoczew Sieradz Południe. Tam problemy związane z rozlaniem się substancji chemicznych były od 8 rano. Od 8 rano do 19.30. Udało się strażakom z patrolu chemicznego poradzić z tym utrudnieniem, udało się zneutralizować rozlaną substancję chemiczną, no i ruch w stronę Warszawy na S8 został przywrócony i poprawiła się sytuacja, jeśli chodzi o ruch na S8 w stronę Wrocławia, bo można było jechać tylko jednym pasem, a w momencie, kiedy zakończyła się akcja służb ratownictwa chemicznego, to również oba pasy w stronę stolicy Dolnego Śląska są czynne. Droga krajowa numer 92, odcinek Września Nekla w pobliżu Psar Małych na 220.

0: W 35 kilometrze zdarzenie trzech aut osobowych. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Niestety w tym wypadku w rejonie Psar Małych jedna osoba została ranna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy o aplikacji Polskie Radio Kierowców. Można komentować to, co się dzieje na antenie i jeżeli chodzi o kwestie stricte motoryzacyjne, drogowe, te, które pozwolą w bardziej komfortowy sposób przemieszczać się innym kierowcom, bo wy widzicie coś, co inni kierowcy mogą wziąć pod uwagę przy planowaniu swojej drogi i to, o czym będziemy rozmawiali za chwilę z psychodietetyczką, trenerką lekkiej atletyki i trenerką personalną Aliną Madejski. Wystarczy mieć aplikację Polskie Radio Kierowców, tudzież dzwonić pod numer 22 513 11 11, gdzie już czeka na was nasza automatyczna sekretarka.

0: No dziwny jest ten świat, ale nie na tyle, żebyśmy go nie mogli ponaprawiać. Zaczynając od siebie oczywiście. 20,5 minuty po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Trwa na luzie. Dzisiaj z Aliną Madejski, psychodietetyczką, trenerem medycznym, instruktorką zajęć grupowych. Między innymi takich, o których Alina bardzo dużo mi i bardzo pięknie opowiada i do których za chwilę dojdziemy. Ale wcześniej ja bym chciał, bo mówiliśmy już o tym, jak się rozciągać podczas porannego rozruchu, czy jak się zatrzymamy na mopie, jak jedziemy gdzieś w daleką drogę. A jakie ćwiczenia możemy robić niezależnie od wieku i stanu zdrowia, niekoniecznie podczas podróży, ale to będzie procentowało we wszystkich naszych aktywnościach. Jest w ogóle jakieś takie uniwersalny zestaw ćwiczeń, który może pomóc każdemu w każdym wieku?
1: Wspólnym takim mianownikiem, chyba dla wszystkich osób, dla wszystkich zawodów, jest akwaerobik. Mm-hmm. Jest to aktywność, która jest bardzo uniwersalna, jest dla każdego.
0: Czyli aerobik w wodzie, na basenie, trzeba mieć karnet na basen i zapisać się jeszcze na twoje zajęcia, krótko mówiąc.
1: Nie, ja akurat prowadzę zajęcia w aktywnej Warszawie, prowadzimy w kilku obiektach zajęcia. Mam listy zapisowe, wystarczy zadzwonić, przyjść, kupić wejście jednorazowe i jesteśmy na zajęciach. Nie jest to takie skomplikowane.
0: No bardzo proste wręcz.
1: Tak.
0: Googlalne, bo wystarczy wpisać Alina Madejski przez Y i już wszystkie informacje się pojawią.
1: Tak, i aktywna Warszawa.
0: No dobrze, ale dlaczego właśnie ćwiczenia w wodzie są lepsze niż rozmawialiśmy między innymi o tai chi, mówiliśmy o takim ogólnorozwojowym treningu. Co ta woda tam daje, że jest lepiej?
1: Nie mamy takiej dynamiki ruchu jak na sali fitness albo na siłowni. Te ćwiczenia w wodzie są bardzo bezpieczne dla stawów, odciążają.

0: stawy. Te stawy pracują.
1: Ale wszystkie partie mięśni można ćwiczyć?
0: Tak, tutaj wszystkie partie ćwiczymy. Ręce, plecy, nogi, pośladki. Takie zajęcia trwają około 40 minut, więc my tutaj naprawdę sporo zrobimy.
1: A dlaczego to jest bardziej popularne wśród kobiet, a mężczyźni, nie wiem, są jakieś badania albo zastanawiałaś się nad tym, dlaczego mężczyznom nie przychodzi do głowy przychodzić na te zajęcia tak często jak paniom?
0: Panie bardzo dbają o siebie, mają inną świadomość tych zajęć, natomiast panowie nie chodzą, no bo oni są w bardzo dobrej formie.
1: Pełne siłownie chłopów.
0: Ja mówię o akwaerobiku. I pan, który przychodzi na akwaerobik, no to jest tak marketingowo utarte, że jemu coś dolega.
1: Mm-hmm. Czyli tak jak Nordic Walking jest tylko dla starych ludzi w rozumieniu ogółu.
0: Tak, natomiast staramy się to zmieniać i coraz więcej panów przychodzi do nas na zajęcia.
1: A jak już wyjdą z tego basenu, osuszą się i pomyślą sobie, a może jutro coś innego, to co polecasz poza? Na przykład ten Nordic Walking to jest dobre dla ludzi w różnym wieku, skoro już wywołałem?
0: Tak, i na pewno takie marszo-spacery. Taki spacer interwałowy, nie w jednostajnym takim tempie. Najlepiej dla naszego serca, dla układu krwionośnego jest takie tempo zmienne. Czyli raz szybciej, raz wolniej. Na pewno spacery.
1: Słuchajcie, ja muszę zdradzić jeszcze, jeżeli ktoś nie był na naszym Facebooku, to Alina przygotowała się bardzo skrupulatnie do naszego spotkania. Przygotowała też taki poradnik, nie tylko pełny bak, czyli jak zadbać o siebie w trasie. To wszystko, o czym już rozmawialiśmy, jest zebrane na blogu, który znajdziecie na stronie mowia.v.run.u. Ukośnik blog i tam jest tekst, który się dokładnie nazywa Nie tylko pełny bak, jak zadbać o siebie w długiej trasie, praktyczny poradnik żywieniowy i ruchowy dla kierowców. Bardzo dziękuję, jestem pod gigantycznym wrażeniem tego, co zawarłaś w tym tekście. I no w zasadzie nie muszę zadawać innych pytań, ale jedno mnie jeszcze intryguje, a chciałbym, żeby wszyscy słuchacze, niezależnie od tego, czy trafią na tego bloga, czy nie, usłyszeli, bo zastanawiam się, jak się ubrać w długą trasę, czy to naprawdę ma znaczenie i czego unikać, bo to wiem, że przygotowałaś, a nie mówiliśmy o tym.
0: Tak, to ma bardzo duże znaczenie. Powinniśmy wybierać rzeczy luźne, nieobcisłe, które nie uciskają kolan, bioder, spodni.
1: Chodzi o ukrwienie właściwie,
0: tak?
1: Żeby nie uciskać.
0: Na przykład, żeby mieć ten komfort jazdy, żeby też to było przewiewne, bo my siedzimy, nic nie robimy, ale my się pocimy. Jesteśmy w ciągłym stresie, w takim trybie takiej reakcji, więc tutaj ten ubiór powinien być taki luźny. Mało tego, jak zjemy z reguły taki ciężki posiłek, to ten pasek, to ten guzik, zamek, one
1: będzie
0: nas
1: uciskał.
0: Tam uwierają i dają nam to taki dyskomfort, więc polecam jakieś dresy, spodnie na gumce, luźną koszulkę, tak aby było nam ciepło, więc też warstwowo i komfortowo, abyśmy mieli tą swobodę ruchu, bo to jest też bezpieczeństwo.
1: A czego unikać?
0: Na pewno jeansów, na pewno klapek, na pewno szpilek, na pewno grubej kurtki. Zdecydowanie tutaj postawmy na dwie warstwy, luźne, ale ciepłe. No na pewno nie czapka. Tak, żeby było nam wygodnie, po prostu.
1: Ale kapelusz też nie.
0: Nie, no kapelusz nie. Tutaj ogranicza nam tutaj zakresy ruchu.
1: I widać też nie wszystko spod ronda.
0: Tak, to prawda.
1: Odsyłam jeszcze raz do naszych mediów społecznościowych. Będziemy tam wszystkie linki przydatne umieszczać. Alina Madejski była dzisiaj gwiazdą naszego programu na luzie. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Za tę wizytę i mam nadzieję, że będzie ich więcej. Psychodietetyczka, trener medyczny, instruktor zajęć grupowych, między innymi aquaerobiku, który możecie sobie znaleźć i z Aliną potrenować. Alina Madejski.
0: Zapraszam serdecznie, nie tylko kierowców.
1: Była dzisiaj u nas w PRK w Polskim Radiu Kierowców w Naluzie, a jutro albo w poniedziałek znajdziecie zapis tej rozmowy na stronie radiokierowców.pl.

0: Zespół Bastille doprowadził nas do godziny 20.30 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie. Sprawdzamy głową, oczami i ustami Mariusza Dąbrowskiego, co dzieje się w tej chwili na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak mi się skojarzyło z tą głową, że głową muru nie przebijesz. I to jest to, o co ciągle prosimy, o to, aby jechać ostrożnie,
0: to
2: aby
0: fakt.
2: Jechać z prędkością bezpieczną, aby pamiętać o odpowiedniej odległości od poprzedzającego nas pojazdu. O tym, aby... No teraz to już może trochę za późno, ale
0: to mimo to... oczy naokoło głowy.
2: Mimo to sprawdźmy, drodzy kierowcy, z jakimi światłami jedziemy, jakie światła mamy włączone. Bo jeśli są to światła dzienne, to bardzo
0: z tyłu
2: proszę,
0: nikt was nie widzi,
2: żeby to zmienić. I z przodu też jesteśmy nie tak dobrze rozpoznawalni, aczkolwiek coś białego się świeci. Światła dzienne już nie na tę porę roku. Prośba również o to, aby być życzliwym wobec innych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli komuś coś złego się przytrafi na tej trasie, uśmiechnijmy się, bądźmy pobłażliwi, bądźmy wyrozumiali. My też nie jesteśmy alfą i omegą za kierownicą. Każda rozmowa z kimś, kto jeździ wyczynowo, kto jest kierowcą, zawodnikiem, zawsze sprowadza mnie do takiego parteru, że wiem, że ile jeszcze powinienem się nauczyć, mimo że staram się przed każdym sezonem i letnim, i zimowym poćwiczyć, to jednak ci fachowcy, ci, którzy mają prawo wcisnąć mocniej pedał przyspieszenia, oni to robią tylko i wyłącznie na torze. A my, małe, szare ludki, powinniśmy jeździć przede wszystkim zgodnie z przepisami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najnowsza piosenka Ale Farbena, który zaprosił May Stevens do zaśpiewania jej, to jest Same Old Sky. Proponuję, żebyśmy go posłuchali właśnie teraz, 28 minut przed 21.

0: Za 20, niespełna 2 minuty będzie godzina 21, a dziś, już dziś od 18 trwa, jutro i w niedzielę w Łodzi, codziennie od 18 do 1 po północy, będzie się działo więcej i szczegóły od naszego słuchacza Rafała Zdastera, który skorzystał z aplikacji Polskie Radio Kierowców i nagrał tę wiadomość.
1: Cześć, w ten weekend, piątek, sobota, niedziela w godzinach 18 do 1 w nocy, w Łodzi, w centrum, odbywa się Festiwal Światełek, czyli Light Move Festival. Całe centrum jest zamknięte dla ruchu samochodowego, więc polecam, jak ktoś chce przyjechać i sobie pooglądać, postawić auto gdzieś z boku i dojść na piechotę albo środkami komunikacji miejskiej, bo one jeżdżą normalnie. Pozdrawiam, Rafał Zdastera.
0: W życiu nie myślałem, że to powiem, ale zapraszamy do Łodzi na Święto Światełek.

0: Dziękuję bardzo za waszą aktywność w aplikacji Polskie Radio Kierowców, którego słuchacie, i w Na Luzie. Pora na kolejny serwis drogowy. Podziękowania ślę do wszystkich stałych słuchaczek i słuchaczy, którzy korzystają z aplikacji bez namawiania, ale zachęcam też tych, którzy dotychczas nie słuchali może Polskiego Radia Kierowców. Jesteście nowymi słuchaczkami i słuchaczami. Może dajcie znać, że tak jest w rzeczywistości. Zachęcam. Polskie Radio Kierowców, taka czerwona apka. Ewentualnie, jak nie chcecie pobierać aplikacji, to numer 22 513 11 11, także we wszystkich drogowych sprawach, o których teraz będzie mówił Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 92 na odcinku Września-Nekla w pobliżu Psar Małych na 225 kilometrze. Tam przypomnę, zdarzenie trzech aut osobowych, zablokowana była jezdnia w kierunku Poznania, jedna osoba w tym karambolu została ranna. Efekt jest taki, że w tej chwili drogą numer 92 między Wrześnią a Neklą w rejonie Psar Małych jedzie się zarówno w stronę Warszawy, jak i w stronę Poznania bez jakichkolwiek problemów. Skończyły się też utrudnienia na S7 na odcinku węzeł Gdynia Wielki Kack, węzeł Gdynia Port w pobliżu węzła Gdynia Chważno na 5 kilometrze. Ale żeby nie było tak dobrze i słodko, to korek wciąż tam jest w stronę Osowy. Od Matarni, można powiedzieć, po Osową jest korek na S6. No i jest korek na S6 od węzła Rusocin po Juszkowo, a od Juszkowa po węzeł Gdańsk Południe ruch spowolniony. Także też proszę mieć to na uwadze, wjeżdżając w strefę trójmiejską, taki oto układ związany z przepustowością trasy S6. Autostrada A1 w rejonie Tczewa, w rejonie Stanisławia, korek dla jadących w stronę północy, troszkę bardziej na południe. Od Nowego po Warlubie ruch spowolniony na autostradzie A1 dla jadących w stronę Grudziądza, w stronę Torunia, w stronę Łodzi. Cóż poza tym na naszych drogach? Jeśli chodzi o Warszawę, aglomerację stołeczną, wręcz idealne warunki do podróżowania. No może trochę gorzej jest, na drodze numer 61, która już niedługo będzie trasą S61 z racji ogromnej przebudowy, jaka jest między Legionowem a Zegrzem, szczególnie Zegrzem Południowym. Miejmy nadzieję, że doczekamy się i to już niedługo otwarcia tej trasy i wszystkie nitki będą przejezdne, wszystkie węzły będą czynne i będzie jechało się bardzo bezpiecznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Prosicie w swoich wiadomościach w naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców, żeby więcej powiedzieć o tym, co Alina Madejski, dzisiejsza nasza gościni, psychodietetyczka, trener medyczny i instruktorka zajęć grupowych, napisała w tym swoim blogu. No, odsyłam do tego bloga i po godzinie 21 przybliżę i adres powtórzę jeszcze i powiem, co tam jest, bo bardzo interesujące rzeczy, poza tymi, które już padły na naszej antenie podczas tej rozmowy z Aliną. Zapraszam także po godzinie 21. Teraz niespełna 7 minut przed 9. Kult i dziewczyna bez zęba na przedzie.

0: No, pod koniec lat 90. to mieliśmy fantazję. Dziewczyna bez zęba na przodzie, singiel i teledysk nawet był zrobiony do tej piosenki z płyty. Ostateczny krach systemu korporacji. O ile się nie mylę, to 98 rok. Kult wtedy tak grał pięknie. To wszystko w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, w którym będę wam też mówił, bo no jest mecz z Bośnią i Hercegowiną w tej Lidze Narodów. Polacy na razie remisują 0-0, więc jak nie macie możliwości oglądać, to bardzo dobrze, bo możecie słuchać w Polskim Radiu Kierowców. Ja będę informował o tym, co się na boisku będzie działo. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O 21 najcieplejsze miasto w Polsce to Kołobrzeg, 14,8 stopnia, czyli mamy postęp taki już sygnalizowany godzinę temu. Na zachód się przesuwa biegun ciepła, bo godzinę temu była Ustka, dwie godziny temu Hel, a teraz w Kołobrzegu najcieplej, najzimniej w Zakopanem 8,9 stopnia. Jutro zaś na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i zanikającymi przelotnymi opadami deszczu, więc uważajcie na Suwalszczyźnie, na Warmii i Mazurach, bo tam będzie ślisko, jak będą te opady deszczu. Rano miejscami mgły ograniczą widzialność do około 300 metrów i to na obszarze właściwie całego kraju. A temperatura maksymalna będzie jutro zróżnicowana, ale nie tak jak jeszcze tydzień temu, bo najchłodniej będzie w najcieplejszym momencie dnia na Suwalszczyźnie i Podhalu do 15 stopni, około 18 w centrum, maksymalnie 21 na ziemi lubuskiej. Wiatr przy tym będzie słaby, na północnym wschodzie i nad morzem okresami umiarkowany i będzie wiał z południowego zachodu i z zachodu. Weźcie to pod uwagę, wyjeżdżając z lasu czy zza ekranów dźwiękoszczelnych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
1: To była autopromocja.
0: Na Kubę i Patryka na dwóch kołach zapraszamy od poniedziałku, a teraz trwa Na Luzie, które realizujemy w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Paweł Chodyna, realizator, Mariusz Dąbrowski, wiadomości drogowe, 10 po 9 kolejne. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i czuję się zaszczycony, że mogę mówić na gitarze samego Carlosa Santany.

0: 10 minut po godzinie 21. Po Blendersach wracamy na chwilkę do spotkania z dzisiejszą naszą gościnią. Alina Madejski była gościem i mówiła bardzo interesujące rzeczy. Natychmiast po tym, jak usłyszymy serwis drogowy, który przedstawi niezawodny, jedyny, niepowtarzalny Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trochę kłopotów jest na autostradowej obwodnicy Krakowa. Pierwszy kłopot przy wjeździe jadąc od strony Katowic. Kolejka do Balic spowodowana jest pracami służb drogowych. Kolejny to zjazd. Zjazd po minięciu węzła Kraków-Wieliczka. Mamy problem aż po Węgrzce, wielkie roboty drogowe, no i też korek, i trzeba swoje odstać, aby dostać się do Podłęża, Staniątków i węzła Targowisko, a więc dla zjeżdżających z autostradowej obwodnicy Krakowa są problemy. Pełen spokój, jeśli chodzi o dojazd od Głogoczowa przez Mogilany, Siódemką, Gaj i Libertów. Trwają roboty, ale dojazd do węzła Kraków Południe nie ma żadnych problemów. Spoglądam, co się dzieje na Dolnym Śląsku. Pełen spokój na autostradzie A4, pełen spokój na autostradzie A18 i również pełen spokój na autostradzie A8. No to jedziemy do centrum kraju, w rejonie Warszawy, aglomeracja. Gdyby nie te prace na Siódemce, na Krajowej Siódemce między Czosnowem a Łomiankami, to byłoby prawie, że bardzo dobrze. A tak prace drogowe sprawiają, że są niewielkie spowolnienia ruchu, natomiast mocne spowolnienie ruchu między Łomiankami a Warszawą, przede wszystkim w Młocinach, i tam doszło do dwóch zdarzeń dla tych, którzy wyjeżdżają z Warszawy. I dla tych, którzy wyjeżdżają z Warszawy od mostu generała Stefana Grota-Roweckiego po most północny, utrudnienia na Wisłostradzie. Poza tym autostrada A1, kłopoty w rejonie Trzewa, w rejonie węzła Stanisławie, kłopoty po zjechaniu z autostrady A1 od węzła Rusocin przez Juszkowo aż po węzeł Gdańsk Południe, na którym stykają się jest 7, jest 6, a więc tam są i spowolnienia, i korek. Proszę mieć to na uwadze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już Kamiński zmieniony przez Nikolę Zalewskiego, mimo że to dopiero 23 była minuta w momencie, kiedy Kamiński schodził, Zalewski wchodził. Spotkania w Lidze Narodów

między Polską a Bośnią i Hercegowiną. Swoją drogą to niesprawiedliwe, że jest dwóch na jednego. Bośnia i Hercegowina na Polskę. Robert Lewandowski już macha rękami, a wynik na razie remisowy 0-0, chociaż zarysowuje się przewaga Bośniaków i Hercegowinowyjaków. Posłuchajmy może Miley Cyrus.

0: Wszystko okej, to tytuł piosenki Rubensa, której słuchaliśmy przez ostatnie 4 minuty. 21,5 minuty po godzinie 21 w PLK, w Polskim Radiu Kierowców. Wspomnienie spotkania z dzisiejszym gościem, Alina Madejski, przez Y, to ważne, psychodietetyczka, trener medyczny i instruktorka zajęć grupowych, mówiła o tym, jak się ruszać podczas jazdy, podczas postojów, bo w czasie jazdy oczywiście zachowujemy koncentrację i nie szalejemy, ale jak się ruszać podczas pauz i jak jeść, ale nie tylko. Posłuchajcie zresztą takiej esencji tego, o czym rozmawialiśmy. Alina przygotowała się bardzo skrupulatnie do naszego spotkania. Przygotowała też taki poradnik, nie tylko pełny bak, czyli jak zadbać o siebie w trasie. To wszystko, o czym już rozmawialiśmy, jest zebrane na blogu, który znajdziecie na stronie mowia.ran.u/blog, i tam jest tekst, który się dokładnie nazywa Nie tylko pełny bak, jak zadbać o siebie w długiej trasie, praktyczny poradnik żywieniowy i ruchowy dla kierowców. Bardzo dziękuję, jestem pod gigantycznym wrażeniem tego, co zawarłaś w tym tekście. I no, w zasadzie nie muszę zadawać innych pytań, ale jedno mnie jeszcze intryguje, a chciałbym, żeby wszyscy słuchacze, niezależnie od tego, czy trafią na tego bloga, czy nie, usłyszeli, bo zastanawiam się, jak się ubrać w długą trasę, czy to naprawdę ma znaczenie i czego unikać, bo to wiem, że przygotowałaś, a nie mówiliśmy o tym.
1: Tak, to ma bardzo duże znaczenie. Powinniśmy wybierać rzeczy luźne, nieobcisłe, które nie uciskają kolan, bioder, spodni.
0: Chodzi o ukrwienie właściwie,
1: na przykład,
0: tak? Żeby nie uciskać.
1: Na przykład, żeby mieć ten komfort jazdy, żeby też to było przewiewne,

0: Bo my siedzimy, nic nie robimy, ale my się pocimy. Jesteśmy w ciągłym stresie, w takim trybie takiej reakcji, więc tutaj ten ubiór powinien być taki luźny. Mało tego, jak zjemy z reguły taki ciężki posiłek, to ten pasek, to ten guzik, zamek, one będzie nas uciskał. Tam uwierają i daje nam to taki dyskomfort, więc polecam jakieś dresy, spodnie na gumce, luźną koszulkę, tak aby było nam ciepło, więc też warstwowo i komfortowo, abyśmy mieli tą swobodę ruchu, bo to jest też bezpieczeństwo.
1: A czego unikać?
0: Na pewno dżinsów, na pewno klapek, na pewno szpilek, na pewno grubej kurtki. Zdecydowanie tutaj postawmy na dwie warstwy, luźne, ale ciepłe. No na pewno nie czapka. Tak, żeby było nam wygodnie, po prostu.
1: Ale kapelusz też nie.
0: Nie, no kapelusz nie. Tutaj ogranicza nam tutaj zakresy ruchu.
1: I widać też nie wszystko spod ronda.
0: Tak, to prawda.
1: Odsyłam jeszcze raz do naszych mediów społecznościowych. Będziemy tam wszystkie linki przydatne umieszczać. Ale też przypominam adres strony, na której jest pełne kompendium, ponieważ Alina Madejski przygotowała poradnik w swoim blogu. Strona nazywa się mowia.run.u, tak jak biegać, /blog. Pod tytułem, wpis pod tytułem nie tylko pełny bak, jak zadbać o siebie w długiej trasie, praktyczny poradnik żywieniowy i ruchowy dla kierowców. Jeżeli tam nie dotrzecie, to mogę podpowiedzieć, że między innymi pojawiła się tam taka sugestia. Długa podróż samochodem to nie tylko wyzwanie dla koncentracji. Kilka godzin spędzonych za kierownicą oznacza długotrwałe siedzenie, niewielką aktywność mięśni nóg, utrzymywanie ciała w podobnej pozycji oraz stałe skupienie na drodze. Do tego dochodzą nieregularne posiłki, jedzenie w pośpiechu, kawa, energetyki i przypadkowe przekąski kupowane na stacji. Efekt? Po kilku godzinach mogą pojawić się ból pleców, napięcie karku, barków, sztywność bioder, ciężkość nóg, zmęczenie oraz spadek koncentracji. Co więc jeść podczas długiej podróży? Nie potrzebujemy specjalnej diety kierowcy. Najważniejsze są prostota, odpowiednie porcje i wcześniejsze przygotowanie. Alina proponuje do torby podróżnej spakować na przykład skyr lub jogurt naturalny, serek wiejski, pełnoziarnistą kanapkę, wrap z tortilli z kurczakiem, jajkiem, twarożkiem lub humusem i warzywami, jajko na twardo, pokrojoną marchew surową, paprykę czy ogórka, pomidorki koktajlowe, hummus, jabłko, banana, gruszkę, inne łatwe do zabrania i do zjedzenia owoce, niewielką porcję niesolonych orzechów, przygotowaną wcześniej owsiankę na przykład. Produkty wymagające chłodzenia przewozimy oczywiście w odpowiednich warunkach, najlepiej w torbie termicznej. A całość przeczytacie porad na stronie mowia.run/blog, który jest przygotowany przez dzisiejszą naszą gwiazdę w Naluzie, Alinę Madejski, psychodietetyczkę, trenera medycznego i instruktorkę zajęć grupowych.

0: Piękne zgranie Kesha do Skurasia. Fenomenalnie wymyślił na początku tę akcję Zieliński, ale niestety nie skończyło się nawet strzałem. Minęła 21:30 do meczu Bośnia i Hercegowina Polska. Bośnia i Hercegowina wrócimy za kilkanaście minut, bo teraz wyjeżdżamy na polskie drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze przed chwileczką w telewizji pokazali, że Jacek Krzynówek kichnął.
2: Tak, wracamy na polskie drogi. Duży spokój, ruch niewielki, utrudnień też niewiele, ale to w takim razie opowiem Państwu, co nas czeka w przyszłym tygodniu. Od 28 września do 2 października drogowcy będą kontynuować prace związane z wymianą nawierzchni na drodze krajowej nr 48 na odcinku od Spały do Teofilowa, to blisko 4 km. W tym samym czasie będą trwały prace polegające na uzupełnianiu poboczy i destruktem napisano w komunikacie. Pewnie oznacza to taki biały tłuczeń, który sprawi, że na odcinku drogi krajowej 48 i Nowódz Poświętne pobocze nie będzie z ubitej ziemi, ale ta ubita ziemia będzie posypana tłuczniem. Od 24 września trwa remont nawierzchni na drodze krajowej nr 74 od Budkowa do Żarnowa, 3-kilometrowy odcinek, także tych prac jest dość sporo. Drogowcy są na autostradzie A4, drogowcy są na autostradzie A1. Proszę uważać, bo ostrożność, szczególnie teraz, kiedy jest ciemno, musimy zwracać uwagę na to, czy trwają gdzieś prace drogowe, czy nie, bo drogowcy co prawda z dróg zeszli ze swojego miejsca pracy, ale zostały bramki różnego rodzaju, pachołki różnego rodzaju, elementy informujące o tym, że jest zwężenie drogi, że jest, że są poprzeczne przeszkody. Proszę na to zwracać uwagę, a będziemy to widzieć tylko wtedy, kiedy będziemy jechali z odpowiednią, bezpieczną prędkością.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A jak będziemy jechali z odpowiednią sugerowaną przez redaktora Dąbrowskiego prędkością, to w nagrodę będzie nam towarzyszył Harry Styles z piękną piosenką Golden.

0: Stare klasyczne Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, wybrzmiało 19 minut przed godziną 22. Trwa jeszcze przerwa w meczu między Polską a Bośnią i Hercegowiną. Kibice są pełni entuzjazmu. Przed meczem byli przede wszystkim i wierzyli w zwycięstwo biało-czerwonych. Polska na PGE Narodowym w Warszawie podejmuje Bośnię i Hercegowinę w meczu Ligi Narodów UEFA w Dywizji B. Kibice zmierzający na PGE Narodowe w większości byli pewni zwycięstwa, zapowiadali głośny doping naszej drużyny oraz liczyli na spotkanie pełne wrażeń. Rozmawiał z nimi Przemysław Lis.
1: 2-1 dla naszych?
2: No, mamy nadzieję na wygraną.
1: Wygramy to, damy radę. Lewandowski 2, a Świderski poprawi na 3. Może jedną stracimy, jest bułka w ramce, powinno być dobrze.
3: Gorący doping będzie. I wygrana oczywiście. Tylko Polska.
4: No 2-1 dla Polski, bo to przyjechaliśmy bardzo z daleka.
5: No emocje są duże, tak? Także no mamy nadzieję, że panowie no pokażą dzisiaj swoje możliwości i zaczną dobrze Ligę Narodów od zwycięstwa i naładowani dobrą energią w każdym kolejnym meczu pokażą to samo i jeszcze lepsze.
6: Polacy dadzą radę, 2-0 będzie.
7: Nie będzie łatwo, ale wygramy 3-1. Jak zagrają konkretnie, to będzie konkretny wynik.
8: 2-1 albo dla nich, albo dla nas. Wierzę, że dla nas...
0: Dzisiejsze spotkanie będzie 51. meczem biało-czerwonych na PGE Narodowym, nazywanym twierdzą naszej reprezentacji. Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina rozpoczął się o 20:45. Teraz trwa przerwa, jak mówiłem, na którą piłkarze schodzili z zerowym rezultatem bramkowym po obu stronach, więc na razie jest bezbramkowy remis.

0: Scorpions, niekończąca się historia. No One Like You, Scorpions, niekończąca się historia, w sensie koncertowa historia, na szczęście niekończąca się historia zespołu Scorpions. Minęła godzina 21.50, za chwilę rozpoczyna się druga połowa spotkania Polska, Bośnia i Hercegowina w Lidze Narodów, a już teraz nie musimy czekać. Mamy ostatnie dzisiejsze wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga S6 już nie od węzła Rusocin, a od Juszkowa po węzeł Gdańsk Południe Korek. Dla jadących w stronę S7, w stronę Gdańska, Gdyni, Sopotu. To jedno utrudnienie. Poza tym na autostradzie A1 kłopoty są w rejonie Nowego i Warlubia, między Nowym a Warlubiem. Można tak powiedzieć, czyli vis-a-vis tych dwóch miejscowości jest ruch spowolniony dla jadących w stronę Grudziądza i Torunia. Cóż poza tym? W wielu miejscach można spotkać mokrą, śliską nawierzchnię, mogą pojawić się mgły. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną. Pamiętajmy o tym, że jeździmy z włączonymi światłami mijania. Jeśli jest mgła, możemy włączyć światła przeciwmgłowe. Pamiętajmy, że tylne światło przeciwmgłowe, bo to już najczęściej jest w aucie jedno, pośród tych nowoczesnych pojazdów, ale to tylne światło przeciwmgłowe włączamy tylko wtedy, kiedy możemy dostrzec przeszkodę do 50 metrów. Jeżeli mgła będzie już mniejsza, czyli widoczność będzie większa niżeli 50 metrów, powinniśmy to światło tylne przeciwmgłowe wyłączyć. Z przednimi możemy jeździć wówczas, kiedy uważamy, że warunki atmosferyczne są takie, czyli rzęsisty deszcz, droga z zakrętami, wówczas możemy sobie na to światło pozwolić, ale podstawa to światła mijania, które powinny być włączone. Ostrożności, bezpieczności, a przede wszystkim życzliwości na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przyłączam się do tego apelu, który niech będzie życzeniem dla wszystkich jeżdżących z Polskim Radiem Kierowców. Z Polskim Radiem Kierowców, w którym trwa audycja Na Luzie, właściwie kończy się, a została dziś przygotowana przez Paulinę Olak, która była wydawczynią. Mariusz Dąbrowski, słyszany przed chwilą, informował nas o tym, co na drogach. Paweł Chodyna zrealizował program. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, a mieliśmy też przyjemność dzisiaj gościć Alinę Madejski, psychodietetyczkę, trenerkę medyczną i instruktorkę zajęć grupowych, m.in. akwaaerobiku, na który nasza gościni zachęcała także panów. Mariusz, zdecydujesz się? Wybierzesz się na aerobik?
2: Tak, ja lubię odkrywać nowe przygody, więc
0: bo mnie to
2: nie
0: zachęciło, naprawdę. Odciążanie
2: zresztą
0: stawów.
2: Z tak fajną dziewczyną, jak nasza pani instruktor. Ja na parę innych aerobików dałbym się z nią namówić.
0: Zapraszam, podobno zawsze towarzyszy jej mąż, więc to warto wziąć też pod uwagę. Na zakończenie naszego spotkania Lizo i trzymamy kciuki za Polaków w meczu z Bośniakami, ponieważ cały czas jest bezbramkowy.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

true.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle knę, chodzę coraz wolniej, mówią, że to problem.